0: KSK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że znów spotykamy się po obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk. A dzisiaj zastanowimy się chwilę nad tym, jak można włączyć się do tej historii powszechnej i historii Kościoła, jak można stać się świętym. Mamy wspomnienie o błogosławionym Ignacym Kłopotowskim. Powiemy sobie nieco więcej o tym błogosławionym i kandydacie na świętego, bo tak trzeba o tym mówić. A powiedzą nam coś o tym dzisiaj dwie siostry ze zgromadzenia sióstr Loretanek, siostra Klara i siostra
2: Daria,
1: które serdecznie witam dzisiaj w Radio Plus. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże wszystkim.
1: Dlaczego siostry Loretanki w naszej audycji będą opowiadały o księdzu Kłopotowskim? To myślę powiemy sobie w dalszej części spotkania. Ale cóż, jeżeli mówimy o błogosławionym, to trzeba powiedzieć słów kilka o jego biografii, o jego przeszłości. To jest święty z naszej, powiedzmy, historii najbliższej, najnowszej. To jest raptem trochę ponad 100 lat przeszłości, czyli jeszcze ta historia, którą bezpośrednio możemy dotknąć. Święty urodził się w czasie, kiedy Polski jeszcze nie było.
3: Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski urodził się, kiedy Polska była pod zaborami, dokładnie 20 lipca 1866 rok, Korzeniówka koło Drohiczyna. Tu spędził dzieciństwo, potem lata gimnazjum, chodził do Siedlec przez 6 lat i tu zrodziło mu się powołanie. Zdecydował zostać kapłanem i w roku 1883 rozpoczął seminarium w Lublinie. Przez 4 lata był seminarium, ponieważ był jeszcze za młodym człowiekiem, ażeby otrzymać kapłaństwo, został wysłany na kolejne 4 lata do Akademii w Petersburgu i tam studiował głównie teologię, którą zakończył w 1891 roku tytułem magistra i 5 lipca 1891 roku otrzymał kapłaństwo.
1: Tutaj pozwolę się na chwilkę wtrącić, gdy siostra mówi o tym, tej Akademii Duchownej w Petersburgu. Bo tu warto zaznaczyć, że uczelnia ta, ona mimo, że znajdowała się wtedy w Petersburgu, kształciła kapłanów katolickich i teologów katolickich, prawda?
3: Tak, to wówczas było w zasadzie dwie możliwości. Bardzo słaba możliwość, żeby studiować w Rzymie, a nieco większa możliwość studiowania w Petersburgu. Oczywiście bardzo mała liczba kapłanów mogła studiować poza ukończeniem seminarium duchownego.
1: I tu warto na chwilę właśnie zatrzymać się przy tej sytuacji, w jakiej znajdował się nie tylko błogosławiony Ignacy, ale znaczna część kapłanów, czy też ludzi w ogóle myślących o wyborze drogi kapłańskiej wtedy w zaborze rosyjskim. Przy zupełnie okazji innej audycji wspominaliśmy o tym, że zaborca, czyli carat, nie był zainteresowany w tym, żeby poziom naszego kapłaństwa katolickiego wtedy na przełomie XIX-XX wieku był wysoki. I najprzeróżniejsze trudności stawiano, żeby się rozwijały seminaria, żeby rozwijały się wyższe szkoły teologiczne. I to, że, no tak jak siostra mówi, ten dostęp do Akademii Duchowej w Petersburgu nie był dla wszystkich otwarty, był dość wąski. To, że jemu się udało tą uczelnię skończyć, no świadczy w dużej mierze o tym, chyba takim samozaparciu i silnej determinacji, żeby podwyższać tą swoją wiedzę teologiczną, starać się być dobrym kapłanem.
3: To na pewno, ale też zadziałał może element ludzki, mianowicie błogosławiony dziś ksiądz Ignacy Kłopotowski miał wuja, który był kapłanem i który właśnie pracował w Petersburgu. To wuj Franciszek Dobrowolski, ksiądz Franciszek Dobrowolski pomagał mu kształcić się już zaczynając od gimnazjum. I również był jakimś wsparciem, bo nie otrzymał też ksiądz Ignacy Kłopotowski stypendium od razu i tak naprawdę finansował mu wuj, ksiądz Franciszek Dobrowolski. Dopiero w ostatnim roku otrzymał otrzymał stypendium i mógł jakoś już swobodniej się kształcić. Ale na pewno zarówno gimnazjum kończone w zaborze rosyjskim i z takim prześladowaniem tego, co polskie i katolickie. I potem doświadczenie Petersburga rzutowało na całość jego duszpasterstwa. Oczywiście również rzutowała jego dom rodzinny, rzutował jego dom rodzinny, czyli wychowanie religijne, patriotyczne. Ojciec był powstańcem, gdzie potem musiał się przez pewien czas kryć, ale ojciec przekazywał mu te głębokie wartości patriotyczne, umiłowanie ojczyzny, potrzeby, ofiary dla ojczyzny, a także umiłowanie Boga bezgranicznie.
1: No właśnie, tutaj wspomniała siostra o powstaniu styczniowym. To jest szalenie ważne wydarzenie kształtujące w ogóle całe pokolenie Polaków z końca XIX wieku. My teraz w wieku XXI często nie pamiętamy o tym, w jakich realiach politycznych się Polska XX wieku kształtowała. Mówię Polska XX wieku, dlatego że Polska weszła w ten wiek XX w roku 1918, tak? Można powiedzieć, że błogosławiony Ignacy był jednym z współtwórców tej Polski, tej II Rzeczpospolitej, ale korzenie tego procesu to jest właśnie druga połowa wieku XIX, straszne przeżycia po powstaniu styczniowym. Często znajduje się analogie między dzisiejszymi czasami, a tą epoką po powstaniu styczniowym, pewien taki poczucie marazmu. Coś się nie udało, mówię tu o powstaniu styczniowym, znaczna część inteligencji, elit ówczesnych polskich odwraca się od polskości w drugiej połowie XIX wieku. I to jest to, o czym siostra mówi. Pewna pogarda, z którą on się stykał w Petersburgu, tak, wśród nawet środowisk polskiej inteligencji, która tam dotarła, odwrócenie się od Boga, od tradycyjnej polskiej religijności, od także tradycji patriotycznej. Gdy czytałem sobie biografię błogosławionego księdza Ignacego, spotkałem się z takim stwierdzeniem, że w swojej pracy duszpasterskiej ksiądz Ignacy często stykał się z nędzą materialną i moralną. Jak rozumieć tą nędzę moralną? Bo ja rozumiem to właśnie jako coś takiego, odwrócenie się od tradycji, od Boga, od tradycji polskiej, tradycji patriotycznej.
3: Nie. Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski otrzymał jako pierwszą pracę duszpasterską w Lublinie. I to otrzymał bardzo szeroki zakres pracy, bo od razu otrzymuje posady, tak można to otrzymać, obowiązki wikarego w parafii nawrócenia świętego Pawła, otrzymuje posadę wykładowcy, profesora w seminarium i kapelana szpitala. Bardzo szeroki zakres pracy, bardzo dużo obowiązków, ale ponieważ był to człowiek o szerokim umyśle i o szerokim sercu, on jeszcze widział inne potrzeby Lublina i on dojrzał tą biedę materialną, która była w Lublinie, wiele osób starszych, żebrzących, widział dzieci, sieroce, które gdzieś tam się błąkały i nie były odpowiednio, nie miały odpowiedniego ukierunkowania, odpowiedniej opieki. Widział ten kryzys dziewcząt, które napływały ze wsi, żeby zarabiać w Lublinie, a ponieważ nie znalazły godziwej pracy, oddawały się prostytucji. I on widział ten problem, ale od razu, natychmiast usiłował te problemy jakoś rozwiązywać. I co robi? Organizuje bardzo szybko dom zarobkowy dla tych ludzi biednych, tułających się, którzy jeszcze mogą pracować, organizuje ochronki oddzielnie dla chłopców, dla dziewcząt i organizuje tak zwany przytułek świętego Antoniego dla dziewcząt, które może nie z wyboru, ale po prostu jakby z konieczności życiowej oddały się prostytucji i on dla nich organizuje inne życie. Organizuje im dom, organizuje im pracę, żeby w ten sposób wyciągnąć z tej takiej nędzy moralnej, z tego zagubienia, żeby ich po prostu wprowadzić nowo, na nowo do normalnego życia.
1: To są cały czas lata 90. XIX wieku, prawda? To, o czym mówimy, te pierwsze lata jego pracy duszpasterskiej.
3: Łącznie do roku 1908, bo do tego roku pracował w Lublinie. I potem widzi, że oprócz tej pomocy takiej materialnej, ci ludzie wymagają pomocy duchowej. Wie, że skazaniem swoim nie dotrze do wszystkich, że do konfesjonału nie dotrą wszyscy. Dlatego on decyduje się również apostołować, docierać, katechizować ludzi poprzez prasę katolicką, poprzez drobne broszurki wydawane, pisane językiem prostym, zwyczajnym, na temat tym, jak należy uczestniczyć we mszy świętej, czym jest Eucharystia, jak się spowiadać, czym jest Kościół. Informował o różnych wydarzeniach z Kościoła po to, by podnieść poziom religijny, poziom moralny, by zachwycić ludzi czymś dobrym, zachwycić ludzi czymś pięknym.
1: Później, ja trochę wybiegam w przód w naszej rozmowie, jedna z licznych publikacji periodyków, które wychodzą pod jego opieką, nosi tytuł Polak Katolik, prawda? Tylko, że to już jest sprawa znacznie późniejsza, ale chciałbym powiedzieć...
3: Nie, to jest sprawa Lublina, to nie jest późniejsza.
1: Czyli jeszcze przed odzyskaniem niepodległości.
3: Oczywiście, on wykorzystuje moment, rok 1905,
1: kiedy... Rewolucja w Rosji.
3: Rewolucja w Rosji, kiedy car zaczyna być łagodniejszy w stosunku do Polski, bo chce, żeby Polska przyszła z kolei jakoś z pomocą. I wtedy on wykorzystuje moment, składa natychmiast podanie o tym, że chce wydawać dziennik i to Polak Katolik i drugi tygodnik Posiew. I władze carskie się zgadzają. I on rusza natychmiast w grudniu 1905 roku z Posiewem, z tygodnikiem, a już w lutym 1906 roku rusza z Polakiem Katolikiem. I właśnie tu jego doświadczenie, że jedni się odwracają, drudzy jakby tracą wiarę, a on chce pokazać, że Polak powinien być katolikiem, że prawdziwy Polak jest katolikiem i że ten katolicyzm jest tak bardzo istotny w narodzie polskim, bo inaczej ten Polak jakby się rozmazuje w swojej tożsamości.
1: No i to jest właśnie taki ciekawy wątek związany z tym wydawaniem Polaka Katolika, czyli czegoś, co później w XX wieku stało się swoistym symbolem dla jednych czegoś bardzo pozytywnego, dla innych jakieś środowiska lewicowe, liberalne uważają to hasło Polak Katolik za obiekt śmiechu, obrazy, że to jest coś bardzo negatywnego. Natomiast ja znalazłem sobie, czytając o różnych dokonaniach błogosławionego księdza Ignacego, znalazłem sobie taką informację, że on mimo tego głoszonego hasła Polak Katolik udzielał także intensywnego wsparcia unitom, ponieważ ten obszar wschodniej Polski był dość silnie zamieszkały przez unitów, czyli tak naprawdę, no co tu dużo mówić, Rusinów należących do, czy Polaków należących do kościoła grekokatolickiego.
3: Tak, czynił to z wielkim narażaniem się swojego życia, ponieważ car jakoby zabronił udzielania posług religijnym grekokatolikom. W ten sposób jakby zmuszając, że grekokatolicy mają stopniowo przechodzić na prawosławie. I tu narażał się wielki misjonarz jezuita ojciec Jan Urban, który pracował i chodził od jednej miejscowości do drugiej, przejeżdżał, chrzcił, spowiadał, błogosławił związki małżeńskie, a bardzo intensywnie włączył się nasz błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, bo to on drukował broszurki i to on dostarczał te broszurki misjonarzowi, ojcu Janowi Urbanowi po to, żeby on mógł katechizować tam, gdzie dociera, to on dostarczał komunikanty, to on dostarczał wino mszalne, to on przechowywał czy przyjmował w swoim domu w Lublinie jego właśnie na jakieś zatrzymanie, na rozeznanie się na nowo w sytuacji.
1: Także tu warto zaznaczyć, że ten Polak katolik to nie jest hasło, jak często liberalne środowiska próbują, mówiąc po gombrowiczowsku, przyprawić gębę, tak, człowieka fanatycznego, zamkniętego wyłącznie właśnie na owych Polaków i katolików. Okazuje się, że nie, że w tym haśle mogli się znaleźć także grekokatolicy, a warto tutaj zaznaczyć, że to był okres bardzo ostrego kursu władzy carskiej przeciwko właśnie owym grekokatolikom, których na siłę próbowano włączyć do cerkwi prawosławnej i do, no, uznać za Rosjan, tak, w gruncie rzeczy. No, skoro chodzicie do cerkwi, fakt, że grekokatolickiej, to w gruncie rzeczy jesteście Rosjanami i powinniście być uznawani za prawosławnych. No, zresztą mamy męczenników, tak, Kościół katolicki.
3: Truliński chociażby. Tak, na pewno błogosławiony ksiądz Ignacy Łopatowski miał szacunek dla innej narodowości, dla innej religii, bo kiedy były niesnaski między katolikami a ortodoksyjnym wyznaniem, on zawsze reagował i prosił o szacunek. Miał szacunek dla Żydów. Natomiast patrzył realnie, że jeśli naród żydowski zbyt mocno bogacił się kosztem narodu polskiego, to ingerował. Ale jeśli naród żydowski w czasie pierwszej chociażby wojny światowej był w wielkiej biedzie i kryzysie, on tak samo otwierał kuchnię, tanią kuchnię czy bezpłatną kuchnię zarówno dla Polaków, jak i dla Żydów. Nie dzielił to. Widział człowieka, w którym żyje Chrystus, w którym potrzeby takie właśnie, że każdego człowieka. Podchodził z szacunkiem do każdego człowieka.
1: Do dalszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do rozmowy o bohaterze dzisiejszego dnia, wspomnienie o błogosławionym Ignacym Kłopotowskim. Mieliśmy przed przerwą opis jego życia w Lublinie, no tu kilkanaście lat pracy duszpasterskiej związanej z Lublinem, a potem rozpoczyna się drugi ważny, może nawet jeszcze ważniejszy, chyba ważniejszy nawet okres pracy, związany już z Warszawą i bezpośrednio ze zgromadzeniem sióstr, których dwie przedstawicielki dzisiaj gościmy. No i śladów działalności błogosławionego księdza Ignacego w Warszawie i w okolicy jest do dziś sporo, łącznie z nazwami ulic.
2: Nasz ojciec założyciel pracy, którą podjął w Warszawie, była od razu z miejsca kontynuacją tej całej działalności, którą prowadził w Lublinie i w dosłownym, takim samym ogromnym zakresie, jak to miało miejsce właśnie w Lublinie, co tak naprawdę jest zadziwiające, ponieważ wchodził w nowe miejsce i w nowe miasto, a był w stanie od razu rozpocząć publikację, czasopism, które pisał i drukował i które rozpowszechniał w Lublinie. Nawet mając, to siostra Klara nie wspomniała, nawet zakładając księgarnie, które w różnych miejscach Polski zaczęły funkcjonować. Więc jedna rzecz szeroko, zajmująca wiele czasu i szerokim kręgiem działająca, to jest ta prasa katolicka, natomiast drugi zakres jego działalności to również działalność dobroczynna, którą też z miejsca podejmował i jest to widoczne na przykład w jego pracy przy Freta w kościele świętego Jacka, gdzie zakładał już ochronki dla dzieci, gdzie zaczynał współpracę z siostrami szartkami, które potem prowadziły tą działalność. Taka ciekawa rzecz u naszego ojca założyciela, to jest wcześniej, żeśmy wspominali o jego otwartości na inne nacje, na inne wyznania, ale też taka cecha, która świadczy o wielkiej wolności i wielkim wyczuciu ducha Kościoła, i jak bardzo pozwalał też Chrystusowi działać przez siebie, to jest otwarcie na cały Kościół i na przykład współpraca z mnóstwem różnych innych zgromadzeń. Ojciec nie przywłaszczał sobie innych dzieł, czy też nie chciał zatrzymywać ich dla siebie, na przykład prowadząc przytułek świętego Antoniego dla dziewcząt upadłych w Lublinie. Po wyjeździe, wyjeżdżając, ojciec oddaje to siostrom pasterzankom, które do tej pory, dom funkcjonuje do dnia dzisiejszego, prowadzą to miejsce. Sprowadza do Warszawy braci Albertynów, siostry Albertynki i bracia Albertyni w dalszym ciągu funkcjonują. To dzięki naszemu ojcu założycielowi, ponieważ widział potrzebę, ogromną biedę dzielnicy praskiej.
1: I no właśnie, na chwilkę zatrzymajmy się przy tej dzielnicy praskiej, bo on od samego początku związany jest z kościołem pod wezwaniem świętego Floriana, prawda? O ile dobrze pamiętam.
3: Nie, przychodzi rok 1908, czyli pierwsze 5 lat to jest takie troszeczkę tułaczki, kiedy on usiłuje cały organizować właśnie wydawnictwo i rozszerza, bo przyszedł z tygodnikiem Posiew, z dziennikiem Polak Katolik, a tu powstaje Kółko Różańcowe, powstaje Anioł Stróż. Dopiero później jest przez jeden rok wikarym u świętej Anny.
1: Czyli po stronie lewej.
3: Tak.
1: Po stronie lewej Wisły.
3: Pierwszą wojnę światową, czyli rok od 1914 aż do roku 1919 on spędza w kościele świętego Jacka. Tutaj. I tutaj przeżywa tragedię pierwszej wojny światowej z ludźmi, a dopiero rok 1919 przechodzi na drugą stronę Wisły, tam zostaje proboszczem i zostaje dziekanem. Ale ślad wielki zostawił po tej stronie też Wisły, ponieważ jego cały koncert, można powiedzieć wydawniczy, to był na krakowskim przedmieściu. Mhm. I stąd wychodziły na całą Polskę jego czasopisma, jego broszurki. Uważał, że ten sposób apostołowania jest takim najlepszym, że dociera do największej liczby ludzi. Uważał, cenił już wtedy mass media, co jeszcze powiedzmy Kościół powoli to wprowadzał. On bardzo to cenił. Dlaczego przeniósł się do Warszawy? Bo sądził, że jakby ucieknie troszeczkę spod tego nadzoru ściśle rosyjskiego, że będzie miał dużo większą możliwość tego oddziaływania na ludzi. To była jego główna myśl przejścia do Warszawy. I dopiero właśnie rok 1919, kiedy jako proboszcz, dziekan pełni, angażuje się w tę biedę Warszawa-Praga.
1: Staje się proboszczem. I to właśnie rzecz ciekawa, bo kościół jest pod wezwaniem świętego Floriana, ale parafia nie jest pod wezwaniem świętego Floriana.
3: Ponieważ parafia jest dużo starsza. Parafia jest Matki Bożej Loretańskiej. Na Ratuszowej wtedy był kościół. Był to wielki kościół, kiedy niestety rok 1811 Napoleon kazał to wszystko wyburzyć, żeby mieć dobrą przestrzeń nad Wisłą, ale parafia stara i ten sławetny domek loretański, który dla warszawiaków był bardzo cenny, ocalał do dnia dzisiejszego. Stąd parafia była pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej, a był już wybudowany, jeszcze może nie w całości wykończony, ale wybudowany duży kościół świętego Floriana.
1: I tutaj, w tych właśnie okolicach, zaczynają się początki zgromadzenia, do którego obie siostry w tej chwili należą, prawda?
2: Tak, tak. Zgromadzenie powstało w 1920 roku. Ojciec założyciel potrzebował ludzi do pracy właśnie w dziele szerzenia prasy katolickiej. To było tą odpowiedzią też na głos Ojca Świętego, żeby znaleźć jakieś antidotum na zalew prasy bezbożnej. I ojciec potrzebował ludzi zaufanych i szczerze oddanych. Nie zawsze osoby świeckie, mające rodziny, czy jakieś inne własne sprawy są w stanie też zupełnie się poświęcić i zupełnie oddać.
1: Tak
2: i
1: się mówi to teraz dyspozycyjność, tak. Takie dobre słowo.
3: Tak, a jeszcze wtedy kwestia powojennych strajków i tak dalej, to było bardzo trudne. Rodząca się nowa Polska, to był bardzo trudny okres.
1: Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak. Czyli rozumiem, że on chciał mieć niezależny jakby system pozwalający wydawać, pisać i wydawać prasę oraz innego rodzaju wydawnictwa, niezależny od, nie wiem, jakichś prywatnych zakładów.
3: Niezależnie od tego, czy na przykład strajkują drukarze, czy strajkuje introligatornia, prawda? Chciał mieć ludzi, którzy nie będą strajkować, którzy będą wiedzieć, że to jest Słowo Boże, że to jest potrzeba niesienia duchowej pomocy i tu nie może być strajków. No i właśnie dlatego decyduje
1: się. I powstają siostry Loretanki, ale to jest nazwa skrótowa. My posługujemy się tym określeniem siostry Loretanki, ale przecież nie jest to oficjalna nazwa zgromadzenia.
2: Pełna nazwa zgromadzenia, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, czyli jest tutaj w centrum Maryja, nikt inny, o tej osobie jeszcze nie wspomnieliśmy, a Maryja jest to osoba bardzo bliska naszemu założycielowi i jego duchowości. Był to człowiek na wskroś maryjny i mnóstwo wspomnień sióstr naszych, jak czytamy sobie przygotowywanych na proces beatyfikacyjny, na przykład, no to siostry się powtarzają, wszystkie siostry niemalże, uwielbiał odprawiać mszę świętą, bardzo lubił przy obrazie, przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej. Człowiek nieustannie chodzący z różańcem, biegający po Warszawie, żeby zaoszczędzić, nie jeżdżący tramwajem, tylko do sióstr, dochodzący pieszo z różańcem w ręku i sam też siostry czasami zwalniał z jakiejś modlitwy, gdy był bardzo zmęczony i obciążony pracą, ale z różańca nie zwalniał. Człowiek oddany Maryi i też szczególnie jakoś w tym miejscu, jakim jest właśnie kościół Matki Bożej Loretańskiej na Ratuszowej, czyli dom Matki Bożej. Czym jest dom Matki Bożej, to może też nie wszyscy kojarzą. Jest to Nazaret, czyli jest to miejsce, gdzie Matka Boża wzrastała sama i gdzie doświadczyła tego ogromnego działania Bożego, zwiastowania i gdzie nastąpił ten ogromny cud, o którym Pan wspomniał na początku programu, wcielenie, tak. Czyli gdzie Chrystus wszedł w nasze życie. I jakby to uczynił tak naprawdę ksiądz Kłopotowski centrum swojego życia, co może też to może tak naprawdę dawać odpowiedź, skąd te wielkie otwarcie widoczne w całej działalności naszego ojca założyciela. A to wszystko przez Maryję. Jakby to też pewnie potwierdził zgodnie też współczesny naszemu ojcu założycielowi Maksymilian Maria Kolbe. Też ciekawa.
1: Właśnie, prawda? Ciekawa postać. Jak się czyta biografię obu, no, jednego świętego, drugiego błogosławionego, znajduje się mnóstwo analogii między nimi. Ja przynajmniej takich analogii mnóstwo znalazłem.
3: Dlatego, że można powiedzieć w pewnym sensie, że święty Maksymilian Kolbe był uczniem błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Jest wspomnienia sióstr, że młody kapłan pojawił się na plebanii i rozmawiał bardzo długo z księdzem Kłopotowskim, a kiedy odszedł, to ksiądz Kłopotowski podzielił się z siostrami. To jest ojciec Maksymilian Kolbe. On rozpoczyna działalność, a duszpasterstwo poprzez wydawnictwo. I właśnie przyszedł, żeby podyskutować, żeby zaczerpnąć doświadczenia. I to jest właśnie wielki charyzmatyk, nasz założyciel i chyba bardzo wielki charyzmatyk, oddany Maryi, oddany Bogu, Maksymilian Kolbe. Powiedzmy, losy potem inaczej się potoczyły, no ale obaj są zdecydowanie święci.
1: Z tym, że jeden z nich jest świętym męczennikiem, drugi świętym wyznawcą i o tym sobie powiemy w dalszej części naszego spotkania. Błogosławiony Ignacy Kłopotowski do końca swego życia pozostał księdzem diecezjalnym, prawda? Nie wstąpił, mimo że związany był z ogromną ilością różnych zgromadzeń żeńskich, męskich, sam do żadnego nie wstąpił. Zmarł jako ksiądz diecezjalny, to było dokładnie
3: 1931 rok, 7 września.
1: Właśnie, 7 września, nie bez przyczyny dzisiaj spotykamy się. Rozmawiamy tutaj przy okazji 7 września w Kościele Katolickim. Ja się z tym zetknąłem na studiach historycznych wiele, wiele lat temu. Jest taki piękny zwyczaj, że dzień śmierci świętego czy błogosławionego nazywany jest jeszcze dawniej, po łacinie nazywano to dies nati, dzień narodzin. Tak?
3: Narodzin dla nieba.
1: Właśnie, prawda? Narodzin dla nieba. To jest taki ciekawy rys naszej duchowości, obyczajowości chrześcijańskiej, jak my patrzymy na śmierć. Wbrew temu, co się często właśnie środowiska liberalne czy jakieś inne wrogie Kościołowi zarzucają katolikom, chrześcijanom, takie cierpiętnictwo, takie spoglądanie na życie ludzkie przez pryzmat śmierci, która gdzieś tam czyha nad nami. Nieprawda. W prawdziwym spojrzeniu chrześcijańskim na śmierć to jest dzień narodzin, to jest dzień w jakiś sposób radosny, prawda?
3: Tak, przejście do innego życia.
1: Lepszego.
3: Tak, a jeśli my myślimy, powiedzmy, o śmierci jako prawdziwy katolik, to w sensie radosnym, w tym, że to, co trudne w tej chwili, z czym się borykamy, czym nieraz możemy sobie nie radzić, to się skończy. Skończy się, bo będzie przejście do nowego życia, gdzie będziemy już rzeczywiście żyć w aurze Pana Boga, gdzie to ludzkie nasze niemożliwości skończą się i otworzy się przed nami nowy świat. I myślę, że prawdziwy katolik nawet cieszy się, czy czeka na tę śmierć, tak jak na przykład czekał i wspominał o tym ojciec, ksiądz Kłopotowski, nasz ojciec założyciel, kiedy mówił, że czeka na spotkanie z najwyższym kapłanem, bo wierzył, że tam spotka go jakby cała nagroda za jego twórcze życie, a też z drugiej strony od razu zapowiedział, on w niebie nie będzie leniuchował. On będzie dalej pracował, że będzie dalej pośrednikiem między ludźmi, Panem Bogiem i będzie właśnie wypraszał dla nas łaski. I my jako zgromadzenie bardzo mocno to odczuwamy, że jest nadal ogromnie pracowity.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, bo zaczęła tutaj siostra cytować fragmenty jakichś jego myśli z ostatnich lat życia, tak? Kiedy on szykował się do tego przejścia, wielkiego przejścia. Czy są jakieś inne jeszcze relacje dotyczące tych ostatnich jego lat? Bo to często w jakichś hagiograficznych opisach żywotów świętych ze średniowiecza spotykamy jakieś takie wydarzenia towarzyszące ostatnim latom życia, czy ostatnim chwilom życia, wręcz cudowne. Czy tutaj coś podobnego mamy może w relacjach?
3: Częściowo tak, z tym tylko, że trzeba widzieć, że ksiądz Kłopotowski zmarł w wieku 65 lat, czyli zmarł nagle, kiedy był twórczy, kiedy zaczął budowę domu parafialnego, prawda? Ale już od kilku lat, tak jakby w rozmowach z siostrami trochę przygotowywał. Kiedy w roku 1928 zakupił majątek niedaleko Wyszkowa i temu majątkowi nadał tytuł Loretto, tam jakoby chciał przeszczepić kult Matki Bożej Loretańskiej, to od razu, będąc jednego dnia na spacerze z siostrami, wyznaczył miejsce i powiedział: tu będzie cmentarz. Ja tu pierwszy spocznę, a potem kolejno siostry, jak będą odchodzić do Pana Boga, będą tutaj spoczywać. Drugie, to co nam bardzo mocno podkreślał, że jego zabraknie, ale my jako loretanki, chociaż jesteśmy młodym zgromadzeniem, musimy pamiętać o silnej wierze. O to, by wzrastać w miłości, by ta miłość była tak wielka, która nie pozwoli zniszczyć nas jakimkolwiek przeciwnością, które przyjdzie. Podkreślał ogromnie pokorę wobec Boga, pokorę wobec wzajemnych relacjach. Dawał nam taki testament duchowy, który bardzo, bardzo mocno się jednak zakodował siostrom, bo nawet jeśli nie miały za wiele rzeczy pisanych, już typowo dla zgromadzenia, to jednak było mnóstwo takich czy konferencji, czy takich zdań mówionych przy różnych sytuacjach. Przekazał mocno, że mamy kochać modlitwę. Sam był wielkim czcicielem i Matki Bożej, i Eucharystii. Rozmiłowany w modlitwie, bo uważał, że cała świętość nasza rodzi się na modlitwie i cała nasza twórcza duszpasterstwo rodzi się na modlitwie. Przekazał nam w testamencie umiłowanie modlitwy. I to zarówno tej eucharystycznej, ukochanie mszy świętej, jak i kultu Matki Bożej.
1: I zmarł, tak jak siostra mówi, no jeszcze w sile, zmarł w sposób nagły, ale później rozpoczął się pewien proces, najpierw nieoficjalny, potem oficjalny, który doprowadził do sytuacji, że dzisiaj jest on jednym z błogosławionych Kościoła, a w jakiejś przyszłości, trudno powiedzieć jeszcze jakiej, ufamy, że także
3: świętym
1: Kościoła. Jak to wszystko się potoczyło, czyli jego funkcjonowanie no już po tym przejściu, po wielkim przejściu, czyli po 7 września, powiemy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy do ostatniej już części naszego dzisiejszego spotkania, czyli dlaczego w ogóle świętowane jest święto w tym wspomnianym już Loreto podwyżkowym. Powiedzmy sobie może słów kilka

0: atmosfera, gdzie się czuje obecność Pana Boga, gdzie się czuje obecność Matki Bożej i gdzie się czuje obecność założyciela, błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, który czuje się, że on jest tu takim pośrednikiem. On czuwa i on widzi potrzeby, z którymi ludzie przyjeżdżają i naprawdę robi wszystko u Pana Boga, żeby pomóc tym ludziom. Stąd nieustanne podziękowania, które napływają, że ludzie wyjeżdżają z Loreto, wyjeżdżają inni, wyjeżdżają mocni. Często otrzymują nawet te materialne sprawy, o które proszą. Na przykład bezrobotni nagle po takich właśnie żarliwych modlitwach w Loreto otrzymują pracę, taką jaką chcą. Zwaśnione rodziny nagle zaczynają żyć takim innym życiem, zaczynają się rozumieć. Przyjeżdżają do Loreto też małżeństwa, które mają problemy z urodzeniem dziecka, z poczęciem dziecka. I właśnie wiele jest osób, które dziękuje, że pobyt w Loreto, modlitwa w Loreto, zarówno przed proszenie Matki Bożej Loretańskiej i Błogosławionego dają dla nich nowe życie i nową radość, którą wprowadzają.
1: Loreto to jest także w jakiejś mierze ta kontynuacja tego rysu charytatywnego, społecznikowskiego księdza Ignacego, prawda? Tam też zostało to w ogóle założone jako miejsce, gdzie mogły na kolonie wyjeżdżać dzieci z Warszawy, no z tych biedniejszych rodzin, prawda?
0: Tak, jako proboszcz widział, ile biedy jest w Warszawie, Pradze i on przede wszystkim pomyślał o dzieciach, pomyślał także częściowo o siostrach, które pracowały na przykład w dawnych drukarniach przy metalu.
1: Ołów straszliwy.
0: I tak dalej.
1: Ołowica, choroba zawodowa wszystkich drukarzy.
0: Więc chciał również, żeby i siostry miały takie miejsce wśród lasów sosnowych na odpoczynek, na odprążenie.
1: O, proszę Państwa, zatrzymajmy się chwilę. Siostry zakonne to też ludzie i też potrzebują wakacji.
0: Zdecydowanie
1: to
0: tak.
1: Nam się może wydanie, a przez długi czas myślałem, że ksiądz i zakonnica to jest taki trochę robot kościelny, który no, pracuje cały czas, wykonuje te swoje czynności, a przecież to są normalni ludzie, którym też są potrzebne, jest potrzebny odpoczynek, są potrzebne po prostu wakacje od czasu do czasu.
2: Chociaż nasz ojciec założyciel też był ciekawym człowiekiem, bo on widział mocno tę krótkość życia. Myślę, nie chodziło mu tutaj o pracoholizm, ale to jak wiele jest do zrobienia i jak wielu ludzi jest jeszcze daleko od Chrystusa i jak ma krótko czasu. I on na przykład nie jeździł na wakacje.
1: Tak funkcjonował.
2: Śmierć tak jego zbyt...
0: Chociaż zbyt... później był w truskawcu. Zapiski są.
1: Tak. Po śmierci pojawiła się myśl, że no... Człowiek w jakiś sposób odróżniający się od swoich bliźnich na plus, co tu dużo mówić, święty, tak? No i pojawiła się myśl, żeby rozpocząć starania o uznanie, bo to przecież nie Kościół czyni kogoś świętym, Kościół co najwyżej uznaje, tak, za świętego. Myślę, że warto byśmy tutaj słów kilka powiedzieli w ogóle o tym, jak to się odbywa, tak? Jak to jest, że ktoś nagle, nie tak nagle, staje się błogosławionym czy świętym.
0: Tak, na pewno świętym zostaje się podczas swojego życia. Zdecydowanie nie po śmierci. Świętym zostaje się podczas swojego życia. I kiedy osobiście śledziłam rozgłos świętości błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, rozpoczynając od jego narodzenia, nie od jego śmierci, to już było wiele akcentów zauważonych w dzieciństwie, zauważonych w liceum, potem w kapłaństwie, kiedy ludzie patrząc na postawę czy dziecka, ucznia, czy potem kapłana, mówili: to jest kapłan z prawdziwego powołania, on jest święty. Do niego zwracali się w różnych sprawach nie tylko ludzie z parafii, z diecezji, ludzie z Polski, wtedy, kiedy by nie radzili. I takie sygnały, że jest to kapłan święty, pojawiały się w ciągu życia. Najbardziej odczuwały to siostry loretanki, które założone w 20 roku, czyli 11 lat, ocierały się o założyciela. One najbardziej to odczuwały. I wtedy, kiedy założyciel zmarł, one natychmiast pocierały różaniec,

0: O, ciało założyciela, brały sobie kawałek sutanny na relikwie. One miały już wtedy przekonanie, że to umarł człowiek święty. Ale oczywiście mieć przekonanie, a żeby doszło do beatyfikacji chociażby, to musi wiele upłynąć. I tutaj były różne rzeczy. Pierwsza rzecz, że siostry wierzyły w to, że on jest święty, doznawały takich ewidentnych łask. Na przykład jest zapiska: siostra, która cierpi bardzo uporczywe bóle głowy, idzie do jego grobowca, kładzie głowę na jego trumnie, jest tam, tkwi jakąś godzinę czasu i ona potem dopiero się po kilku dniach orientuje, że ona już w ogóle nie ma najmniejszych bóli głowy i jak zeznała, tyle lat upłynęło, ból głowy nie pojawił się. Więc to były już takie drobne, powiedzmy, czy drobne, czy takie przekonanie sióstr. Również kapłani, którzy współpracowali wcześniej z założycielem, znowu dawali takie znaki, że to był człowiek święty. Przyjeżdżali na grób. To przyjeżdżanie na grób, nawiedzanie, po to, żeby się modlić, nie tyle za niego, ale modlić się do Boga za jego pośrednictwem. To było bardzo wcześnie. Bo często ludzie ciągle dają intencje, że modlą się za zmarłych 10 lat, 20, 30 po śmierci. To była bardziej modlitwa przyjeżdżających nie za zmarłego, tylko za pośrednictwem zmarłego. I taka już myśl, powiedzmy, żeby rozpocząć kanonizację, była rok 1957. Dlaczego nie wcześniej? Bo przecież początek to młode zgromadzenie musiało samo jakoś stanąć na nogi, bo zmarł ich główny przewodnik duchowy, prawda? Potem druga wojna światowa. Nie ma mowy o myśleniu o beatyfikacji. I potem bardzo trudny czas powojenny. Ale już na kapitule generalnym, rok 1957, Loretanki stwierdziły, trzeba zająć się procesem. Ale brakowało jeszcze zebrania materiałów, bo w obecnych czasach ten proces to jest taki w pełnym sensie tego znaczenia, czyli muszą być zebrane materiały, muszą być badanie życia. Nie wystarczy oprzeć się tylko, jak było to kiedyś, że duża grupa ludzi była przekonana o świętości danej osoby, duża grupa ludzi szerzyła kult danej osoby i to było już główną podstawą do beatyfikacji czy kanonizacji. W tej chwili jednak te badania są zdecydowanie głębsze, dokładniejsze i tak dalej.
1: I główna myśl, jak rozumiem, wyszła ze strony zgromadzenia, tak? Sióstr Loretanek. To one były tą stroną, która formalnie zainicjowała od strony tej takiej czysto formalnej sam proces.
0: Tak, inspirował już prymas Polski kardynał Wyszyński, ale jakby inspirował Loretanki. Natomiast Loretanki właśnie jeszcze odkładały dlaczego? Czuły się, że nie są do tego przygotowane, w sensie, że jest za mało sióstr, które mają wyższe wykształcenie, które potem zajmą się rozpracowaniem różnych pozycji, które wydawał założyciel, a to jest bardzo ważne. I dlatego było takie troszeczkę ściąganie. Potem była zachęta od strony przełożonych, że na przykład, jeśli ktoś robi studia, kończy studia, ma napisać pracę magisterską, no to napisz pracę magisterską o błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim. I zaczęły właśnie mnożyć się jak grzyby w jesieni, że te prace magisterskie, że ta osobowość została na nowo jakby przywracana ludziom, rozpracowany pod różnymi aspektami. I w końcu rok 1988 już oficjalne otwarcie procesu.
1: Czyli zobaczmy, od 57 do 88 roku, no kilkadziesięcioleci trwały te takie nieformalne, nieoficjalne
0: przygotowanie
1: prace.
0: Pracy, tak. A potem już 88 rok, już takie oficjalne, kiedy jest powołany trybunał, kiedy już zebrany materiał jest grupowany, szeregowany, systematyzowany, kiedy jeszcze zaczyna się widzieć, że jeszcze są jakieś braki w dokumentacji, poszukiwanie po archiwach, po bibliotekach, szukanie jeszcze może żywych świadków, które złożą swoje świadectwa. Trzeba przyznać, że dużo mamy świadków, tych naocznych, bezpośrednich, którzy żyli z założycielem i którzy zdali swoje zeznania, co jest bardzo istotne w procesie. No i 4 lata trwa taki tak zwany proces informacyjny w Polsce i w roku 92 już jest zamknięcie tego procesu informacyjnego, który się odbywał na terenie Polski i przesłanie dokumentów do Watykanu. Co jest charakterystyczne, że zamknięcie tego procesu dokonuje się w katedrze świętego Floriana, tam, gdzie on pracował jako proboszcz, a potem ten kościół staje się katedrą. I tu następuje już zamknięcie tego procesu informacyjnego. No i potem Rzym. Procedura jest taka, że najpierw trzeba przekazać akta do Watykanu, do Kongregacji Spraw Świętych. Trzeba nieco odczekać, żeby te akta były otwarte, sprawdzone, czy proces informacyjny na terenie Polski został prawidłowo przeprowadzony. Potem jest wyznaczony postulator, który ma się zająć pisaniem pozycji, tak zwane pozycjo beatyfikacyjne. Wyznaczony jest od strony kongregacji relator, który jakby śledzi tę pozycję. Są dwie strony. Jest strona zgromadzenie i strona Watykanu. Zgromadzenie daje swojego człowieka, który będzie pisał pozycję, a Watykan daje swojego człowieka, który będzie to kontrolował. Akceptuje albo nie akceptuje.
1: A tutaj kusi mnie, by zadać jeszcze jedno pytanie, bo czasem, gdy czyta się o jakichś procesach beatyfikacyjnych, kanonizacyjnych, pojawia się postać advocatus diaboli i to najczęściej taka prasa brukowa strasznie to podchwytuje, bo to sam tytuł jest już taki niesamowity. Czy tutaj też tego rodzaju urzędnik, bo jest to rodzaj urzędnika, się pojawia i tak naprawdę o co chodzi z tym advocatus diaboli?
0: Pojawił się u nas zarówno w Polski, na etapie polskim, jak i na etapie, można powiedzieć, watykańskim. Ta funkcja ma za zadanie wyłapywać momenty, gdzie może jeszcze trzeba właśnie coś uzupełnić, wytłumaczyć. Na przykład w wypadku naszego założyciela takim punktem, gdzie trzeba było szeroko wytłumaczyć, to jest przynależność ojca założyciela do tego ruchu, który się był w Lublinie, ruch maryjno-eucharystyczny, który potem stworzyła się sekta Mariawitów. I trzeba było wyjaśnić, do kiedy ojciec założyciel był w tym ruchu, a kiedy się wycofał i od kiedy tak bardzo publicznie poprzez swoje czasopisma wszystkich przestrzegał, że ten ruch, święty ruch, stał się ruchem jednak już niezgodnym z Kościołem, nieposłuszny Kościołowi, prawda? Drugie też na przykład takie wyjaśnienie dokładne, sprawa Żydów, że tutaj ojciec założyciel potrafił napisać: nie kupujcie u Żyda, idźcie do sklepu polskiego. Czy był to antysemizm, czy nie? Antysemityzm, czy nie? Ale właśnie trzeba było wytłumaczyć, że wtedy, kiedy Żydzi czegokolwiek potrzebowali, pojedyncze osoby i tak dalej, on był pełen otwartości i ofiarności jak dla każdego potrzebującego Polaka. Czyli ten diabolus jakby wyszukuje takich momentów, że coś, można znaleźć jakiś haczyk, prawda? I trzeba po prostu wyjaśniać, dlaczego coś takiego się dzieje. I nawet powiedzmy, Watykan, kiedy nie rozumie sytuacji Polski, nie rozumie do końca zaboru i co się działo. I nie wystarczy napisanie jednego zdania, trzeba niektóre sytuacje jakby wyjaśnić. I to jest jego rola. W tej chwili ta rola albo jest całkowicie likwidowana, albo już nie odgrywa większego znaczenia. No, ale istnieje.
1: Wciąż jeszcze istnieje. Nie udało mu się nic ciężkiego znaleźć na błogosławionego księdza Ignacego i już w XXI wieku, tak, został ogłoszony błogosławionym.
0: Tak. Można powiedzieć, że z jednej strony jest to krótki okres, bo czasami pisanie pozycji i czekanie, żeby ta pozycja została rozpatrzona, to trwa latami. W naszym wypadku pozycja została rozpoczęte pisanie rok 1993, zakończone 2002 i złożenie już gotowego, wydrukowanej pozycji do kongregacji. Jest tylko tyle, że skoro my mamy wydawnictwo, to Watykan zgodził się, że również wydrukiem pozycji zajęło się samo zgromadzenie. To był też taki wyjątek. I potem pozycja taka musi odczekać na swoje rozpatrzenie. W tym wypadku czekała bardzo krótko, więc bardzo szybko została dana teologom, kardynałom do oceny i już w roku 2004 były te sesje teologów, którzy orzekli heroizm założyciela, te kardynałowie, sesja kardynałów orzekli heroiczność, Ojciec Święty jeszcze to podkreślił dekretem i od razu był przygotowany domniemany cud. Już była napisana pozycja i bezpośrednio po ogłoszeniu heroiczności cnót była pozycja rozpatrywana druga o cudzie. I znowu trzy komisje. Komisja lekarska uznała, że jest to prawdziwy cud. Komisja teologiczna uznała, że jest to prawdziwy cud. I komisja kardynalska uznała, że jest to prawdziwy cud. Ostatnie uznanie komisji kardynalskiej to jest 3 maj 2005 rok, a już 20 czerwca tego samego roku, czyli półtora miesiąca później, jest beatyfikacja w Polsce na Placu Świętego, na Placu Piłsudskiego.
1: Proszę Państwa, beatyfikacja to jest pierwszy krok do kanonizacji, tak, czyli uznania za świętego, co ufam w jakimś niedługim czasie jeszcze nadejdzie. Teraz wiemy nieco więcej mówię tutaj do Państwa słuchaczy, do siebie też, bo też się w ciągu dzisiejszej audycji znowu czegoś dowiedziałem o błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim. Wiemy, dlaczego czas pędzi nieubłaganie. Przyjdzie nam się teraz już pożegnać. Żegnam się, zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Mazowsze staje się turystycznym przebojem, oferując potężną różnorodność od tętniącej życiem Warszawy po kojącą naturę Kampinoskiego Parku Narodowego. Choćby region przyciąga folklorem, zabytkami oraz aktywnym wypoczynkiem nad Wisłą. Znawcy tego tematu przekonują, że to idealne miejsce na slow life oraz weekendowe wypady blisko stolicy i do samej Warszawy, która przeżywa prawdziwe turystyczne oblężenie. I dziś między innymi, a może przede wszystkim o tym w drogowskazach, moim i waszym gościem jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam ciebie, Izo, w drogowskazach.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na rosnące zainteresowanie turystów Mazowszem właśnie i też jego stolicą, czyli Warszawą?
2: No przede wszystkim sama stolica tak naprawdę jest właśnie
1: magnesem. To jest ten motor napędowy, tak?
2: Tak, zawsze była i tutaj z jednej strony cieszymy się, że stolica jest na terenie województwa mazowieckiego, stolica Mazowsza, ale również stolica całego kraju. Natomiast z drugiej strony oczywiście też ci turyści bardzo często przyjeżdżają, zostają w tej stolicy, niekoniecznie też zaglądając do innych regionów Mazowsza. I naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby turysta przyleciał do Warszawy, przyjechał do Warszawy, ale też jeżeli zostaje na więcej niż na jeden dzień, a to jest właśnie ten turysta, na którym nam najbardziej zależy, jednak pojechał i zobaczył coś więcej niż tylko samą Warszawę. Więc z jednej strony oczywiście to sama stolica jest magnesem, z drugiej strony komunikacja. Województwo mazowieckie to jest jedyne takie województwo w skali całego kraju, które ma 3 porty lotnicze na swoim terenie, bo mamy oczywiście Chopina, który ma ten główny ruch turystyczny zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Później mamy port Warszawa-Modlin i Warszawa-Radom, więc to są 3 porty lotnicze, które też ten ruch generują. Do tego fantastyczna sieć dróg, coraz lepiej poprawiających się, więc komunikacja, dostępność powoduje, że jesteśmy atrakcyjni pod względem turystycznym.
1: Ogromna popularność Warszawy, Izo, wśród turystów z Polski i też z zagranicy, no nie bierze się z powietrza, nie bierze się znikąd. Czym najbardziej, najmocniej przyciąga Warszawa i czy nie jest też trochę tak, że niejako podbiera turystów innym wspaniałym też miastom, które nie są aż tak daleko od niej, takim jak na przykład Łódź, Lublin czy nawet Kraków?
2: No i tutaj te upodobania turystyczne się zmieniają. Teraz jest Warszawa, Mazowsze, kiedyś był Kraków, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był Lublin. Ja mam nadzieję, że nie podbiera, bo jeżeli przyjeżdża turysta do Warszawy, to też jest to taki turysta, który pozostaje dłużej w Polsce, to on podróżuje i przejeżdża z jednego miasta do drugiego i też pewnie zahacza inne województwa. Natomiast tutaj to, co jest takim najciekawszym być może, co przyciąga, to właśnie ta Warszawa, która koncentruje w sobie różnego rodzaju aktywności. Z jednej strony kultura, tradycja, ale z drugiej strony też przecież duże imprezy turystyczne, kulturalne, imprezy sportowe, które też są dużym generatorem tak naprawdę ruchu turystycznego. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie ten magnes.
1: Poza stolicą też, jak wyczytałem, i za największą popularnością wśród przyjezdnych na Mazowszu, cieszą się powiaty, ciekawe, Legionowski i Pruszkowski. Z jakiego powodu? Co tam jest takiego, obok czego turyści no, nie mogą przejść obojętni, do czego też lgną?
2: To są powiaty, które są bardzo blisko samej Warszawy, więc to z jednej strony właśnie powoduje, że nie zawsze zostaje nie nocujemy zawsze w Warszawie, ale szukamy też bliskości położenia i dobrej komunikacji z Warszawą. Więc to jest z jednej strony. Jeżeli mówimy o powiecie legionowskim, nie możemy zapomnieć tutaj o Zegrzu. Więc to jest też taka atrakcja turystyczna, która powoduje ten ruch turystyczny i odwiedzalność, bo mówimy tutaj o turystyce zarówno zagranicznej, jak i krajowej, tej wewnętrznej, ale też i wewnętrznej mazowieckiej. Więc tutaj powiat legionowski zazwyczaj to jest właśnie sposób spędzania czasu. To jest Zalew Zegrzeński, ale też wszystko to, co się dzieje wokół, czyli same hotele, które tam funkcjonują, coraz lepsza baza noclegowa, coraz lepsza infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Jeżeli Pruszków, no to mówię, bliskość, łatwość komunikacyjna, ale też nie zapominajmy, że w powiecie pruszkowskim siedzibę swoją ma Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, no i piękne Centrum Folkloru Polskiego, więc to też jest taki motor napędowy trochę tej części tak naprawdę województwa mazowieckiego, ale też bliskiego sąsiada samej Warszawy.
1: Ja się tak trochę i za głośno zastanawiam, co ma Mazowsze, a czego nie mają inne regiony Polski, nie umniejszając im oczywiście. Ja pochodzę z Kujaw, konkretnie jestem Bydgoszczy. mieszczaninem, tak?
2: Piękne.
1: Amsterdam Polski, tak?
2: Piękne,
1: takie już określenia słyszałem, bardzo dużo komplementów zresztą słyszę o swoim rodzinnym mieście, ale na przykład wiem, że Kujawy, czyli mój region macierzysty, słynie Bory Tucholskie, prawda?
2: Tak.
1: Piękny Toruń, piękna Bydgoszcz, tak? I jeszcze szereg innych miast, plus te nieprawdopodobne walory takie związane z naturą, prawda?
2: Tak.
1: No a co ma Mazowsze takiego, co jest takim wiesz, takim topem?
2: Mazowsze ma też przede wszystkim tą przyrodę. Jeżeli mówimy o przyrodzie, przecież sama Wisła powoduje, że na terenie Mazowsza jest cała sieć rzek, gdzie możemy uprawiać turystykę aktywną. Mamy też lasy, ale przede wszystkim ta bliskość i dostępność komunikacyjna powoduje i sława samej Warszawy rozpoznawalności. Powiedziałeś tutaj o Bydgoszczy. Ja byłam w Bydgoszczy dawno, dawno temu. Teraz tak się składa, że w tym tygodniu byłam w Bydgoszczy i jestem tym miejscem zauroczona. Ale mało kto o tym wie, że Bydgoszcz faktycznie przeszedł taką przemianę. My cały czas pracujemy nad tym, żeby pokazywać jednak to województwo mazowieckie, bo kiedyś wcale Mazowsze nie było tym topem turystycznym. Mało kto o tym wiedział, że można tutaj spędzić czas nad wodą, a oprócz rzek to mamy jeszcze przecież Pojezierze Gostyńsko-Włosławskie. Niektórzy nawet mówią, że to są Małe Mazury, więc też możemy, mamy tą ofertę turystyczną, aktywną, wodną. Mamy kulturę i tradycje. W którym kierunku byśmy na teren Mazowsza nie pojechali? Tak się składa, że Mazowsze się składa z 6 byłych województw, ale byłych województw.
1: Tak, tak, tak.
2: Natomiast jeszcze mamy też i tereny takie historyczne, krainy historyczne i geograficzne. Więc połączenie tutaj na Mazowszu mamy część Podlasia, mamy Kurpie na północy Mazowsza, mamy Tordzenne Mazowsze, czyli Płock i okolice, ale mamy również część południową Mazowsza, która historycznie leżała zawsze ziemia sandomierska, małopolska. To powoduje, że ta wielość kultur, ta wielość możliwości odkrywania województwa mazowieckiego na różne sposoby i różnych tematów, na jakie możemy odkrywać, to powoduje, że faktycznie staje się Mazowsze atrakcyjne i do tego odpowiednia informacja i promocja, bo turysta czego potrzebuje? Przede wszystkim potrzebuje informacji
1: tak.
2: I umiejętność dotarcia z tą informacją. I jeżeli wracamy do Bydgoszczy, to ja uważam, że jeżeli Bydgoszcz popracuje nad tym, to faktycznie będzie miał dużo lepiej i stanie się takim miejscem właśnie odwiedzanym.
1: Znaczy, turyści odkrywają moje rodzinne miasto, natomiast jeszcze to idzie tak w dość ślimaczym tempie, tak, że jest lepiej w ostatnich latach.
2: Bo tam zawsze
1: ale
2: Toruń jest jeszcze.
1: No, ten Toruń trochę właśnie.
2: No właśnie,
1: nie
2: no właśnie.
1: O tym głośno.
2: Ale u nas jest trochę inaczej, no, bo jest przecież, mamy Warszawę, która jest takim pierwszym magnesem i takim pierwszym wyborem, jeżeli myślimy o Mazowszu. Natomiast mamy jeszcze Płock i Radom. Płock na północy Mazowsza, Radom na południu, czyli dwa największe miasta po Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, które walczą faktycznie o ten prym. No i też troszeczkę inaczej też kulturowo i tradycyjnie.
1: Ja pochwalę się i za tobie, że w minionym roku spenetrowałem trochę turystycznie rejony Węgrowa, Liwiec.
2: Oj,
1: ale tam
2: prawda?
1: Bajka jest, wiesz, spływ kajakowy.
2: No,
1: kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.
2: Dlatego
1: tak? No mega sprawa.
2: Na samym początku powiedziałam o tej przyrodzie, o tych rzekach,
1: tak,
2: które z jednej strony
1: Liwiec,
2: sama Wisła,
1: tak,
2: ale Liwiec, który jest dostępny dla wszystkich,
1: tak,
2: bo tam faktycznie możemy całymi rodzinami, mało tego, ci, którzy potrzebują więcej adrenaliny, też ten Liwiec w którychś momentach daje taką możliwość. I faktycznie ta przyroda, bo też po okresie COVID-u minionego, też poszukujemy takich miejsc, gdzie możemy wypocząć na łonie natury, niedaleko w tłumie turystów, ale dające nam możliwość właśnie naładowania baterii i też tak naprawdę te wszystkie trendy w turystyce zmierzają ku temu, że jednak szukamy bliżej wypoczynku z łatwym dostępem, tam gdzie czujemy się bezpiecznie, w różny sposób bezpiecznie oczywiście, bo z jednej strony to odczuwamy się bezpiecznie, bo nic nam nie zagraża, ale z drugiej strony też czujemy się bezpiecznie, bo nie ma tłumów ludzi w ogóle. I cóż, i takie miejsca właśnie będą wygrywały.
1: Mazowsze to oczywiście nie tylko Warszawa, o czym teraz mówimy. Na mapie tego potężnego regionu Polski są inne miejsca, które także mają mnóstwo do zaoferowania turystom. Czy możesz, Iza, wskazać nawet jedno takie, które na przykład ciebie osobiście bardzo ujmuje? Ja, bo też jesteś turystką.
2: Tak, ja jestem turystką i bardzo dużo podróżuję od ponad 25 lat po tym Mazowszu i poznaję i widzę, jak się zmienia. Natomiast takie miejsce, które mnie najbardziej urzekło i urzeka cały czas, to jest pewnie Płock, ale sentymentalnie wracam do Płocka. Natomiast to miasto bardzo mocno się zmienia pod względem właśnie obsługi ruchu turystycznego. Ja przepraszam za te wszystkie sformułowania, ale faktycznie tak jest. Czyli z jednej strony gastronomia, która jest jednym z głównych elementów, który napędza turystykę, bo każdy turysta musi gdzieś po prostu zjeść. Więc z jednej strony gastronomia, z drugiej strony oferta kulturalna tego miasta. Następna część to jest pięknie usytuowany Płock, jest położony na pięknym wzgórzu Tumskim nad Wisłą, więc i te bulwary wiślane również są zagospodarowane. Też wydarzenia takie kulturalne, jak chociażby festiwale, które się odbywają w Płocku, powodują, że Płock przez cały rok, ale zazwyczaj od tego okresu końcówki kwietnia do faktycznie Bożego Narodzenia, bo tam później się kończy, jakby na chwilę to cichnie, to rozwija się pod względem turystycznym. Ale żeby nie być gołosłowną i też mówiłam, że z jednej strony jest na biegunie Płock, na drugim jest Radom. Radom, który odkrywam też na różne sposoby. Z piękną historią miasto, teraz akurat w tym roku obchodzimy 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, gdzie Płock chociażby był właśnie tą stolicą Mazowsza, a Radom był przecież w koronie, był królewskim miastem, więc tutaj połączenie tak naprawdę tych dwóch miast historycznie, a trochę bliższa historia związana chociażby z czerwcem 76. I analizując tak naprawdę to wszystko, co się działo w Radomiu kiedyś i patrząc na to, jak Gdańsk pięknie wypłynął na tej właśnie historii wolnościowej, to uważam, że Radom ma też dużo do
1: zaoferowania. Szkoda, bo ja też całym sercem jestem za Radomiem. Byłem tam wprawdzie raz tylko, natomiast generalnie uważam, że niesłusznie mu się obrywa tymi wszystkimi dowcipami.
2: Bardzo niesłusznie.
1: To krzywdzone miasto generalnie jest.
2: Dokładnie tak. A Radom, też podróżując po Radomiu, możemy na przykład zwiedzać Radom tymi miniaturkami rzeczy, które były kiedyś produkowane. Przecież ktoś nie zna, nie wiem, serków homogenizowanych, tak, które były, czy butów pewnych, które były też produkowane. Natomiast pamiętajmy o tym, przechodząc się przez główną ulicę w Radomiu, trzeba zwrócić uwagę na piękne balkony, które są tam. I kiedyś ze znajomym, kiedy podróżowałam po Radomiu, on mówi, po co wszyscy jeżdżą na przykład do Werony i podziwiać piękne balkony. Jak tutaj w Radomiu faktycznie te piękne balkony można podziwiać, oby tylko można było to zagospodarować i faktycznie, żebyśmy chcieli to zauważyć.
1: A Izo, a czy jest coś, co dostrzega Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, a co można by było jeszcze trochę podkręcić właśnie pod kątem turystycznym, tak? Co można poprawić, nad czym?
2: Zawsze jest coś do zrobienia, bo przede wszystkim tak, turystyka rządzi się pewnymi trendami, które też analizujemy rok do roku i patrzymy, czego turyści potrzebują, jakich ofert poszukują, więc tutaj też, żeby nadążyć za tymi trendami, zawsze się zastanawiamy, którego rodzaju ścieżki albo, nie wiem, oferty turystyczne pokazać, albo co należałoby jeszcze zrobić, żeby zachęcić turystę. Z drugiej strony to, co powiedziałam, informacja. To jest podstawa. Też musimy tutaj nadążać chociażby technologicznie za tym, żeby faktycznie dotrzeć do turystów. No i ta infrastruktura turystyczna, obecnie cały czas pracujemy nad oznakowaniem, bo pamiętajmy, że też, żeby puścić turystę szlakami, to musi być bezpieczne, czyli musimy oznakować, ale też tak podać, żeby turysta nie zabłądził nigdzie i mógł podróżować bezpiecznie po szlakach.
1: Ale Izo, już kończąc pierwszą część drogowskazów, nie ma jednak róży bez kolców, tak? Mieszkańcy stolicy Warszawy też protestują, mają dość rotujących, tak zwanych rotujących turystów. Skąd taka postawa warszawiaków wobec tego rodzaju właśnie turystów i czy zaproponowane w ostatnim czasie też dwa projekty ustaw regulujących tę kwestię, chodzi o najem krótkoterminowy, tak rozwiążą ten kłopot?
2: No to zobaczymy, czy to rozwiążą ten kłopot, czy nie rozwiążą. Ja cały czas obserwuję i mam nadzieję, że faktycznie te ustawy wszystkie wejdą w życie i jednak rozwiążą ten kłopot. Mówimy dużo o bezpieczeństwie i z jednej strony my jako turyści podróżujący chcemy czuć się bezpiecznie, ale z drugiej strony my jako osoby mieszkające obok chociażby takich mieszkań, które są wynajmowane właśnie w ramach tego najmu krótkoterminowego, też chcielibyśmy czuć się bezpiecznie. Nowe regulacje, mam nadzieję, że właśnie zabezpieczam zarówno z jednej strony my mieszkających, jak i my turystów, bo przecież raz jesteśmy mieszkającymi, raz jesteśmy turystami.
1: No pewnie.
2: Więc tutaj kwestie właśnie bezpieczeństwa, chociażby informacji, gdzie takie miejsca się znajdują, które właśnie funkcjonują w tym najmie krótkoterminowym. Z drugiej strony bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które jest istotne. Pamiętajmy o tym, że wszystkie obiekty, które są skategoryzowane, mają pewne obostrzenia pod względem właśnie PPOŚ, między innymi. Więc tutaj też wszystkie miejsca tam, gdzie jest większe skumulowanie właśnie tych mieszkań w najmniej krótkoterminowych, też powinny być zabezpieczone pod względem PPOŚ, żeby właśnie czuć się bezpiecznie. To też w pewien sposób ureguluje ten rynek. I to jest chyba z jednej strony, czy powinniśmy ograniczać działalność gospodarczą? Pewnie nie, ale z drugiej strony w momencie, kiedy zaczyna to wpływać na normalne funkcjonowanie, to jednak ta regulacja w którymś momencie jest potrzebna.
1: Mazowsze okazuje się najchętniej wybieranym przez turystów regionem w Polsce, a Warszawa najpopularniejszym miastem na City Break. Rośnie liczba odwiedzających, którzy szukają noclegu na szybki pobyt w stolicy. Coraz częściej słychać też głosy mieszkańców narzekających na uciążliwości związane właśnie z najmem krótkoterminowym. I ten temat dzisiaj w drogowskazach na moje pytania cierpliwie odpowiada Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Michał Poklękowski, druga część drogowskazów. Już za chwilę zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam Was po raz drugi. Mazowsze zostało najchętniej odwiedzanym regionem Polski w ubiegłym roku, przyjmując ponad 7 700 000 turystów i notując rekordowe 12,5 miliona udzielonych noclegów. Ten region Polski zanotował ponad 12% wzrost popularności, wyprzedzając Małopolskę i Dolny Śląsk dzięki dynamicznemu rozwojowi turystyki oraz rekordowemu napływowi gości z zagranicy. Moim i Waszym gościem dzisiaj jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam Ciebie, Izo, po raz drugi.
2: Dzień dobry, witam po raz drugi.
1: Czy mamy jakieś informacje na temat gości, turystów zagranicznych, którzy odwiedzają Mazowsze? Skąd najczęściej są, skąd przyjeżdżają i za co też cenią ten konkretny region Polski?
2: Mazowsze jest chętnie odwiedzane przez gości z tak zwanej starej Unii Europejskiej, w ogóle z krajów europejskich. Mm. I też widzimy tutaj pewne ruchy, jeżeli chodzi o właśnie ten ruch turystyczny zagraniczny. Bo na przykład były lata, kiedy w ogóle nam nie wychodzili goście na przykład z południa Europy. Teraz coraz częściej w badaniach wychodzą nam Hiszpanie i Włosi, którzy do tej pory naprawdę to były mniej niż 1% tak naprawdę podróżnych, a teraz widzimy, to jest wszystko związane ze zmianami klimatycznymi. Pamiętajmy o tym, że nie wiem, okres lipiec, sierpień, w niektórych miejscach w Europie Południowej no, są ciężkie do przeżycia. Natomiast Polska, Mazowsze, cały czas ma tutaj możliwości tak naprawdę, żeby można było mimo wszystko w tych ciepłych miesiącach również wypoczywać. No i oczywiście Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, teraz już nie w Unii Europejskiej, ale Wielka Brytania również jest chętnie odwiedzana. Z różnych powodów oczywiście ci turyści do nas przyjeżdżają. Ale to są właśnie te trzy grupy. Unia Europejska, pozaeuropejskie to Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
1: Turyści w Warszawie najczęściej, jak wyczytałem, odwiedzają Łazienki Królewskie, Pałac w Wilanowie i też stadion PGE Narodowy. Dlaczego, Izo, te trzy lokalizacje są na podium, a nie na przykład choćby Zamek Królewski? Czy mamy jakieś
2: dane? Ja też jak zobaczyłam tak naprawdę te statystyki, też się zaczęłam zastanawiać, ale to jest bardzo prosta odpowiedź, bo PGE Narodowy to oczywiście duże imprezy, które odbywają się. Czy to koncerty, czy imprezy sportowe,
1: targowe, które, i tak dalej, tak.
2: Targowe, konferencje przecież też się odbywają na stadionie, więc to tak naprawdę napędza ten ruch turystyczny, a jednocześnie też jest dużą atrakcją turystyczną. Jeżeli chodzi o Łazienki czy Wilanów, te trendy w turystyce na tyle idą, że jednak poszukujemy tego kontaktu z zielenią. Też w badaniach nam wyszło, przynajmniej z zeszłorocznych, przecież też turyści krajów arabskich, a oni poszukują zieleni. Pewnie w tym roku troszkę odnotujemy spadki z wiadomych przyczyn konfliktu na Bliskim Jasne. Wschodzie, ale faktycznie te tereny będą zawsze gdzieś tam wybijały się na podium z uwagi na to, że mamy czy w Łazienkach, czy w Wilanowie możliwość bycia na świeżym powietrzu. Niekoniecznie musimy wchodzić do pomieszczeń. To są też takie tereny, które są spacerowymi terenami, więc tutaj te wartości turystyczne będą nam zawsze potęgowały. Później następny jest Zamek Królewski, czyli jednak to może nie podium, ale jednocześnie jest ten Zamek Królewski, jeżeli chodzi o Warszawę, zauważalny. Czyli to też cieszy, bo z jednej strony spacerujemy, przemieszczamy się po różnych zielonych zakątkach samej Warszawy czy Mazowsza, ale też i wchodzimy do miejsc zamkniętych, czyli do muzeów i odwiedzamy muzea.
1: Mazowsze też, jak czytam, przyciąga również atrakcjami kulturalnymi i tymi, gdzie można się po prostu rozerwać, wiesz, zjeść, zatańczyć i tak dalej, kogoś poznać. Co by to było? Jakie dane w tej sprawie ma Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna?
2: W ogóle, jeżeli chodzi właśnie o powody do tego, że dlaczego przyjeżdżamy na teren Mazowsza, to jest właśnie ta turystyka, rekreacja, ten wypoczynek w różny sposób pojmowany. I oczywiście, jeżeli chodzi o te wydarzenia kulturalne, to wszystkie koncerty, wszystkie festiwale, które odbywają się na terenie województwa mazowieckiego, mówię tu specjalnie województwa mazowieckiego, bo to nie tylko sama Warszawa przyciąga. Też i bardzo duże koncerty odbywają, festiwale odbywa się chociażby w Płocku. Natomiast to jest takim głównym motorem i oni będą przyciągać, dlatego też IPG Narodowy. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, moim zdaniem cała oferta kulturalna, którą oferują instytucje kultury na terenie całego województwa, będą w głównej mierze przyciągały.
1: Najczęściej wyszukiwane w internecie frazy dotyczące Mazowsza to, I od razu poproszę o uzasadnienie.
2: No kajaki.
1: Kajaki.
2: To ja się bardzo cieszę, bo ja cały czas mówię, jeżeli Mazowsze i w jaki sposób można spędzić czas na Mazowszu, to jest przede wszystkim aktywnie. I kajaki, pamiętajmy, mamy Wisłę, która rozprowadza całą sieć rzek. Mamy rzeki, które wymagają więcej umiejętności, chociażby tak jak Wisła, Narew, czy nawet i momentami Bug. Ale mamy rzeki takie bardzo przyjazne.
1: Jak dla Liwiec całych, wspomniany.
2: Jak Liwiec, Alfkra, Bzura też, no tak na pograniczu. Pilica jest przecież fantastyczną rzeką. Przygotowano też pod względem obsługi ruchu turystycznego, więc taka jak ja się bardzo cieszę, że ta fraza wyszła. Druga fraza to domki, które możemy wynająć, czyli to też bardzo wartościowe dla tego wszystkiego, co się dzieje poza dużymi miastami. Czyli niekoniecznie turysta szuka hoteli, czy większych, nie wiem, pensjonatów, czy takich skupisk właśnie ludzkich, ale szukamy miejsc, gdzie będziemy czuć się sami dla siebie. Bardzo często zagonieni jesteśmy na co dzień, ale wyjeżdżając odpoczywamy razem ze swoją, nie wiem, grupą znajomych, rodziną i wtedy szukamy takiego miejsca, gdzie możemy być po prostu sami dla siebie, więc te domki pod wynajem, miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zaparkować kampera, gdzie możemy chociażby rozbić namiot, ale te domki faktycznie pokazuje i to też pokazują te wszystkie trendy, że jednak szukamy takich miejsc, gdzie jesteśmy po prostu sami dla siebie, a nawet często ja opowiadam takie przypadki, gdzie mamy slow tourism typowy, który jest realizowany nawet w odległości, nie wiem, 30-40 kilometrów od Warszawy i to są miejsca, gdzie trzeba nieraz półtora roku czekać na to, żeby po prostu wbić się w wolne miejsce, więc to...
1: No właśnie, a propos domków, zakwaterowania, w co przedsiębiorcy z Mazowsza mogliby inwestować w pierwszej kolejności, żeby właśnie zaspokoić te rosnące potrzeby turystów oraz też ich rosnącą liczbę, nie? Nie wszyscy mają zdrowie, żeby nocować pod namiotem.
2: Pod namiotem.
1: Tak.
2: A już to bardzo atrakcyjne.
1: Jasne, ale
2: ja jako była harcerka.
1: 20 lat może.
2: No tak, jeżeli chodzi o inwestycje na Mazowszu, to przede wszystkim infrastruktura. Zarówno ta noclegowa, ale infrastruktura, jeżeli mówimy o rzekach, to coraz częściej my jako turyści potrzebujemy też takiej infrastruktury, która znajduje się wzdłuż całej rzeki, czyli tam, gdzie możemy zacumować te kajaki. A jak zacumujemy, to czego potrzebujemy? Albo zostawić śmieci, które już nam się zgromadziły.
1: Albo załatwić potrzeby fizjologiczne.
2: Ewentualnie coś zjeść. Tak. Więc tego typu infrastruktury cały czas jest już coraz lepiej, ale jednak niewystarczająca, a przynajmniej nie na wszystkich odcinkach, nie wiem, chociażby rzek, czy też infrastruktura związana z rowerami. Coraz częściej wybieramy właśnie ten środek komunikacji transportu i podróżujemy na rowerach i brakuje takich miejsc, jak chociażby obsługi rowerzyste. Miejsc, gdzie możemy się zatrzymać, nie wiem, te podstawowe naprawy rowerów faktycznie wykonać, ale też takich szlaków turystycznych, które przebiegają chociażby przez całe województwo, bardzo dobrze już jest, coraz lepiej, ale na przykład w jednym standardzie taka ścieżka, żeby była, bo jeżeli lubimy podróżować, nie wiem, gravelowo, gdzie lubimy jechać lasami, no to oczywiście tam jest świetnie oznakowane, są szlaki turystyczne tymi najbardziej rozpoznawalnymi chyba znakami, czyli PTT-kowskimi. Natomiast też są coraz częściej turyści, którzy na przykład wymagają jednolitej powierzchni, po której mogą się jechać. Tak? Mówię tutaj też o turystach, którzy wymagają specjalnych chociażby udogodnień, więc tutaj mówię, że jest coraz lepiej, ale częściowo jest też tak, że niekoniecznie się łączą jeden odcinek z drugim i pewne wyrwy powstają tak naprawdę, więc nad tym na pewno trzeba pracować.
1: Ostatnia kwestia, Iza, na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. City Break to jest trend w turystyce, który się rozwija bardzo szybko, jak czytam i też zauważalnie. Dotyczy zarówno turystów przyjezdnych, jak i tych wewnętrznych, czyli z Mazowieckiego. Dlaczego ta konkretna forma uprawiania turystyki tak mocno zyskuje na popularności? Bo tak jest.
2: Tak. I City Break... Częściowo patrzymy na to, że to turyści przyjeżdżają z zewnątrz, czy to poza granicami danego miasta. Ale City Break coraz częściej się też rozwija wewnątrz danego miasta. Jeżeli na przykład mówimy o Warszawie, bardzo dużo ludzi jest napływowych jednak do Warszawy, więc oni chcą poznać miejsce, gdzie mieszkają. Więc te różnego rodzaju, nie wiem, spacery, które są organizowane w różnych miejscach, czy to Warszawy, czy innych miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zarówno w tych spacerach biorą udział chociażby mieszkańcy danego miejsca, jak i przyjezdni. I to jest tak naprawdę city break. wewnętrzne samego miasta, ale też ci, którzy przyjezdni. A dlaczego city breaki, te zewnętrzne, się rozwijają? Dlatego, że faktycznie takie są trendy w turystyce. Coraz częściej wyjeżdżamy, ale na krótsze okresy czasu. Więc ten city break faktycznie jest tą ofertą, która daje nam możliwość, nie wiem, dwie noce gdzieś spędzamy i szybko chcemy po prostu wyjechać, coś poznać, zobaczyć, posmakować. Pamiętajmy, że turystyka to też doświadczenia, to też doznawanie różnymi zmysłami, więc będziemy na pewno kierować się albo to właśnie smakami, albo poznawanie nowych kultur, nowych tradycji, i ten city break to jest to taką odpowiedzią na te trendy nowoczesne w turystyce.
1: Mazowsze dynamicznie umacnia swoją pozycję na turystycznej mapie Polski. Najnowsze dane za 2025 rok pokazują bardzo wyraźny wzrost zainteresowania tym konkretnym regionem kraju, zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych. Coraz większą rolę odgrywa także Warszawa, która przyciąga odwiedzających na krótkie, intensywne wyjazdy typu city break. Jakie są plusy i minusy tej sytuacji? O tym między innymi dziś, ale nie tylko o tym. W roli ekspertki cały czas jest i jeszcze przez chwilę z nami zostanie Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Michał Poklękowski, do rozmowy z Izą wracam po raz trzeci i ostatni już za chwilę.
0: SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia po Wiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź elektrownię po Wiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: Cześć, Igor.
3: Cześć, Irenko. To jak, gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
2: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
3: A dlaczego?
2: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
3: Ale to w niczym nie przeszkadza.
2: Jak to?
3: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
2: Już mi się też taka marzy.
3: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Organizacje rzadko tracą zaangażowanie pracowników z dnia na dzień. Znacznie częściej jest ono stopniowo wygaszane przez brak zauważania wysiłku. To cytat z raportu Czy czujesz się doceniany? I o tym, w jaki sposób doceniani jesteśmy my pracownicy, albo niedoceniani. Porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Przedstawię mojego gościa, pani Magda Pietkiewicz, ekspert od HR-u, twórczyni platformy Enpuls i mentorka także kobiet w biznesie, ale powiedziała mi pani także młodych ludzi, studentów, mężczyzn również. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przygotowaliście, droga pani Magdo, bardzo fajny raport, który czytało mi się z zapartym tchem, o tym, w jaki sposób jesteśmy doceniani w pracy, o tym, czy czujemy się doceniani, czy nas doceniają. Pytanie brzmiało, czy czujesz się doceniany? I tak nazywa się cały raport. I przyznam bez bicia, to tak tytułem wstępu i na dzień dobry. Na razie nie uprzedzając faktów. Po przeczytaniu i przestudiowaniu całego raportu zastanawiam się, czy on nie powinien nazywać się, czy czujesz się niedoceniany.
2: A właściwie, czy nie powinna to być teza? Jesteśmy niedoceniani.
1: Tak.
2: Tak.
1: I raport udowadnia postawioną wcześniej tezę, jesteśmy niedoceniani, no bo to z tego raportu po prostu wynika.
2: Niestety. To jest okropne i to jest coś, co bardzo negatywnie wpływa na wszystkie aspekty naszego życia. Dlatego możemy powiedzieć, że raport wcale nie jest fajny, bo raport tylko tak naprawdę potwierdza wszystkie obserwacje, które myślę, że większość ludzi wokół może mieć. Bo cóż, jesteśmy niedoceniani, więc gorzej budujemy relacje, więc gorzej się komunikujemy, więc nasz dobrostan, nasze samopoczucie, nasza samoocena, wszystko powoli, powoli się obniża. A to niedobrze.
1: No właśnie, bo tutaj taka analiza wyników pokazuje, że ten konsekwentny trend spadku poczucia bycia docenianym w miejscu pracy, cytuję, oraz wzrost liczby osób deklarujących, że uznanie pojawia się sporadycznie albo nie występuje wcale, rośnie ten trend, czy liczba tych osób, które się tak czują i które odczuwają, że są niedoceniane w pracy właśnie. Czy to nie powinno iść w zupełnie innym kierunku? Czy nasi pracodawcy, przedsiębiorcy nie zrozumieli, że no, czasy się trochę zmieniły, że teraz naprawdę poklepanie po plecach, jakaś inna forma doceniania, niech to będzie gratyfikacja finansowa, do której przejdziemy, to jest rzecz, która absolutnie powinna mieć miejsce.
2: To wszystko powinno mieć miejsce. Co więcej, część osób uważa, że to ma miejsce. Że faktycznie staram się doceniać, staram się zauważać i staram się okazywać to, że praca moich podwładnych, moich współpracowników, bo to nie tylko dotyczy relacji szef-podwładny, ale również współpracowników, to dotyczy również relacji w rodzinie, również relacji przyjacielskich, że to, co robię, ma sens i jestem zauważony, zauważona. Natomiast okazuje się, że nasz odbiór tych komunikatów jest zgoła inny. Że nawet jeśli ktoś mówi, halo, ja cię zauważam, to mówi to w taki sposób, że ja tego nie rozumiem. I nie mam poczucia, że jestem doceniona.
1: O raporcie, drodzy państwo, rozłożymy sobie ten raport na czynniki pierwsze, ale jeszcze kilkoma zdaniami chciałbym, żebyśmy też zrozumieli i wiedzieli, jak wyglądało samo badanie, jaka była próba tych, którzy zostali zapytani, ilu było ankieterów i tak dalej, i tak dalej.
2: Jeśli chodzi o samo badanie, no to zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, to po pierwsze. I trochę nas to zmartwiło, bo jednak lubimy, kiedy ta równowaga jest zachowana. To też w badaniu mamy taką grupę, nie dość, że mamy więcej kobiet, też mamy taką grupę do 40 roku życia, która jest największa. I to jest grupa, która też daje nam dużo do myślenia, bo po pierwsze wypowiadają się w badaniach ankietowych, po drugie mówią jasno, hej, tego mi brakuje, tego potrzebuję i mają nadzieję, tak jak widzimy w innych badaniach, mają nadzieję na to, że jednak ktoś to zrozumie, ktoś to zauważy, no i zostanie dokonana zmiana w zarządzaniu, ale zostanie dokonana zmiana również w komunikacjach międzyludzkich. I ja to zawsze powtarzam, bo jeżeli mówimy o organizacji, jeżeli mówimy o zarządzaniu, to nie jest wyrwane gdzieś z kontekstu i to jest osobny byt, odrębny byt, który zupełnie nie wpływa na nasze życie prywatne. Tak naprawdę mamy do czynienia z tym, że to, co dzieje się w pracy, ma silne powiązanie z tym, co się dzieje poza pracą i odwrotnie. Nie unikniemy tego. I docenianie jest takim konstruktem, uznanie, że ja jako człowiek czuję się zauważony, zauważona.
1: To prawda. Łączę dwie grupy w jedną, te grupy wiekowe 30-49. Tutaj aż 60% zapytanych czy ankietowanych pochodzi z tej grupy wiekowej. To od razu dopytam, co z tymi młodszymi i co z tymi starszymi? Im już się nie chce, im nie zależy, oni nie potrafią odpowiedzieć na pytania ankiety.
2: Potrafią odpowiedzieć, natomiast dotarcie do najmłodszej grupy wcale nie jest takie
1: łatwe.
2: Proste. Mhm. Owszem, mamy raport, który popełniliśmy na grupie pokolenia Z i tam mamy 12,5 tysiąca, no trochę więcej respondentów, ale nie jest łatwo dotrzeć do tej grupy, bo to jest zupełnie inny środek komunikacji, zupełnie inaczej musimy z nimi rozmawiać na temat tego, dlaczego właściwie warto jest odpowiadać na ankietę. Jeśli chodzi o tę grupę najstarszą, to znowu tutaj mamy kwestię taką, że ci ludzie bardzo często mówią, hej, ale dla mnie to już chyba nie ma sensu, żeby cokolwiek zmieniać, więc ja wiem, może nie warto jest wypowiadać się. Dla nas, z punktu widzenia badaczy, ważna jest każda odpowiedź. Nieważne, czy ktoś jest pierwszy dzień w pracy, czy tak naprawdę jest dzień przed emeryturą. Bo to, jak ludzie postrzegają swoje miejsce pracy, to w jaki sposób nam opowiadają o tym, czego potrzebują, jak sobie wyobrażają, że będą wyglądały relacje w pracy, to tak naprawdę pozwala nam budować potem rekomendacje dla pracodawców, w jaki sposób oni mają zarządzać zespołami.
1: I to jest, jak rozumiem, cel tego raportu, między innymi, żeby pracodawcom też powiedzieć, w jaki sposób zarządzać swoim zespołem i co zrobić powinien albo zmienić, żeby ten zespół czuł się doceniany i żeby tam panował dobrostan pracowniczy.
2: Tak, celem tego raportu jest to, żeby podpowiedzieć pracodawcom, co muszą zrobić, co muszą zmienić w dzisiejszym zarządzaniu, żeby organizacja była efektywna. Bo kiedy mówimy o dobrostanie, to pracodawcy zwykle sobie pomyślą, dajcie już spokój, dobrostan. Firma ma zarabiać pieniądze. I owszem, firma ma zarabiać pieniądze, ale do tego potrzebuje pracowników. A pracownicy muszą być efektywni. Żeby pracownicy byli efektywni, muszą się dobrze komunikować. Żeby pracownicy byli efektywni, muszą czuć się bezpiecznie w swoim miejscu pracy, muszą wiedzieć, że ich praca ma sens, szczególnie jeśli mówimy o młodszych grupach, których tutaj mamy akurat niedużą reprezentację w tym badaniu, ale jeśli mówimy o młodszych grupach, to te młodsze grupy pytają właśnie dokładnie, ale po co? Dlaczego? Jaki to ma sens? Natomiast jeśli chodzi o tę grupę do 40 roku życia, oni z kolei mówią, ja chcę, żeby ktoś zauważył mój wkład. Ja chcę być zauważony, bo ciężko pracuję, minęło już wiele lat od kiedy zaczęłam uczyć się swojej pracy, więc niech ktoś teraz powie mi, że wykonuję tę pracę dobrze, że mój wysiłek faktycznie ma znaczenie dla tej konkretnej firmy. Wtedy będę lojalna, wtedy chętnie zostanę w pracy i wtedy będę się angażować bardziej w zadania.
1: Najmłodsza grupa ta, która nie ma bardzo silnej reprezentacji w tym badaniu. Powiedziała pani wcześniej, że środek komunikacji także powinien być może trochę inny. Rozumiem, że najmłodsza grupa chciałaby dostać najlepiej i najłatwiej szybką ankietę, angażującą na 5 do 10 sekund maksymalnie, na telefon swojego smartfona i wtedy ewentualnie wzięłaby udział w tego typu badaniu.
2: Tak, najmłodsza grupa to jest kilka pytań. Te 10 pytań, które zadaliśmy w ankiecie.
1: To aż za dużo?
2: To dla niektórych jest za dużo, więc naprawdę też trochę inaczej trzeba podchodzić do zbierania danych. Proszę pamiętać też o tym, że to było bardzo szybkie badanie. To było badanie, gdzie zbieraliśmy przez 2 miesiące dane. To, jak na tego typu badania szeroko zakrojone na skalę ogólnopolską, to jest naprawdę bardzo krótko i używaliśmy do tego tylko i wyłącznie przekazu internetowego.
1: Jest bardzo świeże badanie, bo o ile pamiętam, początek marca, wtedy ono się pojawiło.
2: 6 marca dokładnie była premiera w Dzień Doceniania.
1: W Dzień Doceniania. Drodzy Państwo, posłuchajmy zatem, jak bardzo czujemy się doceniani w pracy i jak bardzo doceniają nas nasi ewentualni pracodawcy. Po kolei pytania, które w ankiecie były zadawane, poproszę Panią o jakby interpretację wyników. Pierwsze, jedno z pierwszych, najważniejszych pytań i być może na razie jeszcze bardzo ogólnie. Najważniejsza forma doceniania w pracy według ankietowanych to?
2: No oczywiście pieniądze.
1: Oczywiście pieniądze. Mówi pani oczywiście pieniądze, jednak pracodawcy nie do końca wydaje im się, że te pieniądze są taką formą doceniania najważniejszą dla pracowników.
2: Bo tutaj też mamy troszeczkę taki mały dysonans. Pierwsza rzecz jest taka. Ludzie nie do końca rozumieją, co oznacza docenianie. I wydaje im się, że jeżeli mnie chcesz docenić, to po prostu daj mi premię. Wiadomo, pieniądze każdemu są potrzebne. I to jest bezsprzeczne. Ale z drugiej strony widzimy w innych badaniach, że jeżeli pracodawca tylko i wyłącznie da bonus pieniężny i nie pójdzie za tym podziękowanie, uznanie za pracę, pokazanie, że twój wkład miał znaczenie, dlatego chce ci w ten sposób podziękować, to tak naprawdę ten bonus nie ma większego znaczenia. Mhm. Bo docenianie to jest komponent mocno emocjonalny. I nam się często wydaje, że pieniądze rozwiążą problem. Ale widzimy, że jeżeli nie ma tego komponentu emocjonalnego, nie ma tego podziękowania, nie ma tego wyrażenia, hej, to było naprawdę świetnie zrobione i bez ciebie to by się nie udało, to tak naprawdę te pieniądze już nie mają tak dużego znaczenia.
1: Okej, ale jeżeli te komponenty miałbym do wyboru dwa, byłbym doceniany poklepaniem, przysłowiowym po plecach albo dodatkowym wynagrodzeniem, gratyfikacją finansową, no to pewnie ważniejszy, zresztą to wynika z tego badania, byłby dla mnie ten komponent finansowy, ta gratyfikacja finansowa.
2: Krótkoterminowo zdecydowanie tak.
1: Okej. 60% wskazań, tyle procent ankietowanych odpowiedziało na pytanie, co jest najważniejszą formą doceniania w pracy. Pieniądze mamy z głowy, 60% wskazań. Co dalej?
2: No, dalej jest oczywiście podziękowanie za dobrze wykonaną pracę, uznanie przez przełożonego, czyli takie komponenty stricte emocjonalne. Nie pojawiają się tutaj w pierwszej trójce dodatkowe benefity, dodatkowe dni wolne. Nikt o tym nie mówi. Mówimy o tym, że ludzie potrzebują relacyjności. Ludzie potrzebują być zauważonym i ludzie potrzebują sensu pracy i ktoś musi to zauważyć. Czasem musi to być współpracownik, ale dobrze też działa dobre słowo przełożonego. Mhm. I teraz uwaga. To, co często menadżerowie mówią, no dobra, czyli co? Czyli ja teraz muszę codziennie przychodzić i wszystkich głaskać po głowie. To jest najważniejsze. Nie, zupełnie nie. Bo jeżeli mówimy o uznaniu, jeżeli mówimy o docenianiu, to pierwsza rzecz, to musi być autentyczne. Druga rzecz, to musi być odpowiednio w czasie uwarunkowane. Czyli nie 3 miesiące po tym, jak ktoś coś zrobił, bo już nikt z nas nie będzie pamiętał właściwie o co chodzi, czy to w ogóle był jakiś wysiłek dodatkowy, czy nie, ale tak naprawdę w momencie, w którym to się dzieje. Trzecia rzecz, o której też bardzo często zapominamy i wynosimy to ze szkoły, to jest to, że nagradzamy niekoniecznie za wynik i uznajemy niekoniecznie za wynik, a za wkład pracy, bo nie wszystko w życiu się udaje. I często popełniamy bardzo dużo błędów, ale jeżeli wkładamy w to całą energię, całą swoją wiedzę, swój czas i staramy się robić to najlepiej, jak potrafimy i widać, że tak jest, to tak naprawdę oczekujemy, że ktoś to zauważy i powie nam, słuchaj, super, że się tak zaangażowałeś. Naprawdę doceniam to. No tym razem nam się nie udało, poprawmy i następnym razem na pewno będzie lepiej.
1: Okej. Ale ma pani absolutnie rację, że emocje też tutaj mają wielkie znaczenie, bo być może coś, co wygląda humorystycznie w sytuacji, gdyby ktoś spojrzał na sposób doceniania mnie przez mojego pracodawcę, tak naprawdę, kiedy to rozłożę sobie na czynniki pierwsze, daje mi pozytywnego kopa. Mój pracodawca potrafi wstać i na przykład zacząć klaskać.
2: Prawda?
1: I jak mówię, przez szybę humorystycznie, gość stoi i klaszcze, ale później, kiedy rozkładam to na czynniki pierwsze, to była fajna forma uznania. Ja nie musiałem od niego usłyszeć nic więcej.
2: Prawda? Ale jednak chciał się pan czuć zauważony.
1: No pewnie, że tak.
2: I pracodawca to zauważył. I powiedział, halo, widzę cię.
1: No tak.
2: Super robota.
1: Tak.
2: To, że zrobił to w taki sposób, świetnie.
1: Ale to, co pani powiedziała?
2: Ma metodę.
1: To, co pani powiedziała wcześniej, jeżeli to będzie takie mechaniczne i automatyczne, zawsze w czwartek, no to to też straci sens,
2: tak.
1: Prawda?
2: Tak.
1: To nie tego oczekujemy. Drodzy Państwo, to mamy pierwszą, absolutnie pierwszą, prawie że wstępną część naszej dzisiejszej rozmowy za nami. Zapraszamy część druga już za parę chwil. Magda Pietkiewicz, pani Magda Pietkiewicz, ekspert od HR-u i twórczyni platformy Enpuls, mentorka w biznesie, jest dzisiaj naszym gościem. Do rozmowy wracamy za chwilkę.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o docenianiu pracowników. Pani Magda Pietkiewicz, ekspert do spraw HR, twórczyni platformy NPulse i mentorka, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, pani Magdo.
2: Dzień dobry.
1: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to badanie, to my jesteśmy dopiero po pierwszym etapie i pierwsze pytanie rozłożyliśmy na czynniki pierwsze. Ile pytań było w badaniu? 11-10. Przejdźmy zatem szybko do punktu drugiego i drugiego pytania zadanego respondentom. Ale muszę nawiązać na sekundę do części pierwszej. Być może państwo nie słuchaliście. Jeżeli chodzi o formy doceniania przez pracodawców nas, pracowników, to tą najważniejszą dla nas jest bonus finansowy. 60% wskazań mówi o tym, że pieniądze jakby są najlepszą formą doceniania.
2: Tak nam się wydaje.
1: Okej. I teraz przechodzimy do tego, z jaką formą doceniania spotykamy się w pracy najczęściej, bo wcale nie z tą finansową.
2: Z żadną. No tak, takie są wyniki badania. Z żadną.
1: Nie doceniają nas w ogóle, w żaden sposób, nasi pracodawcy?
2: Nawet jeżeli nas doceniają, to my nie odbieramy tego jako docenianie.
1: Okej.
2: I to jest problem.
1: Okej.
2: I to jest problem, bo bardzo często ludzie w relacjach nie zdają sobie sprawy, że to, że na przykład, no szczególnie w polskiej mentalności, nie było dzisiaj żadnej krytyki, to znaczy, że ja uznaję, doceniam twoją pracę.
1: Mhm.
2: Nie, to w ogóle tak nie działa.
1: A czyli brak krytyki dla mnie nie jest docenieniem jeszcze.
2: Nie jest docenieniem. A bardzo wielu przełożonych, ale nie tylko, w ogóle w relacjach, no skoro nie krytykuje, to znaczy, że jest dobrze.
1: Mhm.
2: To powinniśmy wszyscy być docenieni.
1: Mhm.
2: I trochę musimy to zmienić, trochę musimy zrozumieć, czym właściwie jest docenianie. Bo za każdym razem, kiedy wracamy do tematu doceniania, to pojawiają się pieniądze i krótkoterminowo one są bardzo skuteczne, ale długoterminowo tak naprawdę o co chodzi w docenianiu? O to, że ja jako człowiek chcę być zauważona. O to, że ja jako człowiek chcę być ważna dla danej społeczności. I to nie ma znaczenia w jakim zakresie. To nie znaczy, że ja muszę być liderem, ale chcę być zauważona. Nie chcę być trybikiem w maszynie, który jest zupełnie anonimowy. I na tym polega docenianie. Mhm. To jest komponent emocjonalny, a nie tak naprawdę związane z jakimikolwiek nagrodami fizycznymi.
1: Ale jeżeli dla mnie jako pracownika mało ważny jest benefit, bo zdaje się tak odpowiedziało tylko 4% ankietowanych, 5%. Najrzadziej wskazywano dodatkowy benefit jako tą formę doceniania mnie w pracy, a pracodawca bardzo często, i zastanawiam się, z czego to wynika. Mam dla was benefity w postaci kart multisportu i innych tego typu rzeczy, komputerów służbowych, telefonów, umywa ręce, mówi dobra, to jest właściwie wszystko, co mogę wam dać. To jest ta forma doceniania przeze mnie was, docencie to z kolei.
2: W tej chwili tak naprawdę patrzymy na to trochę z punktu widzenia dostępnych narzędzi.
1: Mhm.
2: Benefity to są narzędzia, które jesteśmy w stanie dość łatwo zaimportować do organizacji.
1: Mhm.
2: I powiedzieć, słuchajcie, tu macie dostępne, doceniam was. Natomiast pracodawcy rzadko kiedy skłaniają się do tego, żeby zrozumieć, co mówimy, jeśli myślimy o docenianiu. Że tu nie chodzi o ten aspekt właśnie taki twardy, ale chodzi o ten komponent emocjonalny. To jest dużo trudniejsze, bo łatwiej jest nam coś kupić i powiedzieć, proszę, korzystajcie z tego, a trudniej nam jest powiedzieć, halo, ale teraz zmienimy język komunikacji, ale teraz zacznijmy inaczej ze sobą rozmawiać. To jest trudne, bo to zmienia w ogóle sposób zarządzania, zmienia sposób myślenia o relacjach w pracy i nie tylko. Zmienia też postawy ludzi, a to wymaga czasu i naprawdę jest trudne.
1: Na pytanie, z jaką formą doceniania spotykasz się w pracy najczęściej, 10% ankietowanych odpowiedziało, że właśnie z tym bonusem pieniężnym, czyli 60% z nas oczekiwałoby takiej formy docenienia, a tylko 10% z nas takiej formy doceniania doświadcza. Jak zasypać tą różnicę między 10 a 60? To jest apel do pracodawców. Słuchajcie, dawajcie im to, czego oni tak naprawdę oczekują i potrzebują.
2: No to jest akurat dość skomplikowane, bo pracodawcy jeszcze muszą mieć fundusze na to, żeby...
1: Ja wiem, w Excelu to się musi zgadzać.
2: Tak, to się musi zgadzać w Excelu, inaczej to nie zadziała. Ale trzeba się zastanowić dobrze nad tym, czego tak naprawdę psychologicznie ludzie potrzebują.
1: Mhm.
2: Bo to, że ludzie mówią, że potrzebują pieniędzy.
1: Mhm.
2: Oczywiście mamy inflację, mamy kredyty do spłacania, dzieci trzeba wysłać na wakacje, mamy różnego rodzaju potrzeby i pytanie, co możemy zrobić, żeby więcej zarabiać. Natomiast przypominam, że jeśli mówimy o docenianiu, to mówimy o całym aspekcie psychologicznym, który jest dużo bardziej złożony i skomplikowany niż tylko i wyłącznie zapłacenie komuś dodatkowego bonusu. Mhm. Bo spójrzmy na to tak, jeżeli będziemy płacić przez kolejne 3 lata bonusy, to stanie się standardem i tak naprawdę częścią wynagrodzenia, a nie czymś, co będzie powodowało, że ja się będę czuła zauważona. Więc to, żebym ja się czuła zauważona, to jest tak naprawdę przede wszystkim zmiana sposobu komunikacji.
1: Okej. Taką rozmowę odbyliśmy, drodzy Państwo, trochę wcześniej. Pozwoliłem sobie powiedzieć, że gdyby pracodawca mój doceniał mnie w sposób finansowy, że gdybym dostał od niego grubą kopertę, to właściwie to poklepywanie po plecach czy informacja zwrotna, robisz kawał dobrej roboty, nie byłaby mi do niczego potrzebna, na co pani zareagowała, że to nie do końca jest tak i to wcale nie jest prawda.
2: Oczywiście, że tak nie jest. Psychologicznie potrzebujemy zupełnie innych emocji. Mhm. Potrzebujemy emocji. Sam przelew na konto, on buduje emocje przez pierwsze 30 sekund. Super, że jest. No ale potem to już nie niesie ze sobą żadnych emocji. Mhm. Poza tym pytanie właściwie za co? O co chodziło? Przecież ja ostatni tydzień siedziałam nad pisaniem tego raportu. Włożyłam mnóstwo energii w to i co? I po prostu mi zapłacili? No, to nie jest nawet
1: bez
2: miłe.
1: Sensu. No,
2: to nawet
1: dokładnie.
2: Nie jest miłe. Ja chcę, żeby mi było miło. Ja chcę, żeby ktoś docenił to, ile pracy włożyłam w napisanie tego raportu.
1: Tak jest.
2: Więc nie chcę o tym usłyszeć po pół roku na spotkaniu integracyjnym, bo już dawno o tym zapomnę i pomyślę w międzyczasie, że jednak nie jest fajnie w tej firmie, bo nikt mnie nie doceni, nieważne co zrobię, tylko chcę usłyszeć w momencie, kiedy wykonam tę pracę, poświęcę swój czas, włożę ogromny wysiłek w tworzenie, no akurat na tym przykładzie raportu, hej, dziękuję, super, że to zrobiłaś, naprawdę fajnie wyszło. Mhm. I czasami to jest naprawdę dużo ważniejsze niż tylko i wyłącznie przelew. Przelew to jest miły dodatek i bardziej traktujemy to w kategorii nagradzania, a nie uznania i doceniania. Mhm. I to powoduje, że bardzo często nam jako pracownikom wydaje się, okej, pieniądze, tak, ale to jest nagroda, a nie docenienie i uznanie. A kiedy mówimy o docenieniu i uznaniu, mówimy o emocjach, i mówimy o budowaniu relacji.
1: To ja muszę też dopytać a propos tego, o czym mówiliśmy trochę wcześniej, nawet już ten wątek też pani poruszyła, bo to jest badanie, które ma co najmniej 3 edycje, czy więcej?
2: Jak na razie 3.
1: Jak na razie 3. Na przestrzeni tych lat liczba osób, która czuje się doceniana albo jest doceniana, ona systematycznie spada, a nie rośnie.
2: Ona spada, tak.
1: Okej.
2: Okay.
1: Od tego wyszliśmy i o tym rozmawialiśmy. Jakie to są, jesteśmy w stanie ocenić punkty procentowe? No bo jeżeli dzisiaj większość z nas czuje się niedoceniana, jeżeli większość z nas tego doceniania nie odczuwa, to w raporcie ubiegłorocznym to są spadki, to jest kilka procent, kilkanaście, kilkadziesiąt procent?
2: To jest kilka procent.
1: Kilka procent.
2: I może nam się wydawać, że to nie jest dużo, ale jeżeli mówimy 68 versus 72, to się robi już niebezpieczne.
1: Okej. Okay.
2: Jeżeli mówimy, więc niby to jest tylko tam tu 2 punkty procentowe, tam 3 punkty procentowe, gdzieś 5 punktów procentowych, wydaje się, że niedużo, ale pamiętajmy, że wychodziliśmy od 62%. Mhm. Teraz mamy 68 do 72% w zależności od tego, o którym pytaniu mówimy, w zależności od tego, o której grupie mówimy. No to kiedy mamy powyżej 70% ludzi, którzy mówią, nikt mnie nie docenia, nie czuję się doceniana, to mówimy o tym, że ci ludzie żyją w permanentnym stresie. Mhm. Mówimy o tym, że mają zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Mówimy o tym, że ich odporność psychiczna spada. Mówimy o tym, że im się po prostu przestaje chcieć. I to nie tylko chcieć pracować, ale tak naprawdę tracą motywację do tego, żeby prowadzić aktywne życie. Mhm. No bo skoro i tak nikt mnie nie zauważa, to może ja tu jestem niepotrzebna. To jest naprawdę duży problem społeczny, duży problem ekonomiczny, bo spada nam efektywność pracy, więc musimy zmienić styl zarządzania, ale musimy też zmienić styl komunikacji między sobą w każdych relacjach.
1: Częstotliwość doceniania w pracy, to jest kolejne z pytań, ale tu już po części pani na to, a może nawet do końca na to pytanie odpowiedziała, bo albo rzadko, albo wcale tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą częstotliwość doceniania nas w pracy, to wróćmy teraz do pytania z podziałem na płeć piękną i płeć brzydką, jeżeli tak mogę powiedzieć. I wróćmy też do tego pytania, o którym też już dzisiaj rozmawialiśmy. Czy ja mogę taki wysnuć wniosek z podziałem na płeć, ale także i z podziałem na różnego rodzaju kategorie wiekowe? Czy ja mogę wysnuć taki wniosek, że generalnie pracownicy ci młodsi i ci najstarsi czują się najrzadziej i najmniej doceniani?
2: Tak, dlatego że sposób doceniania jest kompletnie niedostosowany do ich potrzeb. Mhm. Jeśli chodzi o najmłodszych, tego się jeszcze nie nauczyliśmy. Nie do końca rozumiemy, jak oni chcą być doceniani i czego potrzebują. Pamiętajmy, że oni potrzebują bardzo szybko, bardzo krótko i natychmiastowo. I o ile docenianie w ogóle musi być umiejscowione odpowiednio w czasie, dla tych najmłodszych musi być natychmiast. I właśnie skończyłam pisać raport i teraz natychmiast musisz mnie za to pochwalić albo powiedzieć chociaż, że zauważyłeś, hej, tak, fajnie, że zrobiłaś. Że ten timing został dowieziony. Natomiast jeśli chodzi o najstarszą grupę, to nasze potrzeby emocjonalne zwiększają się i potrzeba uznania w pracy zwiększa się wraz z wiekiem. I bardzo często zarządzający o tym zapominają, że jak przyjmują pracowników do pracy, to oni są młodsi, a potem są coraz starsi. W związku z tym potrzebują zmiany formy doceniania wraz z tym, jak zmienia się ich życie. Co jest absolutnie naturalne z każdego punktu widzenia i społecznego, i psychologicznego. No bo przecież zupełnie inaczej wygląda nasze życie, kiedy przychodzimy zaraz po szkole do pracy, a zupełnie inaczej, kiedy mamy już rodzinę, kiedy dzieci się wyprowadzą, kiedy tak naprawdę jesteśmy już bardzo dojrzali i sami już doceniamy innych i sami już zauważamy innych, więc też potrzebujemy zupełnie innego wzmocnienia.
1: Docenianie z podziałem według płci. W ogóle już nas nie dziwi to, że generalnie odpowiadamy, że jesteśmy niedoceniani, więc tutaj tego wątku już nawet nie poruszam. Natomiast jeżeli chodzi o te kobiety versus mężczyźni, które odpowiedziały, że czują się doceniane, to tutaj tych punktów procentowych między kobietami a mężczyznami jest 9 więcej na rzecz kobiety. Dlaczego kobiety czują się bardziej doceniane niż mężczyźni, albo dlaczego mężczyźni czują się niedoceniani?
2: Socjologicznie, mentalnie, w naszej kulturze kobietom prawi się komplementy.
1: A i to już jest forma docenienia? Jak przyjdzie przełożony korytarzem i powie, fiu, fiu.
2: Niekoniecznie, ale łatwiej jest pochwalić kobietę, podziękować kobiecie za dobrze wykonaną pracę niż mężczyznę. Mhm. Mężczyzna powinien być twardy, powinien wiedzieć właściwie o co chodzi w tej pracy, powinien wiedzieć kiedy ją wykonuje dobrze i po co w ogóle na ten temat rozmawiać. Tak jest to uwarunkowane w naszej kulturze. Mhm. Trudno to zmienić, ale z drugiej strony widzimy w badaniach, że niestety takie są realia. Mhm. Bo kobiecie łatwiej jednak powiedzieć, że coś zrobiła dobrze. A z drugiej strony kobiety też w relacjach między sobą chętniej mówią do siebie w sposób miły, sympatyczny, nietechniczny. I to powoduje, że mogą się czuć bardziej docenione.
1: To ciekawe. Umiejętność doceniania własnej pracy i też według płci. Kobiety potrafią bardziej doceniać swoją pracę niż mężczyźni. Z czego to z kolei wynika? Jesteśmy my faceci, nie jesteśmy pewni swoich umiejętności, nie jesteśmy pewni swojego miejsca w danym przedsiębiorstwie. Dlaczego nie potrafimy docenić sami swojej własnej pracy?
2: I jeszcze 10 lat temu, kiedy patrzyliśmy w badania, te statystyki były odwrotne. To kobiety bardziej nie doceniały swojej pracy, czuły się słabsze, gorsze w bardzo wielu aspektach w pracy, a mężczyźni mówili, robię wszystko super. Zmieniła się narracja medialna również. Zmieniło się sposób postrzegania roli kobiety i mężczyzny. W tej chwili mamy duży taki, myślę, w dużej części kładziemy nacisk na to, że kobiety trzeba doceniać. Mhm. Kobiety zauważają, że okej, jesteśmy lepiej wykształcone, robimy swoją pracę dobrze. Te wszystkie trendy związane z tym, że kobiety starają się dostrzegać swoją pracę tu i teraz, że faktycznie są wystarczające i nie muszą być perfekcyjne i idealne, sprawia, że mówią okej, dobrze wykonuję swoją pracę. Najlepiej jak potrafię, i potrafię to sobie powiedzieć. Mhm. Natomiast mężczyźni w tej chwili są no, troszeczkę w trudnej sytuacji, bo z jednej strony nie mogą być twardzi i mówić, hej, ja robię dobrze, wszystko jest super i moja praca jest najważniejsza, no bo będzie to politycznie niepoprawne. Mhm. Więc lepiej się wycofać, ale jak się wycofujemy i kiedy przestajemy mówić o tym, że dobrze wykonujemy swoją pracę, no to tak naprawdę zaczynamy się zastanawiać, skoro nie wykonuję jej dobrze, to może ją wykonuję po prostu średnio. Może lepiej się nie wychylać. Więc uznanie dla własnej pracy jest dużo trudniejsze.
1: Okej. Okay. Kobiety lepiej wykształcone, o czym pani powiedziała. Trendy takie, żeby doceniać kobiety. One powinny być doceniane po prostu dlatego, że powinny być doceniane, nie dlatego, że taki jest trend albo media taki trend, prawda, forsują. Lepiej wykształcone to na pewno, pracujące na tych samych stanowiskach, dalej zarabiają od mężczyzn, w zależności zdaje się od metodologii badania w Polsce, między 5,5 a 8,5%. Niższe zarobki, to samo stanowisko, to samo wykształcenie, to samo doświadczenie.
2: Nawet ta luka, 20% nawet w zarządach, tak.
1: Czyli ta luka płacowa jest, ciągle nie potrafimy jej zasypać, a jednak kobiety, jak powiedziała pani, lepiej wykształcone.
2: Tak, bardziej doceniają swoją pracę.
1: Okay.
2: Bardziej rozumieją, że trzeba doceniać swoją pracę. Mhm. I przestały się bać o tym mówić.
1: Drodzy Państwo, i tu kończymy część drugą naszej dzisiejszej rozmowy. Do trzeciej oczywiście wrócimy za parę chwil. Dzisiaj w studiu gościmy panią Magdę Pietkiewicz, ekspert od spraw HR, twórczynię platformy N-Puls i mentorkę. Do rozmowy wracamy za chwilkę.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
3: Cześć, Igor.
4: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
3: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
4: A dlaczego?
3: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
4: Ale to w niczym nie przeszkadza.
3: Jak to?
4: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
3: Już mi się też taka marzy.
4: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o tym, czy czujesz się doceniany. Dzisiaj pani Magda Pietkiewicz, ekspert od HR, twórczyni platformy Enpuls i mentorka, jest moim gościem. Dzień dobry, pani Magdo, raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: W telegraficznym skrócie proszę mnie poprawić, jeżeli będę się mylił, czerpię z niczego, czyli z głowy, tytułem takiego już troszkę podsumowania, ale też przypomnienia naszym słuchaczom tego, o czym rozmawiamy. W pracy czujemy się niedoceniani. Jeżeli jesteśmy doceniani, to jesteśmy inaczej doceniani, niż doceniani byśmy chcieli być. Tak. Kobiety czują się bardziej doceniane niż mężczyźni, o czymś zapomniałem bardzo ważnym.
2: Nie, myślę, że to najważniejszy punkt z dotychczasowej rozmowy.
1: No to teraz dzielimy się znowuż na mężczyzn i kobiety. Jak ten wpływ tego doceniania, albo inaczej, jaki jest wpływ doceniania na właśnie każdą z tych płci? Czy jeżeli kobieta nie jest doceniana, to się czuje z tym lepiej, gorzej? Czy jak mężczyzna nie jest doceniany, to ma z tym problem, bo doceniany być powinien? To troszeczkę tak nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy pod koniec drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy.
2: Tak naprawdę, kiedy patrzymy na wyniki, szczególnie kiedy mówimy o zaangażowaniu w pracę,

0: matce, to nie ma to większego znaczenia dla płci, w podziale na płeć. Mhm. Natomiast ma to ogromne znaczenie, jeśli chodzi o samoocenę. I tutaj kobiety muszą być doceniane, żeby jednak ta samoocena była trochę wyższa i ciężko jest tu mówić o wyższej samoocenie, kiedy nie ma tego doceniania. Mężczyznom jest trochę łatwiej, ale kiedy mówimy o tym, że nie doceniamy, albo kiedy zastanawiamy się nad tym, na ile to docenianie wpływa na to, jak mężczyźni i kobiety pracują już tak zupełnie obiektywnie, to nagle się okazuje, że kobiety bardzo dużo tracą na angażowaniu się, kiedy nie są doceniane. Mhm. Dużo więcej niż mężczyźni. Bo mężczyźni przychodzą, wykonują swoją pracę i z racji tego, że jednak kulturowo jest tak uwarunkowane, że nie potrafimy doceniać mężczyzn wystarczająco w codziennej komunikacji, to oni zdają się trochę mniej tym przejmować. Mhm. Kobiety jednak są też w swojej naturze dużo bardziej wrażliwe, dużo bardziej delikatne, jeśli chodzi o psychikę. Nie mówię, że mężczyźni nie są. Mhm. Są, ale zupełnie inaczej podchodzą do kwestii doceniania, bo jednak widać spadek efektywności w pracy, dużo większy u kobiet, które nie są doceniane, niż u mężczyzn.
1: Okej, ale to też trochę uwarunkowania kulturowe, jeżeli tak mogę powiedzieć, przez stulecia, tysiąclecia, to mężczyzna miał przynieść do domu ten przysłowiowy obiad, tak, rozpalić ognisko, a żona, partnerka, opiekowała się tym ogniskiem domowym. Faceci nie mogli pokazywać i okazywać swojej miękkości, wrażliwości. Facet nie poszedł po poradę do psychoanalityka, psychologa, bo się wstydził, facet nie płacze i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym nie docenia mnie mój pracodawca, zagryzam zęby, wsiadam na rower, klnę, na czym świat stoi, jeżdżę po lesie, rozładowuję swoje emocje i właściwie wracam jutro do pracy. Tak to wygląda w przypadku mężczyzny. W przypadku kobiety wygląda to troszkę inaczej, tak? Kumulują się te stresy, te nerwy, ten brak doceniania, spada zaangażowanie w pracę. Dobrze zrozumiałem?
0: Tak, tak, dokładnie tak jest. W przypadku kobiety przenosi się to też bardzo mocno na to, co dzieje się w domu. Mężczyźni starają się i potrafią często rozładowywać swoje emocje. Bardzo różnie. Nie zawsze jest to pozytywne, ale jednak starają się rozładowywać te emocje. Natomiast kobiety rozładowują je znacznie rzadziej. I to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że mamy coś takiego jak teoria zdarzeń afektywnych. To jest taka teoria, która mówi o tym, że każde małe zdarzenie w pracy czy w ogóle w relacjach wywołuje emocje. I o tym wiemy. Ale każda emocja napędza kolejną emocję. I jeżeli tego nie rozładujemy, jeżeli nie będziemy wywoływali pozytywnych emocji, to tak naprawdę tracimy na angażowaniu się, bo człowiek się wycofuje z relacji. A jeśli mówimy o wycofaniu się z relacji, w miejscu pracy mówimy o tym, że człowiek przestaje być zaangażowany, że człowiekowi po prostu przestaje się chcieć pracować. I o ile pracuje i robi tyle, ile absolutnie musi, to nic poza tym. I to dla pracodawcy jest bardzo niebezpieczne, niezależnie od płci. Bo teraz pamiętajmy o tym, że też trochę nam się wypłaszczają pewne rzeczy, jeśli chodzi o płcie, jeśli chodzi o kwestie związane również z docenianiem i z postrzeganiem doceniania. Natomiast to, co dla pracodawcy jest bardzo niebezpieczne, to to, żeby pracownicy nie wycofali się z tej relacji z pracodawcą.
1: Tutaj nawiążę i na sekundę wrócę do tego wąteczku, o którym też pani powiedziała, o to rozładowywanie emocji. Robimy to w taki albo inny sposób. Każdy ma na to swój własny patent, być może, ale kobiety robią to rzadziej niż mężczyźni. Z czego to z kolei wynika? To wynika z braku czasu, z tego, że kobiety więcej czasu na pracę zawodową, płatną i niepłatną, poświęcają niż mężczyźni właśnie i na to zadbanie o siebie. Po prostu tego czasu zaczyna brakować?
0: To jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest czysto kulturowe. Przez lata wmawiano, że nie płacz. Nie złość się, złość piękności szkodzi. Jak jesteś dziewczynką, to siedź prosto, bądź grzeczna i nie odzywaj się. A jak się odzywasz, to jesteś przekupą na targu. A jak jesteś przekupą na targu, to nikt z tobą nie będzie poważnie rozmawiał. I tak dalej, i tak dalej. I to wpływa na to, że bardzo wiele kobiet cały czas, niezależnie od chęci, nie do końca potrafi na przykład wyjść, jak się złoszczą, to wykrzyczeć. Bardzo wiele młodych osób, kiedy no, są takie techniki przecież pozbywania się stresu, szczególnie przed maturą, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, mówię, krzyknij. Nie potrafią krzyknąć. Mhm. Nie potrafią krzyknąć. To dotyczy głównie dziewczynek, kobiet. Mężczyźni potrafią krzyknąć. Mhm. Dużo mocniej. Kobiety mają gdzieś blokadę. No nie. A jak ktoś usłyszy, co się wydarzy? I to powoduje naprawdę duży stres i duże napięcia. I potem, jak wracamy do doceniania, kończy się miła rozmowa i nagle się okazuje, że te kobiety są szorstkie, że nie są miłe i sympatyczne, że trudno jest się z nimi porozumieć, bo pewne argumenty do nich nie dochodzą. Bo kiedy mówimy o braku doceniania, to mówimy o absolutnej zmianie komunikacji. Czyli ja nie przyjmuję pewnych komunikatów, bo i tak mnie nikt nie docenia, więc po co mam je przyjmować? Mhm. Ale z drugiej strony też nie daję tych komunikatów pozytywnych, no bo po co mam je dawać, skoro i tak ja ich nie otrzymam? A badania mówią o tym, że ci, którzy doceniają i w języku komunikacji używają języka doceniania, sami czują się dużo lepiej, dużo spokojniej, mają niższy poziom stresu i wyższą odporność psychiczną.
1: To prawda, przyzwolenie na to, żeby od lat mężczyźni wychodzili na kręgle, na szachy, posiedzieć do pubu, porozmawiać o swoich problemach, a właściwie nie o swoich problemach, no nie wiem, czasami rubasznie sobie pożartować, no to jakby w takim też się środowisku wychowaliśmy. Kobiety wychodzące wspólnie, rozładowujące emocje w klubach, barach, pubach i innych tego typu rzeczach, nie do pomyślenia.
0: Nie przystoi.
1: W ogóle. A wykrzyczeć w domu? No jak? Wstyd, nie wolno. Nie można podnosić głosu, tak jak pani słusznie powiedziała. Jesteś kobietą, nie wolno ci pokazać swojej słabości, płakać, krzyczeć na innych. Pomalutku, powolutku zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej rozmowy i naszej dzisiejszej dyskusji. My tak troszeczkę liznęliśmy wszystkich tych pytań. Między innymi pytaliśmy także o to, czy państwo pytaliście o to. Ja mam przed sobą tylko i wyłącznie odpowiedzi na te pytania o najczęstsze formy doceniania w podziale na grupy wiekowe. Tu już też pani o tym powiedziała. W zależności od różnych grup wiekowych, prawda? Ta forma nas doceniania jest też trochę inna. Czego innego oczekujemy, innej formy powiedzenia dziękuję.
0: Ale oczywiście, że tak. Na każdym etapie życia nasze potrzeby, również te emocjonalne, się zmieniają. To jest dokładnie tak, jak z naszymi potrzebami finansowymi. Mhm. Na początku życia, kiedy budujemy swoje życie, musimy zakupić mieszkanie, wynająć mieszkanie, kupić wszystko do domu, potem pojawiają się dzieci, musimy te dzieci wychować. Te potrzeby finansowe są ogromne i dokładnie tak samo wyglądają nasze potrzeby emocjonalne. Najpierw przychodzimy, okej, rozumiemy, że się uczymy, ale chcemy, żeby ktoś to zauważył. Jesteśmy trochę starsi, gdzieś nam się to wypłaszcza, skupiamy się na zupełnie innych rzeczach. Emocjonalnie potrzebujemy być może czasami trochę mniej tego doceniania, ale nadal potrzebujemy doceniania, żeby być otwartym chociażby na komunikaty, które do nas z zewnątrz docierają. Ale im jesteśmy starsi, tym bardziej potrzebujemy tego doceniania znów, bo tak naprawdę nasze życie się zmienia i chcemy być ważni. A też w społeczeństwie panuje takie przekonanie, że jeżeli jestem już w pewnym wieku, no to już na emeryturę i dziękuję. A tymczasem chcę usłyszeć to dziękuję, ale w trochę innej formie. Mhm. Dziękuję, bo już cię nie chcemy, ale dziękuję, bo bardzo chcemy, żebyś tutaj był.
1: Ja już niczego nie oczekuję, bo czekam na emeryturę. Pracodawca wie, że ten zawodnik czeka na emeryturę, więc tak naprawdę niczego już też ode mnie też nie oczekuje, niczego nie potrzebuje. O docenianiu też w ogóle nawet nie ma co wspominać. No generalnie rzecz biorąc, od pewnego wieku to równia pochyła, co?
0: No czasami tak się wydaje, natomiast to się zmienia i też żebyśmy nie mieli tej rozmowy takiej negatywnej.
1: Tak.
0: To, że robimy to badanie o docenianiu, to też widzimy, że w bardzo wielu przedsiębiorstwach zmienia się postrzeganie doceniania jako nie tylko miękkiej formy, która w sumie nie ma żadnego wpływu na efektywność firmy, mhm. ale staje się to taką twardą praktyką, która ma pomóc w tym, żeby firma działała stabilnie na rynku. I to jest coś fantastycznego. Też pytaliśmy o taką rzecz. Zwracanie uwagi na moje starania w pracy daje mi poczucie, że moja praca jest ważna. Mhm. I tutaj tak naprawdę w każdej grupie wiekowej mieliśmy najwyższy odsetek odpowiedzi. Najwyższy tam w grupie 30-39, ponad 40 osób mówi tak, docenianie sprawia, że moja praca jest ważna, że ja czuję się zauważony, ale moja praca ma znaczenie, ale też w tych młodszych grupach, w tych grupach do 24 roku życia, to jest prawie 40%. Taki odsetek ludzi mówi, chcę, żeby moja praca była ważna. Jak ją docenisz, to ona będzie ważna. A z punktu widzenia pracodawcy, jeśli moja praca jest ważna, to mi się chce pracować.
1: Okay.
0: Czyli doceniam i mam taki aspekt niby miękki, psychologiczny, a z drugiej strony motywuje mnie to do działania, daje mi naprawdę taki duży zastrzyk energii, powoduje, że lepiej się odnajduję w relacjach z ludźmi, więc lepiej się z nimi komunikuję, a jeśli się lepiej z nimi komunikuję, to mogę być bardziej efektywny w pracy.
1: Tak.
0: I niby proste, a jednak bardzo skomplikowane.
1: Dokładnie, ci najmłodsi, ja mam też takie wrażenie, oni przecież dopiero co pokończyli szkoły, w których rzadko byli doceniani, a najczęściej byli oceniani. Wychodzą do tego dorosłego świata i tam pewnie oczekują tego docenienia na dzień dobry i na początku tej swojej drogi zawodowej.
0: Ależ oczywiście, każdy oczekuje doceniania i tak samo w domu, w rodzinie też oczekujemy docenienia. Mhm. Docenienia wkładu pracy, a nie tylko to, czy przyniosę piątkę, czy szóstkę, czy dwójkę, bo czasami na pewne rzeczy nie mamy po prostu wpływu. Czasami mamy gorszy dzień, ale jeżeli nawet mamy gorszy dzień i ktoś przyjdzie i powie, ale widzę, że naprawdę bardzo się starasz, popracujmy nad tym, to powoduje, że mogę sobie pomyśleć, dobra, to popracujmy nad tym, to zrobię coś więcej, żeby faktycznie następnym razem było lepiej.
1: To pani Magdo, poproszę o ostatnich kilka zdań tytułem podsumowania i tytułem spięcia klamrą całej tej naszej rozmowy. Cytat z tego badania, które mam przed sobą. Poczucie doceniania i dobrostan pracowników są dzisiaj jednym z kluczowych czynników wpływających na efektywność i kulturę organizacyjną. Taki apel do pracodawców na absolutnie sam koniec. Co zrobić i co zrobić powinni, żeby ten dobrostan pracowniczy się pojawił tak naprawdę i żebyśmy my, pracownicy, czuli się doceniani?
0: Po pierwsze, trzeba zrozumieć, że docenianie jest ważne i że docenianie stanowi ekonomiczny komponent w każdej firmie. Jakkolwiek by to dziwnie mogło zabrzmieć. Druga rzecz, warto jest wprowadzić programy doceniania w organizacji. Te, które będą autentyczne, te, które będą w odpowiednim czasie i te, które będą dostosowane do pracowników, których macie w firmie. Nie da się stworzyć programu, który przekopiujemy jeden do jednego z innej firmy. Nie da się tego zrobić. Co gorsza, nie da się tego nawet przekopiować z zespołu do zespołu, bo każda osoba, każdy pracownik ma zupełnie inne potrzeby. I tego uczmy menadżerów. Uczymy menadżerów zarządzania projektami, nauczmy ich komunikacji opartej o docenianie, bo dzięki temu faktycznie te projekty, te cele, które mamy założone, będą realizowane.
1: Mentorka, twórczyni platformy Enpuls, ekspertka do spraw HR, pani Magda Pietkiewicz była dzisiaj moim państwa gościem. Pięknie pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: autopromocja.
1: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
3: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
3: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, Igor.
5: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
4: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
5: A dlaczego?
4: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
5: Ale to w niczym nie przeszkadza.
4: Jak to?
5: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
4: Już mi się też taka marzy.
5: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
0: Reklama.

0: Melina jest rok.
1: Tomasz, nauka to lubię, Rożek.
2: Przypomniał mi się dawne czasy, kiedy byliśmy piękni i młodzi i w Dzień Dobry TVN robiłeś eksperymenty różne naukowe.
3: Tak,
2: cała redakcja była bardzo podekscytowana, co wysadzić w powietrze.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że całkiem prawdopodobne, że większość naszych słuchaczy teraz po prostu już spadła z krzesła i się turla i umiera ze śmiechu. Przecież i w Polsce zdarzały się podpalenia, czy jakieś tych masztów, czy jakieś uszkadzanie infrastruktury, nie. Bo 5G miało nam gotować mózgi, płuca i tak dalej. To nawet...
2: No tobie ugotowało ewidentnie.
3: Ewidentnie wszystko mam ugotowane.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: promocja. Eszka Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu Eska Rock Star. Wejdź na eskarock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na eskarock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną Eska Rock Star. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Should I stay or should I go? To The Clash w Esterok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Sobota, 9 dzień maja 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu. Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień Unii Europejskiej i Dzień Okulistyki. To święta nietypowe w kalendarzu, a imieniny obchodzą dzisiaj Grzegorz, Bożydar, Karolina, Katarzyna, Maria, Mikołaj, Stefan, Hiacynta, Beat, Przebor i Otokar. Co ciekawe, stan na luty 2026 roku, imię Otokar w Polsce nosi tylko 3 mężczyzn. Ciekawe, czy któryś z tych mężczyzn jest słuchaczem Eskirok, albo na przykład ktoś z Państwa zna jakiegoś Otokara. To jest imię pochodzenia germańskiego i oznacza zdrowie, dobrobyt, czujny, baczny, czyli inaczej strażnika majątku. Taka mała ciekawostka. Gdyby ktoś z Państwa Otokara jakiegoś znał, to proszę złożyć serdeczne życzenia od całej ekipy Eskirok. Tak samo zresztą jak i innym dzisiejszym solenizantom i jubilatom. A teraz Nickelback i Bones for the Crows w Eskirok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: go. To Editorsi i Sugar w SC Rock za nami, a przed nami już za momencik zespół, który miał wyruszyć w ogromną trasę z okazji 50-lecia istnienia. Niestety zdrowie wokalisty Dee Snidera nie pozwoliło mu na to, żeby dostarczać co wieczór podczas tej trasy 100-120% siebie i tego, co robi na scenie. W związku z tym postanowił, bardzo zresztą mądrze moim zdaniem, że wycofa się i oświadczy oficjalnie, że słuchajcie, nie stać mnie na to zdrowotnie, żeby wam dostarczać tyle, ile powinienem wam dostarczyć. W związku z tym wolę, żebyście zapamiętali mnie z tych lepszych czasów, niż teraz takiego odcinającego kupony i niedowożącego na scenie tego, czego się po mnie spodziewacie. Chapeau bas, bardzo dobre podejście. Wielu artystów mogłoby się od pana Dee Snidera uczyć. Trasa mimo wszystko się odbędzie, co prawda dużo krótsza, w dużo bardziej okrojonym składzie, jeżeli chodzi o miejsca. Póki co są tylko 4 daty i to w Stanach Zjednoczonych, a miejsce Dee Snidera na tych koncertach zajmie Sebastian Bach, czyli wokalista Skid Row. Bardzo dobry ruch, zobaczymy jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że jeszcze raz w życiu przyjdzie mi Twisted Sister na żywo zobaczyć, bo już raz widziałem i powiem państwu, że to był doskonały koncert. Pamiętam go, choć było to 23 lata temu. No to Twister Sister i We're Not Gonna Take It już za moment. Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
17: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
18: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
19: Reklama.
20: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
21: This is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
22: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Bitch to Meredith Brooks w Estherock. A teraz mam dla Państwa zespół, który powstał z inicjatywy niejakiego Ricka Rubina, czyli absolutnie legendarnego producenta muzycznego. To on namówił trzon Rage Against the Machine, czyli panów Morello, Wilka i Comeforda, do współpracy z niejakim Chrisem Cornellem z grupy Soundgarden. No i w ten sposób pojawił się zespół Audioslave. Sama nazwa objawiła się Chrisowi Cornellowi w wizji, o czym zresztą opowiadał w jednym z wywiadów Tom Morello. Nagrali panowie 3 albumy, sprzedali ponad 8 milionów płyt i byli pierwszym amerykańskim zespołem rockowym, który zagrał darmowy koncert na Kubie przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. To wydarzyło się w roku 2005. Nagrali też przepiękny utwór zatytułowany Show Me How to Live. I właśnie po ten numer Audioslave sięgam teraz dla Państwa w Estherock.

0: Numer, który sprawił, proszę Państwa, że Happy Set trafiło do panteonu polskich zespołów rockowych. Zanim pójdę. Kuba Kawalec, kiedy go pisał, mieszkał w Krakowie, był przedstawicielem handlowym, no a tekst oparł na doświadczeniach swoich sąsiadów. Pełna kłótni, dramatów i prób łagodzenia konfliktów relacja, którą obserwował, była między innymi inspiracją do wersu Miłość to nie pluszowy miś. Co było potem? No, potem to już zaczęła się, proszę Państwa, historia. Historia, która trwa do tej pory i bardzo dobrze, bo Happy Set doskonałym polskim zespołem jest. Tym utworem, zanim pójdę, kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa Even Flow od Pearl Jam.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rokontur prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
7: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
6: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
8: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: padał ten. Myslowic i my w Esterok. Na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Teraz mam dla Państwa numer zespołu, który na nową muzykę kazał czekać nam aż 4 lata. Zespół już 26 czerwca wyda najnowszy krążek zatytułowany The Wow Signal. Co ciekawe, to jest odniesienie do jednej z najbardziej fascynujących tajemnic międzygwiezdnych XX wieku. W 1977 roku w gwiazdozbiorze Strzelca wykryto 72-sekundowy rozbłysk, który swoją szerokością i intensywnością sugerował możliwe pozaziemskie źródło. Kiedy astronom, który odkrył tę anomalię, postanowił ją zaznaczyć, zakreślił ją i podpisał jako wow z wykrzyknikiem. No i to na stałe wpisało się w naukę i popkulturę i z tego właśnie wpisu korzystają panowie z Muse, tytułując swój nowy krążek The Wow Signal. Krążek pojawi się 26 czerwca, a 24 kwietnia mieliśmy okazję dostać trzeci singiel promujący ten krążek. I właśnie ten singiel teraz dla Państwa gram w Esterok. Numer nosi tytuł Cry Again, a zespół to rzecz jasna Muse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Teddy SVG 100 Dear Counters w Esterok, a ja przypominam, że już tylko do jutra został czas na to, aby zgłaszać się do naszej zabawy SK Rockstar. Jeżeli mają Państwo zespół, albo grają Państwo solo, albo w duecie, albo w tercecie, albo w ogóle grają Państwo muzykę i mają Państwo ją nagraną i chcieliby Państwo ją promować dalej, albo nawet wystąpić na festiwalu Colors of Ostrava, no to już tylko do jutra jest czas na to, żeby się do naszej zabawy zgłosić. 11 maja w jury konkursowe wybierze 10 najciekawszych utworów, na które potem Państwo będą mogli od 12 maja głosować. Wyłonienie zwycięskiej kapeli to 20 dzień maja. Kto zostanie tegorocznym SK Rockstar? No ja jestem bardzo ciekawy. Słyszałem kilka propozycji, które zostały nadesłane. No i powiem szczerze, że poziom jest wysoki. Przypominam, jeżeli jeszcze ktoś z Państwa tego nie zrobił, a chce, to już tylko czas do jutra, do północy jest, żeby się do SK Rockstar zgłosić. A my w Esterok już za momencik posłuchamy przepięknego numeru obywatela GC. Nie pytaj o Polskę.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Polscy paralimpijczycy to światowa czołówka, zdobywająca dziesiątki medali na każdych igrzyskach paralimpijskich. Wśród nich jest wiele znakomitych i utytułowanych sportsmenek, paralimpijek.
3: Bohaterki mojej książki pokazują, że sport może być takim elementem, który kształtuje tożsamość. I to sport w pewnym sensie w wielu wypadkach to życie im uratował. Nie we wszystkim, bo myślę, że Natalia Partyka po prostu zawsze chciała grać w tenisa, odkąd skończyła te 7 lat.
2: Moim gościem będzie Paulina Malinowska-Kowalczyk, autorka książki Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Reklama.
7: What's happening? This is the Devil Without a Cause, Kid Rock.
8: This is Jack White.
9: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

AC/DC i Back in Black w Esterock. Numer przełomowy, płyta przełomowa, bo to pierwsza płyta nagrana po śmierci Bona Scotta, pierwsza płyta nagrana z Brianem Johnsonem, stąd plotki wśród fanów AC/DC, że Back in Black, tekst do tego utworu, w ogóle napisał przed śmiercią Bon Scott. Jednak Brian Johnson postanowił w końcu na te plotki odpowiedzieć, bo te krążyły już od wielu, wielu lat. No i okazuje się, że tak naprawdę to on jest autorem tego tekstu. Powiedział, że tekst napisał na wyraźną prośbę kolegów z zespołu, którzy pogrążeni byli w głębokiej żałobie po stracie Scotta. Chcieli nagrać kompozycję, która będzie jednocześnie wyrazem straty, jak i celebracją życia piosenkarza. No i moim zdaniem bardzo ładnie się to udało. AC/DC Back in Black za nami w Esterock, a teraz przed nami Billy Talent i Fallen Leaves.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skank & Nancy i Hedonizm w SC Rock za nami. Skank & Nancy, które będzie jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu Colors of Ostrava. Ten już w dniach 15-18 lipca 2026, a poza Skank & Nancy na scenie zobaczymy między innymi 21 Pilots, Teddy'ego Swimsa, Lorde czy chociażby Mobiego. No i zobaczymy też oczywiście naszą SK Rock Star. Czas się kurczy, więc zgłaszać się proszę na skrock.pl. Zbliża się 11, proszę Państwa. Po 11 mam już przygotowanego Iron Mana od Black Sabbath. Proszę koniecznie ze mną zostać.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
2: Łukasz Bąk.
4: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
16: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
18: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
19: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
20: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Reklama.

Fight for your rights to party. To Beastie Boys i Kerry King, który w tym numerze zagrał solówkę. Kerry King, rzecz jasna, ze Slayera. Tym zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. A jeżeli o te Rights to Party chodzi, no to przypominam, że dziś imprezujemy na imieninach u Grzegorza, Bożydara, Karoliny, Katarzyny, Marii, Mikołaja, Stefana, Hiacynty, Beata, Otokara i Przebora. Wszystkim solenizantom i jubilatom najserdeczniejsze życzenia i oby wam się. No to teraz nowinka od córki niejakiego Dave'a Grohla, który już niebawem pojawi się w Polsce na koncercie razem z zespołem Foo Fighters. Violet Grohl z jej debiutanckiego krążka, numer zatytułowany 595.

0: To Life is Telling the Drama, Westerok, a już za chwileczkę Aerosmith z płyty Permanent Vacation. Kiedy ta płyta wychodziła, ja miałem 5 lat. Numer zatytułowany Ragdoll. I niewiele osób wie, że paluchy w tym utworze maczał niejaki Jim Wallace, który razem ze Stevenem Tylerem napisał tekst tej piosenki. Jim Wallace natomiast jest kanadyjskim songwriterem, który między innymi maczał paluchy choćby w takich hiciorach jak Summer of 69 Bryana Adamsa. Taka maleńka muzyczna ciekawostka. Już za momencik, Westerok, Ragdoll i Aerosmith.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
18: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
19: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
18: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.
12: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
2: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Eska.

Black Knight to Deep Purple w Esterok. Już 3 lipca, proszę Państwa, w nasze rączki trafi 24 studyjny krążek tej formacji. Mało tego, krążek ma być powrotem do tego, jak Deep Purple brzmiało w latach 70.

Jan Gilan stwierdził, że to może być ich najcięższy krążek w historii. Album nosi tytuł Splat i nie wiem jak państwo, ale ja nie mogę się go doczekać. Tym bardziej, że już 8 października panowie z Deep Purple zawitają do Łodzi. To jest koncert, na którym planuję być. Państwu też bardzo gorąco polecam. Deep Purple, Black Knight za nami. Jak tylko będziemy mieli nowe numery z nadchodzącego krążka, to na pewno je dla państwa Westerok zagramy. A teraz już Kasabian i Days Are Forgotten.

0: To Muse Uprising, Westerok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 12. Po 12 tradycyjnie Westerok Garaż w sobotę, a my słyszymy się już jutro o 9. Pięknego popołudnia sobotniego Państwu życzę. Cudownej sobotniej nocy. Oczywiście również życzę Państwu, żeby ta sobotnia noc była cudowna, ale żeby Państwo nie przesadzili. No bo jak jutro się z bólem głowy ktoś obudzi, no to już nie będzie moja wina. Słyszymy się jutro punktualnie o 9. Za dziś ogromne dzięki. Łukasz Szczeciłowski, pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Wojtek Sokół.
3: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
2: A co się wydarzyło?
3: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem też. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem. No.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
20: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już w komplecie z Łukaszem Bąkiem.
2: I z Joanną Świętarską. Witajcie w garażu. To będzie dzisiaj jazda bez trzymanki. I to nie tylko w przenośni, ale też w sensu stricte. Bo zaczniemy od autonomicznych samochodów.
1: Tak, strasznie tego nie lubię, ale dobra, przetoczmy się przez autonomiczną motoryzację. Wracamy do Was za chwilę. Startujemy z garażem.
0: Garaż w SC Rock.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Na początek, moi drodzy, garażu, jeszcze raz was pięknie witamy i o tym, co piszczy w motoryzacji, i nagle się okazuje, że dzieje się coś, co mnie na przykład akurat bardzo cieszy.
2: A mnie niekoniecznie, bo ja uważam, że jazda autonomiczna, może nie tyle sensu stricte właśnie autonomiczna, co możliwość prowadzenia samochodu, gdy on jednak trzyma się w pasie ruchu, sam hamuje, sam przyspiesza, to jest znak czasów i zdecydowanie takimi samochodami przyjemniej, przynajmniej w określonych warunkach się jeździ.
1: Ja wiem, ale z drugiej strony wiesz co, Łukasz, kurczę, blady, ja jakoś nie wiem, cały czas mam cykora, że jak coś się zepsuje, to po prostu szlak człowieka trafi. Ja jednak stawiam na człowieka i na to, żeby człowiek myślał za kierownicą i wolałabym, żebyśmy trochę tych kierowców bardziej szkolili, niż zastanawiali się nad tym, czy te samochody będą jeszcze mądrzejsze i mądrzejsze od kierowcy. Fakt, że wyobraźcie sobie, że BMW i Mercedes wycofały się z wprowadzania tych systemów, które są rzeczywiście w pełni autonomiczne. Widzisz, są za drogie, mało tego, klienci tego wcale nie chcą. Co jest ciekawe?
2: Wstrzymali się z rozwijaniem tych systemów, tak bym powiedział, bo zarówno w nowej BMW serii 7, tej poliftingu, jak i w nowym Mercedesie klasy S nie będzie trzeciego stopnia autonomii, co wcześniej zapowiadano, tylko pozostaną na takim drugim stopniu plus, czyli 2,5 stopnia, co oznacza, że owszem, te samochody będą miały zaawansowane systemy, ale nie będzie można puścić kierownicy, czytać sobie gazety, siedzieć w telefonie, bo trzeci poziom oznaczałby już, że za ewentualne wypadki, za ewentualne kolizje, za ewentualne szkody ponosiłby odpowiedzialność producent samochodu, a nie kierowca.
1: No właśnie.
2: Trzeci poziom autonomii to już jest taki, gdzie nawet nie musisz patrzeć na drogę.
1: No ale to jest straszne. Ale poczekaj, bo teraz mi przyszło coś do głowy. Zobacz, jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy. I na przykład myślisz sobie, kurczę, taki driver F1 na przykład, to jest poziom zmyślenia kierowcy i odruchów na poziomie 3. I ja bym takich kierowców sobie życzyła, żeby ludzie byli sprawni za kierownicą.
2: A jak wsiadasz w autonomiczne, to możesz mieć minus 3 i tak cię dowiezie do celu.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To teraz przesiadamy się z samochodów autonomicznych na całkowicie nieautonomiczne dwa kółka, czyli na motocykle, a konkretnie na motoambulansy. Bo wyobraźcie sobie, że dopiero od roku, choć jeżdżą po drogach od ponad 20 lat, to dopiero od roku jest to usankcjonowane w przepisach o ratownictwie medycznym.
1: Jak to się stało w ogóle, powiedz mi, Łukasz? To jest niebywałe. Jak to się wydarzyło, że one nie były wcześniej w ogóle usankcjonowane prawnie? Motocykl, ambulans dojedzie szybciej, zwłaszcza w zakorkowanym mieście. Szybciej uratuje człowiekowi życie. Przecież to jest logiczne.
0: Wiadomo, że nie dowiezie tego poszkodowanego na przykład do szpitala. Do tego służy już standardowa karetka. Natomiast rzeczywiście pierwszej pomocy może udzielić przede wszystkim szybciej, bo się przeciśnie między samochodami, dojedzie na miejsce i ma też takie wyposażenie, które pozwala mu właśnie tego poszkodowanego jak najlepiej zabezpieczyć. I teraz po roku zmieniają się nieco te przepisy i dlatego
1: mówię. To jest ciekawe właśnie. Tak. I teraz uwaga, bo teraz najważniejsza zmiana dotyczy usunięcia części wyposażenia takich jak pojemniki replantacyjne do przechowywania amputowanych części ciała. No ale to jest w sumie dość logiczne, przecież będzie mu amputował kończyny na Boga chyba na miejscu.
0: Nie, no bo, ale to co, do tej
1: nie
0: pory
1: wiem.
0: Też piłę musiał wieźć ze sobą?
1: Nie wiem.
0: Już
1: właśnie,
0: piłę, o,
1: nie wiem,
0: tak. Pana ręki już nic nie będzie, dawaj,
1: ale
0: najpierw piłą, a potem w pojemnik do przechowywania.
1: Będzie miał drenów do drenażu opłucnej i klasycznych elementów zabezpieczenia miejsca zderzenia, ale będzie miał zestaw porodowy.
0: I to jest, powiem ci, game changer.
1: Mhm.
0: Ja nie wiem, ciekaw jestem, jak będzie się tutaj fotel na motocyklu rozkładał, znaczy siodło do takiego... Z drugiej strony, zobacz, mamy przypadki, gdzie się urodziłeś, w szpitalu, a ty w samochodzie. Są takie przypadki, że ktoś się urodził.
1: Są,
0: a ty,
1: prawda.
0: A ty mówisz, a ja na motocyklu.
1: Wiesz co, ale gdybyśmy my wiedzieli, kurczę, rodząc się, albo na przykład nasi rodzice byliby w stanie oszacować, że i ja, i ty będziemy dziennikarzami motoryzacyjnymi, to dzisiaj opowiadać historię, że urodziliśmy się w samochodzie, to byłoby coś.
0: A gdzie trzymałaś nogi? No, na kierownicy.
2: To jest Garaż w ESC Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Wenecja. Eszka Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu Eska Rock Star. Wejdź na eskarock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na eskarock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną Eska Rock Star. Autopromocja. Reklama.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
0: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Reklama.

0: To jest Garaż w Esce Rock.
1: Oj, opowiemy w garażu dzisiaj w ramach Auta Tygodnia. Ja opowiem o samochodzie, o którym zresztą opowiadaliśmy już często i żeśmy wspominali o nim, bo...
2: Ale to jest tak wyjątkowe auto, że warto je wspominać.
1: A teraz ja do niego wsiadłam i tak się z tego cieszę, że to się, słuchajcie, w głowie nie mieści. To jest Renault 4, który jest co prawda samochodem elektrycznym i pomimo mojej sceptyczności i tego, co sam oszacowałeś, patrząc na mnie, określiłeś, że mam range anxiety.
2: Tak.
1: Czyli lęk przed utratą,
2: to jest
1: naprawdę.
2: To jest psychologicznie rozpoznane zjawisko.
1: Autentycznie, słuchajcie, ja na to cierpię. Ja cały czas patrzę, czy mi wystarczy jeszcze prądu, żeby dojechać do celu.
2: Nie ma na to tabletek niestety, syropku też.
1: No to strasznie
2: też
1: mi przykro. Nic na to nie poradzę. Faktem, słuchajcie, że ta Renówka czwórka, która jest w elektryku, jest absolutnie jedną z piękniejszych kontynuacji samochodów kultowych, starych, jakie można sobie wyobrazić. Rzeczywiście Renówka czwórka, 8 milionów sprzedanych egzemplarzy przez 30 lat. To było auto, które ja uwielbiałam. Śliczny kwadraciak, kanciaczek, przecudny. I ta Renówka czwórka nowa tak pięknie nawiązuje do tego.

0: kawał dobrej roboty. A najfajniejsze w tym aucie jest to, że w gąszczu samochodów podobnych do siebie, jeden do drugiego, przestajesz dzisiaj rozróżniać nie tylko modele, ale i marki, zrobili coś, do czego wsiadasz i masz banana na twarzy.
1: Mam.
0: To nie musi być szybkie, tak. To nie musi być drogie, to nie musi budzić emocji samą jazdą, ale budzi w tobie radość. To jest
1: ile świetne. Radości. Słuchajcie, jeszcze będzie bardzo fajna radość, bo wyjdzie teraz numer, egzemplarz specjalnie z okazji Roland Garros i będzie w kolorze Glacier White, gdzie piękne 18-calowe felgi. Parisien z dekielkami w kolorze terakotowym, który nawiązuje do ziemnej nawierzchni paryskich kortów tenisowych. I będzie sobie tam kosztował jakieś 38,5 tysiąca euro. Sporo niby jest, 162 tysiące, ale za taką perełeczkę powiem ci, kurczę, jakbym miała, to bym dała. Wszystko dobrze?
0: Wszystko.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Poczekaj, zapnę się, poprawię krawat, tak, usiądę, bo będę teraz mówił naprawdę o wyjątkowym samochodzie.
1: Matko, czekajcie, ja się zapiął prawie,
2: W przeciwieństwie do Renault 4, ten samochód nie miał poprzednika i do niczego nie nawiązuje. Co więcej, nie ma też następcy. Był produkowany tylko przez lat 5 albo 6 i go niestety pożegnaliśmy i uważam, że pożegnaliśmy ten samochód z ogromnym smutkiem i... Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: Nie wiem dlaczego, Boże, kocham Kia Stinger GT, uwielbiam ten samochód, uważam, że to było wspaniałe, dlaczego się go już nie produkuje, nie rozumiem, ale zobacz, nie ma samochodów tak wiele już, które budzą człowieku emocje.
2: 6 cylindrów, twin turbo, 370 koni, 270 na godzinę, 4,9 i nawet nie chodzi o te liczby, nawet nie chodzi o to osiągi, bo dzisiaj elektryki oferują nam to samo. Tylko chodzi o emocje, jakie ten samochód budził.
1: Och, jakie
2: i tym, jak wyglądał, i tym, jak jeździł, i nawet trochę tym, jak brzmiał. Po prostu wsiadałaś do tego auta i wiedziałaś, że to nie jest tylko środek transportu z punktu A do punktu B.
1: Nie, to
2: tylko to jest styl życia.
1: Wspaniała konstrukcja w ogóle. Powiedz mi, co się wydarzyło takiego w Kii, że przestali Stingera produkować? Bo co?
2: Bo emisję.
1: Bo
2: emisję, po prostu. No nikt by nie zabił takiego projektu, gdyby nie musiał po prostu przyciąć emisji CO2 dla całej swojej gamy.
1: Gnij, więc... przepadnij Unia Europejska za emisję.
2: Kurczę, zawsze motoryzacja była czymś, co kojarzyło się z tymi emocjami, z adrenaliną, z endorfinami, z uśmiechem na twarzy.
1: No.
2: A dzisiaj niestety ja lubię te samochody elektryczne, tak jak wielokrotnie podkreślałem, to jest fajny środek transportu na przykład do miasta, albo jak masz gniazdko, albo jak oczekujesz ciszy i komfortu, ale to nie jest fajny środek transportu, kiedy oczekujesz emocje. Bo emocje to nie jest tylko 0-100 w 4 sekundy. Emocje to jest wszystko to, co temu towarzyszy. Zmiana biegów, dźwięki i tak dalej.
1: A poza tym, wiesz, ja widziałam ostatnio Stingera na ulicy, pomyślałam sobie, rzeczywiście śliczne auto.
2: No,
1: śliczne.
2: Nadal dobrze wygląda,
1: tak,
2: nie?
1: I on naprawdę rzeczywiście wygląda trochę jak taka mikro Panamera. To ma piękną linię, on się nie zestarzeje. Oddajcie nam takie samochody.
2: Jest jeden plus tego, że nie jest produkowany.
1: No.
2: Ale z tego plusu skorzystają tylko ci, którzy go kupili. Tak jak ten mój znajomy, którego egzemplarzem jeździłem, zapłacił za niego w 2023 roku 230 tysięcy złotych. Dziś to auto nadal jest warte 220-230 tysięcy złotych. Praktycznie nie straciło na wartości.
1: Będzie rosło?
2: Nie, myślę, że aż w przypadku Stingera aż tak dobrze nie będzie. Niemniej ten bardzo mały, skromny spadek wartości świadczy o tym, że nam brakuje takich samochodów. My za nimi już tęsknimy. I nie tylko ja i ty, ale też ci, którzy nas słuchają.
1: I bardzo brakuje, aż mi normalnie serce pika.
3: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Do załadunku i rozładunku kontenerów cargo zostaną zaangażowane roboty humanoidalne.
3: Słuchajcie, ja mam tylko nadzieję, że na rynek Polski wyjdzie specjalna aktualizacja, że taki robot będzie stał i się opierał pod ramiona i patrzył, jak ten drugi pracuje.
2: Na kampusie zorganizowali spotkanie bez telefonów. Uwaga, z muzyką na żywo, z siatkówką, z kocekami piknikowymi, z rozmowami twarzą w twarz.
3: A wiecie, jak się o tym dowiedzieliśmy? Bo napisali o tym na Instagramie. A?
2: W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Wonkiem marki Smoby. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne.

0: Kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Fruniemy, moi drodzy, z garażem w kolejną godzinę. Jak to zwykle bywa, będziemy mieli auta z rock'n'rollową duszą i tu się będzie działo.
2: I fruniemy w tym wypadku jest adekwatnym słowem, bo będzie między innymi o samochodzie, który w zasadzie, gdyby nie pewne rozwiązanie technologiczne, wyjątkowe, to by latał.
1: Dobra, słuchajcie, naprawdę będzie się działo.
0: Garaż w SC Rock.

0: Auto z rock'n'rollową duszą, moi drodzy. Ja zacznę od samochodu, który jest po prostu niewiarygodny. To jest 1936 roku, mały czas przed wojną. Pan, który jest inżynierem, był inżynierem lotniczym motoryzacyjnym, a także kolegą po fachu, bo był też dziennikarzem motoryzacyjnym. Nazywał się William Bushnell Stout i stworzył auto, które było właściwie pierwszym minivanem świata. I słuchajcie, po prostu zachwycił mnie ten samochód. Ja jestem wielką fanką vanów i nawet nie wiedziałam, że przed wojną ktoś takie rzeczy wymyślił. Nazywa się to Stout Scarab. I tenże skarab, taki śmieszny szkrabek, miał przepiękne aerodynamiczne nadwozie, wykonane z aluminium, ale przede wszystkim w środku miał płaską podłogę, miał przestrzeń, w której mogło się zmieścić 7 osób, miało nisko osadzoną podłogę również, żeby pasażerowie mieli dużo miejsca nad głowami i wszystko dało się przewracać i obracać i przestawiać. Można było zmienić położenie stolika. To, co znamy dzisiaj ze współczesnych vanów, kurczę blady, było wtedy już przed wojną. Były że tak powiem, siedzenia, które można sobie było ustawiać w różnych konfiguracjach. No rewelacja. Tyle tylko, że pan Stout wymyślił to i wyprodukował tylko 9 egzemplarzy i kosztował każdy egzemplarz $5,000, czyli strasznie dużo pieniędzy i nikt tego już potem nie chciał kupować.
1: W ówczesnych czasach to była chyba trzykrotność wartości takiego normalnego, popularnego samochodu.
0: Furmanka pieniędzy, ale fakt, że na Concours d'Elegance pojawia się egzemplarz, w którym podobno spotykał się Eisenhower z Charlesem de Gaulle. A potem...
1: No, ciekawe, co tam ustalali, nie?
0: O wojnie auto było podobno wykorzystywane przez cyrk do przewożenia małp, które tam sobie skakały w środeczku. Fajne, naprawdę bardzo fajna konstrukcja. Ja myślę, że małpy to by lubiły przesuwne siedzenia, co?
1: Politycy myślę też.
2: To jest Garaż w SC Rock.

0: Garaż Eski Rock. Otwarty.
1: Jak wyobrażacie sobie taki typowy hypercar za 5-6 milionów złotych?
2: No wiadomo. Musi być płaski naleśnik, musi być długi,
1: musi być szeroki.
2: Musi mieć wielkie skrzydło, musi mieć bardzo, bardzo mocny silnik z...
1: Końcówki wydechu o średnicy studzienki.
2: O, zdecydowanie tak. No teraz, i nie może wjeżdżać pod żaden krawężnik. No
1: teraz wyobraźcie sobie hypercara za 5-6 milionów złotych, który ma 3,5 metra długości niespełna, tylko 1,60 m szerokości, czyli jest mniejszy od Fiata 500.
2: Jezus Maria, to jakiś mikrokar.
1: Ale jest dużo szybszy od niego. Dokładnie tak. Mikro hypercar. Nazywa się McMurtry Spiderling. Ma 1000 koni mechanicznych na tylnej osi z dwóch silników elektrycznych po 500 koni każdy i waży tylko tonę. Czyli
2: Jezus,
1: mamy
2: Maria,
1: tutaj kilogram masy ciała, masy samochodu na jednego konia mechanicznego.
2: Czekaj, ale to przecież
1: dla porównania w Bugatti Chiron, jednym z najszybszych aut świata, ten stosunek masy do mocy wynosi jeden koń na 1,33 kg.
2: Otwór, nie?
1: No właśnie. I tu dochodzimy do clou, czyli do technologicznego rozwiązania na wyjątkowego na skalę światową, gdzie zainstalowano dwa wentylatory o ogromnej mocy, które powodują niesamowity hałas, bo 120 decybeli. Nie mamy tu silnika, który hałasuje spalinowego, ale mamy dwa wentylatory, które wysysają powietrze spod samochodu.
2: Boże, poczekaj chwilę.
1: 120 decybeli generują.
2: Robi przyssawkę.
1: Brzmi to jak startujący myśliwiec i przysysa samochód do powierzchni z dociskiem wynoszącym, uwaga, 2000 kg, czyli dwukrotność masy ciała. Nawet są filmiki w sieci pokazujące, że ten samochód potrafi stać w miejscu, kiedy chodzą te wentylatory, przyczepiony do sufitu. Stworzyli taką specjalną platformę, na którą wjeżdża, platforma się obraca i jest przyssany. Półtorej sekundy do setki, 3,5 sekundy do 200 na godzinę, 9 sekund do 300 na godzinę. Chiron robi to w 4 sekundy dłużej.
2: Czy tak on ma takie przyssawki, to znaczy generalnie teoretycznie mogłabym sobie go przyssać tymi wentylatorami na przykład do sufitu i pod nim sobie spokojnie gotować obiad i rzucać okiem, czy on mi ładnie wisi?
1: Tylko hałasowałby nieco głośniej niż wentylator, jaki masz nad kuchenką.
2: Wiesz? To prawda.
1: 120 decybeli.
2: Niewiarygodne.
1: Ale ty to lubisz, czułabyś się na koncercie rockowym.
2: Ale to prawda.
1: Koncercie rockowym.
2: Dałabym radę, absolutnie mogę takie przyssawki mieć.

0: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
1: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
0: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
1: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
0: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
1: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
16: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Reklama.

0: Moi drodzy, w garażu będziemy was przestrzegać teraz, że jeśli jeździecie w świat, to sprawdzajcie przepisy ruchu drogowego, jakie obowiązują w różnych krajach, bo ostatnio dosyć mocno nasiliło się karanie ludzi we Włoszech za to, że zostawiają samochód z wychyloną szybą.
1: Bo to jest niebezpieczne, bo to prowokuje ją.
0: Tak, wiesz, to prowokuje do kradzieży.
1: Do kradzieży. Ale zawsze jak widzę auto z otwartą szybą, tak, to mam ochotę coś zajumać ze
0: siebie. Ja wiem, zawsze. Przechodzisz, myślisz sobie, kurczę, wsadza tam rękę i normalnie coś od razu...
1: Meram od razu w kieszeni, w boczku, meram, albo tak? Ja mam takie długie ręce, że otwieram podłokietnik.
0: Słuchajcie, ale to jest... Naprawdę trzeba być czujnym jak ważka, bo można za takie rzeczy dostać mandat we Włoszech. Oni bardzo im się nie podobają takie historie. Ostatnio znowu to trafiło do pewnego panu Vicenzie w okolicach Sanktuarium Monteberico. Kierowca, który zostawił auto z opuszczonymi szybami na jakieś mniej więcej 10 centymetrów, po powrocie znalazł mandat opiewający na 42 euro. W uzasadnieniu miał napisane, że swoim zachowaniem prowokował potencjalną kradzież. Koniec, kropka, amen.
1: To ciekawe jestem, jak oni karają w takim razie pozostawienie kabrioletu z otwartym dachem, jak pojechałaś na zakupy.
0: Błagam cię, idziesz od razu do więzienia.
1: Od razu do pierdla. Idziesz i masz wpisane w kartotece przestępczość zorganizowana.
0: Jak cię zamkną we Włoszech, dzwoń do Ziętary. Ziętara mówi po włosku, ja cię z każdego pierdla we Włoszech wyjmę. Obiecuję.
2: Garaż SC Rock.

0: No teraz, moi drodzy, będzie kupa śmiechu z naciskiem na słowo kupa.
1: Słuchajcie, to nie są żarty. Seres, chiński producent samochodów elektrycznych, postanowił, że będzie oferował samochody klientom, samochody osobowe, które będą wyposażone w toalety. Pokazali zresztą wyciekły tak jakby tutaj plany tegoż samochodu, rysunki patentowe. I tam jest zaawansowana
0: rysunki kupa patentowe. Oni mają kupatent na to, wiesz? Słuchajcie, nie patent.
1: Rzeczywiście, pod siedzeniem pasażera z tyłu ma być kibelek. Który to kibelek ma być do używania? Nie wiem, to znaczy jakby oni twierdzą, że będzie można go jakoś tak zawołać. Ej, kibelek, otwórz się.
0: Jak to może wystarczy zrobić? On sam wyjedzie wtedy.
1: Ale poczekaj, jest napisane, będzie się wysuwać spod fotela automatycznie po naciśnięciu przycisku lub wydaniu komunikatu głosowego.
0: A czym trzeba wydać? Którym otworem
1: ciele trzeba wydać? Nie wiem, tego to musisz go nauczyć.
0: Rozumiem.
1: Nie wiem. Ale ma też najważniejsze, że ma... Wentylator i specjalną rurę wentylacyjną.
0: A w którą stronę kręci się ten wentylator?
1: Taką, żeby nie było rozbryzgu.
0: Bo to wtedy trzeba byłoby jeszcze wycieraczki od środka zainstalować w drzwi, wiesz, na szybach. Jezus Maria, co za...
1: Nie wiem, ale...
0: To patent, no.
1: Ale widzisz, no na przykład w kamperach jest kibelek.
0: No ale to musisz wyjść gdzieś tam do tyłu, a nie, że masz go wmontowanego, ale on ma być z tyłu dla pasażera?
1: Znaczy on ma być pod siedzeniem pasażera, więc jak...
0: Ale pasażera tego z tyłu czy z tyłu?
1: Tego z tyłu, więc może sobie na przykład taksówkarz skorzystać wtedy...
0: To nie taksówkarz, tylko pasażer.
1: Kiedy nie ma pasażera z tyłu.
0: Przepraszam, panie kierowca.
1: Albo pasażer, który stoi w korku i już widzi na żółto, bo stoi tyle w korku, że po prostu musi siku. I jak mi się to przydarzyło ostatnio. To
0: przepraszam,
1: nie
0: co pan robi? Srama, o co chodzi?
1: Bardzo
0: i będzie, ale w taryfikatorze też będzie opłata za to?
1: Bardzo państwa przepraszamy, ale rzeczywiście świat motoryzacji podąża w bardzo różnych dziwnych kierunkach.
0: Tak czy inaczej, źle przeczytaliśmy nazwę tej marki, wiesz? Bo to ty nie jest... powiedziałaś Seres.
1: Tak,
0: to nie jest Seres.
1: Seres.
0: Ewentualnie Seres.
1: Trzymajcie się ciepło i zaglądajcie na YouTube'a Eskorotkowego. Tam jesteśmy w całej okazałości. My razem we dwójkę. Łukasz Bąki, ja Joanna Zienkarska. A do was w wersji audio z bardzo dużą dawką dziwnych informacji. Z całą pewnością wracamy za tydzień.
0: No. Trzymajcie się, ramy to się nie. Sami wiecie co. Do usłyszenia za tydzień.
2: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Polscy paralimpijczycy to światowa czołówka, zdobywająca dziesiątki medali na każdych igrzyskach paralimpijskich. Wśród nich jest wiele znakomitych i utytułowanych sportsmenek, paralimpijek.
2: Bohaterki mojej książki pokazują, że sport może być takim elementem, który kształtuje tożsamość. I to sport w pewnym sensie w wielu wypadkach to życie im uratował. Nie we wszystkim, bo myślę, że Natalia Partyka po prostu zawsze chciała grać w tenisa, odkąd skończyła te 7 lat.
1: Moim gościem będzie Paulina Malinowska-Kowalczyk, autorka książki Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek województwa mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
15: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.

0: do tego zespołu Zmysłowic jeszcze będziemy na pewno nawiązywać, także w kontekście tego, że Artur Rojek wraca, czyli były muzyk i lider tego zespołu, wraca z bardzo ciekawą, bardzo ważną kampanią, także promując swoją nową płytę. Do tej płyty na pewno będziemy wracać, tak jak teraz wracamy do nowych dźwięków byłego lidera formacji R.E.M. Pan Michael Stipe także szykuje się do wydania swojej pierwszej, tym razem debiutanckiej płyty z Andrew Wattem, czyli z najbardziej rozchwytywanym obecnie producentem muzycznym na świecie. Panowie zawiązali kolektyw, no i pokłosiem tego kolektywu jest ścieżka dźwiękowa do serialu Rooster, który dostępny jest na Netflixie. To nowy Michael Stipe. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie popołudniowe spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Slash zapytany o nową płytę Guns N' Roses mówi, że materiału jest tak dużo, ale potrzeba dyscypliny, żeby do tego przysiąść i się za to na poważnie zabrać. Mówi, że z jego doświadczenia wynika, że ten zespół nigdy nie może nic zaplanować z wyprzedzeniem, natomiast u nich wszystko zawsze dzieje się spontanicznie, jak mówi Slash, więc to nowe wydawnictwo nadchodzi, bo wszyscy w zespole o tym myślą, po prostu stanie się to, kiedy ma się stać. No to uzbrajamy się w cierpliwość, tylko pytanie, czy wystarczy nam czasu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co, jakie wydarzenie wywróciło wasze życie do góry nogami? No chyba nie będzie dla nikogo niespodzianką, jak powiemy, że narodziny dziecka.
3: O tak!
2: Tym kończy masz dwie córki.
3: Znaczy o dwóch wiem, nie?
2: No właśnie, więc pytanie, czy jak pierwsza wywróciła do góry nogami, to druga postawiła to na nogi?
3: Tak, właśnie tak było. Tak,
4: to dziękuję bardzo. Będzie jak któraś zapuka jeszcze do drzwi i powie, tato, swoją drogą, ja nie zdawałam matury z matematyki, wiecie?
3: Ja też.
2: No, widzisz,
3: uczyliśmy historię.
4: Z historii, no, oczywiście, że tak. Zawsze wiecie, można było coś nableblać.
3: Ale nasz, proszę, prymusik zdawał z matury.
2: Proszę bardzo.
4: No 94%.
3: Ja pierdziele.
4: 7 razy 8?
2: Bardzo dużo.
5: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
8: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
20: Hi, this is Daniel.
21: I'm Chad. We're from Nickelback.
22: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
23: Witajcie z tej strony Nery.

To Come Together, to The Beatles Westerok, no i Beatlesi razem wracają. I kto by pomyślał, że na najnowszej płycie Paula McCartneya, która będzie miała swoją premierę już niebawem, The Boys of Dungeon Lane, bo mowa właśnie o tej płycie, doczekaliśmy się wyjątkowego duetu. Ringo Starr, czyli bębniarz zespołu The Beatles, marzył o tym, żeby zagrać, a właściwie nawet nie zagrać, ale zaśpiewać z kimkolwiek z Beatlesów i to marzenie właśnie się spełnia na nowej solowej płycie Paula McCartneya. Home to Was to ta kompozycja, w której usłyszymy duet z Ringo Starrem, dlatego do tego tematu jeszcze

Na pewno będziemy wracać, ponieważ tę kompozycję wczoraj prezentowaliśmy po raz pierwszy w Radarze. Myślę, że warto będzie w ogóle pokłonić się nowym dźwiękom od Paula McCartneya, bo to naprawdę wyjątkowa płyta, która w dużej mierze także nawiązuje do jego debiutu, czyli płyty z 1970 roku. To teraz może bez deszczu?

0: Udało im się z tą kompozycją w 2009 roku od razu podbić listy przebojów, listy Billboardu i to naprawdę sporo tego wszystkiego działo się wokół tej kompozycji, która, warto wspomnieć o tym, jest także protest songiem, który wypuścił zespół Green Day na swojej płycie 21st Century Breakdown.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Wojtek Sokół.
3: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
4: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
3: Właśnie do tego zmierzam.
4: Ja
3: mieszkałem nad piekarnią.
4: No ja mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód. No na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam wiedzieliśmy, że się da bić. Najlepsze były te od strony marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej. Bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony. No wiesz, to trzeba było koniecznie tam się wkraść, wejść na samą górę. I kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiem.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
5: Reklama.

0: To Use Somebody Westy Rock. Przy okazji używania okazuje się, że lider formacji Foo Fighters chciał użyć nieco innej nazwy, która określałaby nowy krążek tego zespołu, krążek Your Favorite Toy. Pomysł był taki, że płytę nazywać się będzie For Good, tylko problem był taki, że kiedy ten zamysł pojawił się w głowie Dave'a Grohla, bardzo szybko pojawiła się także na ekranach kin premiera filmu Wicked For Good. I on wtedy stwierdził, no jest jednak zbyt blisko. Trzeba było pewne rzeczy przearanżować, natomiast muzycznie mam wrażenie, że się bardzo udało. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. To nowe Foo Fighters w SC Rock.
1: Ten kawałek dobrze robi.

0: Nie wiem, czy państwo widzieliście te nagłówki w mediach o tym, że pan Steven Tyler został oczyszczony z tych wszystkich zarzutów wykorzystywania młodej osoby w roku 73. Warto wspomnieć o tym, że to nie do końca tak wygląda, dlatego że te oskarżenia, które pojawiły się, faktycznie zostały odrzucone w Oregonie, w Waszyngtonie i w stanie Massachusetts, ale wynikało to tak naprawdę z tego, że zostały one przedawnione. I warto wspomnieć o tym w tym kontekście, że sędzia Patricia Young wydała orzeczenie, z którego wynika, że ta sprawa będzie dalej procedowana, jeśli chodzi o wykorzystywanie na tle seksualnym. Natomiast warto wspomnieć o tym, że właśnie do tego miał dojść także w Kalifornii, a to ważne, że tamtejsze prawo dotyczące wykorzystywania w określonych sytuacjach nie przewiduje przedawnienia roszczeń, więc będziemy jeszcze tej sprawie się przyglądać, tym bardziej, że wyrok ma zapaść pod koniec sierpnia.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
16: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
18: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
19: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: Reklama.
26: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
27: This is Anthony Kiedis of
28: the Red Hot Chili Peppers.
29: And Flea, inviting you to keep it tuned.
30: Right here!

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Może dlatego Maciej Kurowicki trochę zszedł na dalszy plan, jeśli chodzi o ten świat show biznesu i trochę rock'n'rolla, no bo miał trudne doświadczenia swoje medialne. Z jednej strony człowiek nagle się pojawia, no i tak podbija polski rynek, że musi od razu ruszyć w turnę, które trwa pół roku. Nie jest łatwo, czasami bywają naprawdę trudne koncerty, jak ten słynny koncert formacji Hurt w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie było 17 osób i w pewnym momencie jakiś dziwny facet wpadł na scenę i zaczął wręcz całować gitarzystę. No, to były dziwne rzeczy, jakieś noclegi z muchami nieżywymi w tle, setkami tych much. No, generalnie jak tak sobie słucham czasami tego, co Maciej Kurowicki przeżył, kiedy zaczynał z formacją Hurt, to wcale się nie dziwię, że dzisiaj jest w nieco innym miejscu i w nieco innym zespole. To teraz przed nami zespół, który powrócił dzięki wspaniałemu weselu. Myślę, że każde wesele powinno powodować to, że zespoły, które nie mogą wrócić z nową płytą, będą wracać. I tak było z formacją Good Charlotte.

0: Wydaje się, że fani formacji U2 powinni być muzycznie zadowoleni w tym roku. W końcu dostali nowych kilkanaście kompozycji, które pochodzą z tych dwóch nowych epek, ale to jeszcze nie jest koniec. Całkiem niedawno pan Bono powiedział wprost: nadal pracujemy nad głośnym, nieokiełznanym, nieprzyzwoicie kolorowym albumem. Wiemy, że z ust pana Edge'a padały słowa na temat tego, że to ma być bardzo mocno rockowa płyta, więc my bardzo mocno uzbrajamy się w cierpliwość, mając ogromne oczekiwania.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Cześć, Igor.
14: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
13: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
14: A dlaczego?
13: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
14: Ale to w niczym nie przeszkadza.
13: Jak to?
14: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
13: Już mi się też taka marzy.
14: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
15: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
16: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
15: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
18: Skoczysz do Carrefoura?
19: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
20: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
21: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
18: Reklama.

0: Mam wrażenie, że to był taki czas, kiedy powstawała ta kompozycja, kiedy David Draymond był nie do końca fajnym gościem. Pamiętam kiedyś zapytany o to, jak on podchodzi tak naprawdę do tego, że wziął się za zrobienie coveru zespołu Genesis. Powiedział, że szczerze mówiąc, naprawdę w ogóle nie obchodzi go, co oni, czyli muzycy tego zespołu, myślą. Powiedział, że on słyszał, że muzykom podoba się ta wersja, więc on to akceptuje. Natomiast z drugiej strony zapytany o wyniki powiedział, że spodziewał się lepszych, szczególnie biorąc pod uwagę świetny teledysk, że to tak jakoś mało się wtedy kliknęło. No ale chyba nigdy nie był fanem tego zespołu, to też zawsze mnie dziwiło, dlaczego wziął się za zrobienie tego coveru. Kiedyś zapytany o Phila Collinsa powiedział, że nie jest fanem tego artysty oraz wczesnego wcielenia zespołu Genesis. Ale mam wrażenie, że w ostatnich latach jednak trochę pan David Draymond się zmienił, zaczął nieco inaczej podchodzić do ludzi, chociaż no, te tematy polityczne no, nieco przywróciły tę pamięć o starym Davidzie Draymondzie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Wielu fanów zastanawia się, czy to faktycznie koniec zespołu Greta Van Fleet, zespołu, który towarzyszył nam na scenie przez piękne kilkanaście lat. No ale panowie wrzucili w media społecznościowe filmy, w którym napisali Thanks for the wild ride. A to jest takie, no raczej małe podsumowanie tego, co działo się wcześniej. Wiemy, że lider tego zespołu dzisiaj skupiony jest raczej na swoim nowym projekcie, który nazywa się Mirator. Chociaż jest jakaś teoria spiskowa, bo jeden z fanów formacji Greta Van Fleet wciskał jakieś kody strony, znalazł gdzieś tam poukrywane wiadomości z wielką M-ką i z zero dolarami w tle. No tak naprawdę nie wiemy więcej, co może się kryć za tymi ewentualnymi ukrytymi informacjami na oficjalnej stronie zespołu Greta Van Fleet, ale wiedzcie, że ręka na pulsie przeze mnie na pewno w radarze jest mocno trzymana, jeśli chodzi o Josha, Jake'a, Sama i Daniela.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Polscy paralimpijczycy to światowa czołówka, zdobywająca dziesiątki medali na każdych igrzyskach paralimpijskich. Wśród nich jest wiele znakomitych i utytułowanych sportsmenek, paralimpijek.
3: Bohaterki mojej książki pokazują, że sport może być takim elementem, który kształtuje tożsamość. I to sport w pewnym sensie w wielu wypadkach to życie im uratował. Nie we wszystkim, bo myślę, że Natalia Partyka po prostu zawsze chciała grać w tenisa, odkąd skończyła te 7 lat.
2: Moim gościem będzie Paulina Malinowska-Kowalczyk, autorka książki Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: 3, 17, 40...
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11...
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Reklama.
16: Greetings. My name is Brandon. I'm in the band Incubus.
17: Zespół Perfect. Grzegorz Markowski.

w tym kontekście aż łezka wokół się zakręciła, kiedy ostatnio znalazłem wyjątkowe wydawnictwo gdzieś u siebie na półce. Mam zawsze taką półkę z tymi płytami, które całkiem niedawno wyszły i których jeszcze aż tak mocno nie zmęczyłem, jeśli chodzi o słuchanie ich regularnie. I taką płytą gdzieś tam na samym dnie był zespół Thin Lizzy, który pamiętam, że w ubiegłym roku na początku stycznia zaprezentował długo wyczekiwaną płytę ze swoimi wielkimi hitami, ale uwaga, w wersjach akustycznych. Acoustic Sessions, tak nazywa się ten zbiór 10 ponadczasowych kompozycji i wręcz wariacji na temat właśnie tej muzyki wyjątkowego zespołu. Swoją drogą, Thin Lizzy już teraz także na antenie Eski Rock, powoli kończąc tę godzinę naszego dzisiejszego spotkania.

0: wszyscy wiedzą, że tak naprawdę mamy do czynienia z coverem. Coverem, który powstał już w tych nowych 2000 latach, natomiast warto wspomnieć o tym, że te kompozycje muzycznie skomponował nie kto inny jak sam Mike Campbell z formacji Tom Petty and the Heartbreakers. Warto o tym pamiętać, bo w końcu to był naprawdę bardzo wyjątkowy pierwowzór.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: To prawda, żeby zwiększyć wentylację, ile tam trzeba by było kliknięć, w zależności oczywiście od modelu samochodu, wykonać, żeby w ogóle zaczęło wiać i dmuchać na mnie powietrzem jakimkolwiek, wiesz, odrywam wzrok od jezdni i patrzę w ten wielki tablet na wyświetlaczu.
3: Możesz
2: bez sensu
3: pokazać jeszcze raz, jak dmuchasz?
2: A czy
4: jak dmucham, to ci nie mogę pokazać, ale możemy posłuchać.
5: I teraz niebezpieczna gra skojarzeń, mama mija żona.
4: Ale żeby się rymowało?
3: Może?
4: Mama mija żona?
3: Czekaj. W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Nie ukrywam, że nigdy nie byłem wielkim fanem teledysków, natomiast są takie dzisiaj obrazki, które w 2026 roku pobudzają naszą wyobraźnię. A jako, że panowie z formacji Muse postanowili sięgnąć po swój nowy krążek w tematy bardzo kosmiczne i to będzie wręcz koncept album, to wiemy, że ta najnowsza kompozycja Cryogen nawiązuje trochę do tego, co działo się, czy dzieje się, czy może w ich głowie i wyobraźni będzie się działo długo na księżycu Jowisza. A więc cały teledysk wygląda tak, że muzycy grają właśnie na wspomnianym księżycu Jowisza. A to wygląda, drodzy Państwo, wręcz spektakularnie. Dlatego pomyślałem, że warto będzie Wam wspomnieć także o tym obrazku do kompozycji Cryogen. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Nie ukrywam, że zastanawiałem się, jak to dalej będzie wyglądać, jeśli chodzi o przyszłość formacji Pearl Jam, po tym jak ten zespół opuścił bębniarz Matt Cameron, który postanowił skupiać się na przyszłości zespołu Soundgarden. Przyszłości niepewnej, chociaż ta płyta z Chrisem Cornellem może być naprawdę zmieniająca trochę oblicze muzyki rockowej, ale jeszcze musimy co do tego uzbroić się w cierpliwość, natomiast warto wspomnieć o tym, że ostatnio Eddie Vedder zdradził, że panowie weszli do sali prób. Czy to oznacza nową płytę? No bez przesady, no w końcu 2 lata temu wydali Dark Matter, natomiast warto wspomnieć o tym, że nowe próby z nowym bębniarzem, kimkolwiek on nie jest, to już są fajne kolejne kroki i kolejne stopnie do tego, żeby osiągnąć kolejny nowy singiel. Tym bardziej, że Eddie Vedder jeszcze jakiś czas temu powiedział, że maksymalnie jedno, może jeszcze dwie dobre płyty od tego zespołu dostaniemy, więc chyba nie warto się spieszyć.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Wojtek Sokół.
3: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
2: A co się wydarzyło?
3: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem też. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem. No.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Cześć Igor.
13: Cześć Irenko, to jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
12: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
13: A dlaczego?
12: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
13: Ale to w niczym nie przeszkadza.
12: Jak to?
13: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
12: Już mi się też taka marzy.
13: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
18: Hi, how's it going? We're called Muse.
19: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
20: My name is Trey and I play bass.
21: My name is Wolf. I play the drums in

Czekamy na poniedziałkową premierę na YouTube zespołu Metallica, dlatego że panowie wrócili do swojego konceptu za czasów pandemii, kiedy raz w tygodniu prezentowali swój wyjątkowy koncert. Wiemy, że to wszystko jest przecież nagrywane, więc mają te archiwa naprawdę potężne. No i wraca ten pomysł. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy już jeden koncert, no i poniedziałek zbliża się wielkimi krokami, więc pytanie, tym razem jaki koncert będziemy mogli obejrzeć? Uzbrajając się w cierpliwość, posłuchajmy tego, co lata temu miał do powiedzenia zespół Stone Temple Pilots, to Creep.

0: I tym pięknym brytyjskim akcentem od formacji Kaiser Chiefs kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie. Bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, a my słyszymy się w poniedziałek po 18 w kolejnym Radarze. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Mawiają, że kiedy najgorsze, co może ci się zdarzyć, rzeczywiście ci się przydarza, a ty to jakoś znosisz, wtedy jesteś najsilniejszym człowiekiem na świecie. Czym jest wytrwałość i dążenie do celu, kiedy ma się ograniczenia? Ma się granice, które szalenie trudno jest przekroczyć, tak nam się przynajmniej wydaje. Jak sukcesem podnieść się po upadku? Jakie lekcje wyciągnąć z porażek i jak odzyskać sprawczość? Żyć trochę na przekór przeciwnościom. O tym między innymi dziś w Drogowskazach. Moim i waszym gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, była doradczyni prezydenta RP i zarazem autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie, Paulino, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Paralimpijki, Paulino, odsłaniają swój świat w uważnych i czułych rozmowach z tobą. Czy trudno było ciebie namówić te wspaniałe kobiety, wielkie sportsmenki do zwierzeń, nie zawsze łatwych, czy ich historie, przez które przeprowadzasz czytelniczki i czytelników, mają jakieś części wspólne? Jeśli tak, to jakie?
2: Częścią wspólną każdej z tych historii jest fakt, że każda z 8 dziewczyn, o których piszę, zdobyła medal Igrzysk Paralimpijskich, co najmniej jeden.
1: Co najmniej jeden.
2: Co najmniej jeden, bo są takie, które zdobyły jeden, ale jedną z bohaterek jest Natalia Partyka, która ma na swoim koncie 12. Natomiast to była tak naprawdę jedyna cecha wspólna, dlatego, że każda z tych historii jest oczywiście inna, poza faktem, że każda z dziewczyn także była na Igrzyskach Paralimpijskich. No ale żeby być paralimpijką, no to w Igrzyskach trzeba po prostu uczestniczyć. I odpowiadając na twoje zasadnicze pytanie, czy trudno je było namówić, ja w ogóle nie musiałam ich namawiać. Ja dzwoniłam, pytałam i słyszałam, tak, chcę. I myślę, że to była taka najfajniejsza wizytówka naszych znajomości, bo większość z nich była wieloletnia, bo ja na pierwsze igrzyska jako reporterka pojechałam w 2004 roku do Aten. No i to było już bardzo dawno temu, jeśli popatrzymy, że mamy 2026 rok, więc większość z tych dziewczyn znam od wielu lat.
1: Popularny dziennikarz sportowy Michał Pol, serdecznie Michała pozdrawiamy, a kiedyś pracowałem z nim w jednej redakcji, napisał o twojej książce, że jest niezwykłą kroniką upadków, z których trzeba było się podnieść i też zwycięstw, które smakują lepiej niż złoto. Jakie patenty bohaterki twojej książki, Pauliny, mają w kwestii właśnie podnoszenia się z kolan? W świecie sportu to normalne, że raz są sukcesy, tak, innym razem są porażki, trzeba przez nie jakoś przejść, tak to jest zresztą w całym życiu. Która z pań sportsmenek może ujęła ciebie szczególnie mocno w tym właśnie kontekście podnoszenia się z upadku?
2: W tym kontekście chyba najmocniejsza jest opowieść Natalii Partyki. Zresztą ona ma taki tytuł, który zaczerpnęłam ze słów, które powiedziała. Nikt czegoś takiego nie przeżył, dlatego że Natalia przez 13 lat nie przegrała ani jednego turnieju w parasporcie. Znaczy w ogóle wyobrażenie sobie tego, że można być tak mocnym, tak silnym, to jest jedna rzecz, ale druga, to na co ona zwraca uwagę, że ona zawsze, kiedy wychodziła do stołu, wiedziała, że to ta druga osoba chce być tą pierwszą, która zdarła jej skalp. Zresztą dokładnie takiego sformułowania używa. I jak ona przegrała w Tokio i nie mogła wejść już do walki finałowej o złoto, no to było tak, jakby świat nagle przestał istnieć. Dla wszystkich fanów, no zwłaszcza paratenisa stołowego. I kiedy z nią rozmawiałam, to ta opowieść właściwie o Natalii dzieli się na dwie części i to ona ją podzieliła. Jej życie do Tokio, ta porażka i potem co ona z tą porażką zrobiła, jak ona to życie naprawdę w sposób niesamowity zmieniła i to jest tak niezwykła opowieść. Ja ją polecam gorąco wszystkim.
1: Tak, no nie
2: opowieści.
1: Będziemy wszystkiego zdradzać, bo wszystko jest w tej pięknie opakowanej książce twojego autorstwa.
2: Ale polecam historię Natalii, bo kiedy przeżywa się... W sporcie w ogóle głównie się przegrywa. Na podium się jest bardzo rzadko. Na podium są tylko 3 miejsca. I tak naprawdę być tak jak Natalia Partyka, czyli nie przegrywać przez tyle lat, mało komu się to zdarza, o ile w ogóle. I to, jak ona sobie to poradziła, jak odnalazła zupełnie inny rodzaj życia, smakowania tego życia, kiedy potrafiła stanąć z boku i popatrzeć na to, co do tej pory robiła. I to jest w tej książce.
1: No właśnie, dla bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino, rywalizacja sportowa to coś więcej niż puchary i medale. Więc co? Czym jest dla tych wspaniałych kobiet ta rywalizacja? Co im daje? Co mogą też wykorzystać w życiu pozasportowym, nie?
2: No myślę, że dla każdej z dziewczyn jest to zupełnie coś innego,
1: no tak.
2: Ale z takiego sportowego punktu widzenia to życie na medal jednak w sporcie wyczynowym to jest podporządkowanie niemal wszystkich sfer po to, żeby startować na najwyższym poziomie. I to jest dosyć wysoka cena, za którą każda z nich musiała zapłacić. Żeby pojechać na Igrzyska Paralimpijskie, no czasem ktoś może powiedzieć, no to są tylko para igrzyska, a to nieprawda, dlatego że naprawdę trzeba poświęcić niemal wszystko, żeby w ogóle się tam zakwalifikować, a żeby stanąć na podium, to już jest naprawdę level high.
1: Dlaczego sport także, a może zwłaszcza Paulino, ten paralimpijski pomaga przetrwać najtrudniejsze sytuacje w życiu? Czego uczy? Jakie cechy osobowości wzmacnia? Jakie buduje też nawet od podstaw? Co mówią o tym bohaterki twojej książki?
2: Bohaterki mojej książki pokazują, że sport może być takim elementem, który kształtuje tożsamość. One z tym sportem są całkowicie scalone i to sport w pewnym sensie w wielu wypadkach to życie im uratował. Nie we wszystkim, bo myślę, że Natalia Partyka po prostu zawsze chciała grać w tenisa, odkąd skończyła te 7 lat i kiedy pojawiła się na tej sali treningowej, jeszcze nikt nie myślał, kim ona będzie i na pewno nikt jeszcze wtedy nie obstawiał, jak daleko zajdzie i że będzie jedną z najwybitniejszych tenisistek stołowych na świecie. Bo trzeba dodać od razu, że ona 4-krotnie startowała także w Igrzyskach Olimpijskich. To ten sport kształtował ich życie. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, a to są takie zawodniczki, i w ogóle w przypadku osób z niepełnosprawnościami, sport naprawdę pozwala i pomaga stanąć na nogi. I wrócę tutaj do czegoś, co jest tylko zajawione w tej książce, mianowicie do roku 48 i Stoke Mandeville, kiedy Sir Ludwig Gutmann, zwany takim Kubertenem Igrzysk Paralimpijskich, zorganizował zawody łucznicze dla pacjentów w swoim szpitalu. Gutmann był neurochirurgiem. I co zauważył? Zauważył, że kiedy jego pacjenci mieli zaleconą rehabilitację, no to mówiąc krótko, specjalnie się nie przemęczali, I raczej ją takim nieformalnym językiem trochę olewali. Natomiast w momencie, kiedy on ogłosił, że będą zawody, które zorganizował dokładnie wtedy, kiedy miały trwać Igrzyska Olimpijskie, zauważył, że oni się mocno zajarali, zaczęli ćwiczyć, zaczęli się przygotowywać, no bo każdy z nich chciał wypaść jak najlepiej. I Gutmann odkrył, że sport to jest taki katalizator sprawności dla osób, które tę sprawność straciły. I jego idea była na tyle fantastyczna, że 12 lat później, w 60 roku, odbyły się pierwsze Igrzyska Paralimpijskie, a potem to już ruszyło w sposób niesamowity.
1: Bohaterki twojej książki Życie na medal, to i tytuł, Paulino, to Kinga Druszcz, paraszermierka, Justyna Kozdryk, podnoszenie ciężarów, Joanna Mendak, parapływanie, Dorota Bucław, paratenis stołowy, Dorota Kubicka, Natalia Partyka, wspominana tutaj wielokrotnie, a paratenis stołowy, Karolina Pęk, paratenis stołowy również, Lucyna Kornobys, para lekkoatletyka i Katarzyna Rogowiec, para narciarstwo biegowe. Co uskrzydla twoje bohaterki, bohaterki twojej książki? Co też może, kto jest dla nich największym wsparciem, skąd czerpią siłę? Tutaj się bardzo często przywijał wątek mamy i taty, rodziców najbliższych chyba, prawda?
2: No bo to
1: którzy
2: jest
1: byli
2: taki
1: tym takim motorem napędowym, popychającym trochę w kierunku sportu.
2: Zawsze osoby, które są najbliżej, tak naprawdę są fundamentalne, mają fundamentalne znaczenie. Rodzice, którzy wspierają dziecko z jakąś niepełnosprawnością, którzy angażują je w aktywność fizyczną, angażują je w sport, to jest naprawdę prawdziwy skarb, bo ktoś ten wysiłek musi wykonać, zwłaszcza jeśli dziecko potrzebuje wsparcia. Ale to jest rodzina, to są trenerzy, to są właściwi ludzie we właściwym momencie, czasie i miejscu. Joanna Mendak, parapływaczka, ona też trafiła do pływania z rehabilitacji, ale zaczęła pływać ze zdrowymi dziećmi. Cieszyła się jak dziecko z tego, że nie była ostatnia na któryś z zawodach z rzędu, bo na początku naprawdę jej to wcale tak dobrze nie szło. Zresztą mówię o sobie, że ona to wypracowała, że te medale po prostu rwała ziemię, żeby gdzieś tam zaistnieć w tym największym sporcie, na największych arenach. To są także psychologowie, którzy współpracują w tej chwili z paralimpijkami. To są przyjaciele, to jest jest ogromna rzesza ludzi tak naprawdę, którzy przewijają się przez te wszystkie lata. No w przypadku Doroty Bucław jest to Dorota Kubicka. To jest absolutnie niezwykła opowieść o przyjaźni, która przekracza wszelkie wyobrażenie. Nie wiem, czy powiem coś więcej, bo nie chcę zdradzić wszystkich szczegółów, ale to jest taka symbioza dwóch przyjaciółek, które od ponad 20 lat są razem nie w związku, bo to też może warto podkreślić, tylko po prostu jedna drugą wspiera w codziennym życiu.
1: Ja się zastanawiam, Paulino, w jaki sposób, też dzięki czemu niepełnosprawność wrodzona lub nabyta, tak to może dość niezręcznie ujmę, może stać się motorem do walki, tak, do zmian w życiu. Co o tym decyduje? Czy wytrwałość, czy determinacja, konkretne cechy osobowości? Co bohaterki twojej książki chciały udowodnić sobie i pokazać światu?
2: Nie jestem pewna, czy one chciały coś udowodnić. Okay. Myślę, że ten sport się pojawia w którymś momencie w ich życiu i one tego bakcyla łapią. Tak naprawdę, kiedy napisałam tę książkę, kiedy wysłuchałam wszystkich ich opowieści, zdałam sobie sprawę, że one w pewnym sensie ten sport miały w swoim DNA, że każdą z nich do sportu ciągnęło, albo przykład był już w domu, że ten sport był po prostu ważny.
1: Tak, to prawda.
2: W przypadku Kasi Rogowiec narciarstwo uprawiał tato. W przypadku Doroty Bucław tato był koszykarzem i ona też chciała być koszykarką. Natalia Partyka chodziła z siostrą na treningi tenisa stołowego. Tutaj tych analogii jest bardzo dużo i one się w tym sporcie po prostu natychmiast odnajdywały. Karolina Pęk, która po prostu sama z siebie chciała być piłkarką nożną, ale w tamtych czasach jeszcze nie było piłki nożnej dla dziewczyn, więc się zdecydowała na tenisowe, powiedziała tu piłka, tam piłka, spróbuję. Więc gdzieś tam ten sport w nich był od samego początku. One miały po prostu taką sportową duszę, która musiała paść na odpowiedni grunt i tam mogła rozkwitnąć. Mhm.
1: A co w życiu polskich paralimpijek, których historię opisujesz w swojej książce, Paulino, jest najtrudniejsze? Co było przyczyną też załamań, tak? Rezygnacji z marzeń? Czy mamy tu jakiś też wspólny mianownik, czy nie? Takie najtrudniejsze. Co było, co mówiły bohaterki twojej książki dla nich podczas spinania się po tych szczeblach kariery też sportowej?
2: Myślę, że to były różne historie i różne momenty w zależności od bohaterki. Taką rzecz, która mnie poraziła i o której nie wiedziałam, mimo że tym sportem się zajmowałam, był fakt, że Joanna Mendak, wielokrotna mistrzyni paralimpijska w pływaniu stylem motylkowym, w którymś momencie przestała pływać tym stylem, bo przestała, jak ona twierdzi, choć to trudno w to uwierzyć, umieć dobrze pływać tym stylem. Brzmi absolutnie niewiarygodnie. I ona przez ponad rok próbowała się go nauczyć na nowo i zrezygnowała. I to jest w ogóle coś niesamowitego, że ja nie pamiętam, nie chcę teraz palnąć jakiejś głupoty, ale po wielu latach zdobywania medali, gdzie jej rekordy nadal obowiązywały jeszcze 2-3 lata temu, ona doszła do wniosku, że popełnia taki błąd, którego nie jest w stanie się pozbyć i już nie potrafi tak pływać jak kiedyś. I mimo ogromnej pracy, którą wykonała z trenerem, już do tego nie wróciła. To był oczywiście taki moment dużego kryzysu. Myślę też, że momentem kryzysowym bardzo jest, kiedy zawodnik z bycia przez wiele lat na szczycie nagle spada gdzieś niżej. Znaczy spada w cudzysłowie, bo ciągle jest w pierwszej piątce albo dziesiątce najlepszych zawodników na świecie. Tu wracam do Joanny Mendak, bo to też jest ciekawa historia. Kiedy ona przestała stawać na podium, to było w 2016 roku podczas Igrzysk Paralimpijskich w Rio de Janeiro, nie zakwalifikowała się, nawet nie przeszła eliminacji do finału, to jest bardzo trudne, ale to też sprawiło, kiedy ona już przez to przeszła, że w Paryżu, kiedy zajęła 7 miejsce, cieszyła się bardziej niż ci, którzy byli na 6, 5. Jej tato wtedy powiedział, że on zobaczył w niej taką radość, którą widział tej maleńkiej dziewczynki, która po raz pierwszy nie była na zawodach ostatnia.
1: Polskie paralimpijki odsłaniają swój świat. Co je załamuje? Co uskrzydla? Co jest największą przeszkodą? A co wsparciem? Dziś częściowo odpowiadamy na te pytania. W studiu ze mną i z wami jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Michał Poklękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Czytałem kiedyś, że życie nie polega na tym, żebyśmy byli najszybsi. Nieważne też, jak nam się powiedzie. Najważniejsza jest wytrwałość. Najważniejsze, żebyśmy stali na nogach i bez względu na okoliczności uparcie szli naprzód. Czy to łatwe? No, rzadko kiedy, ale jak najbardziej możliwe i też wykonalne. Doskonale wiedzą to wspaniałe bohaterki książki, która wywołała powstanie tej konkretnej edycji drogowskazów. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Paulina Malinowska-Kowalczyk. Paulina jest dziennikarką, korespondentką z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, jest nauczycielką akademicką, byłą doradczynią prezydenta RP i też autorką książki, którą mamy na studyjnym stole. Ta książka, jej tytuł to Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam Ciebie, Paulino, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: Czy dla wspaniałych paralimpijek, którym poświęciłaś swoją książkę, sport jest absolutnie wszystkim, wszystko jemu podporządkowują? Czy cenią też sobie życie obok sportu? Jeśli tak, to na co w nim stawiają? Na relacje rodzinne, nie wiem, koleżeńskie, pracę zawodową, tak? No bo sport to jedno, a trzeba też jeszcze, powiedzmy, zarabiać sobie, tak? Czyli, nie wiem, uprawiać jakiś zawód, powiedzmy, pozasportowy. Jak one godzą te światy?
2: Myślę, że to zależy, w którym momencie życia się znajdują. Okay. Mm-hmm. I to bardzo zależy też od takiej sytuacji indywidualnej. Dlatego, że no, historia Katarzyny Rogowiec, paranarciarki biegowej, która kiedy była maleńkim dzieckiem straciła obie ręce, też dzieli się na dwie części. Część dotyczącą kariery sportowej i to takiej takiego maksymalnego podporządkowania całego życia, absolutnie całego, wysiłkowi fizycznemu, przygotowywaniu się do zawodów i część, kiedy ona tak naprawdę, i to się dzieje teraz, ma swoją rodzinę, ma dwójkę dzieci i to jest jej cały świat. I do sportu dopiero zaczyna wracać w takiej formie sportu absolutnie niewyczynowego, tylko sportu dla przyjemności dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bo kiedy dzieci były małe, no bardzo trudno jest sport uprawiać. Ci, którzy mają dzieci płaczące, zwłaszcza w domu, no to wiadomo, że ten czas dla siebie jest bardzo ciężko wyrwać. Ale zapytałeś też o to łączenie kariery
1: światów, dokładnie sportowego, zawodowej, zawodowego, rodzinnego, osobistego i tak dalej.
2: To jest na pewno bardzo trudne. Są takie osoby, które dochodzą do takiego momentu, kiedy nie jest to możliwe i taką decyzję podjęła Lucyna Kornobys, która już od kilku lat nie pracuje zawodowo, tylko całe swoje życie podporządkowała karierze sportowej, ale jest też Kinga Druszcz, która z kolei pracuje w lotnictwie i udaje jej się te dwa światy pogodzić. Świat naprawdę wymagającej kariery w paraszermierce i także pracę, która jest bardzo odpowiedzialna. Niezbyt wiele mogę o niej powiedzieć i ona też niechętnie o niej mówi. Natomiast ona ma w pracy ogromną przychylność i kiedy ma rozpiskę swoich treningów, wyjazdów, zgrupowań, zawodów, to z tą rozpiską przychodzi, kiedy jest podział dyżurów, wówczas jej współpracownicy idą jej na rękę i tylko dlatego jest to możliwe.
1: A propos właśnie pani Kingi, szermierka na wózkach zmieniła jeszcze jedną rzecz w życiu Kingi Druszcz. Dzięki niej nabrała sporego dystansu do swojej lewej ręki. Poznała wiele osób, które mają większe ograniczenia i świetnie sobie z nimi radzą. To cytat z twojej książki, Paulino, Życie na medal. Droga do pokonywania własnych ograniczeń bywa długa, bywa wyczerpująca. Czy były momenty, w których bohaterki twojej książki zaczęły wątpić, że się uda? Jeśli tak, to może jak wychodziły z takiego stanu zwątpienia? Czy wystarczy myśl, że inni mają po prostu gorzej? Tutaj przywołałaś w pierwszej części naszej rozmowę w drogowskazach Joannę Mędak, tak? Zdobywczynię 3 złotych medali Igrzysk Paraolimpijskich na 100 metrów w stylu, stylem motylkowym, która powiedziała trenerowi, że już nie potrafi tym stylem pływać, tak?
2: Ach, tak.
1: Stwierdziła, że się pogubiła, że nie wie, jak wejść w rytm, nie?
2: Potrzebna jest chyba akceptacja. Mhm. O tym właśnie pisze Joanna Mędak, że trzeba złapać flow z samym sobą, że czasami jest ograniczenie i trzeba je zaakceptować. Tak jak Kinga Druszcz musiała w którymś momencie dojść do tego, że akceptuje to, że ma niewykształconą dłoń. Ona bardzo długo po zakończeniu kariery sportowej w szermierce sprawnych, czyli szermierce chodzonej z powodu kontuzji, musiała tę karierę przerwać, nie chciała wejść do sportu osób z niepełnosprawnościami, ponieważ po pierwsze uważała to za coś gorszego, nie chciała się identyfikować z byciem osobą z niepełnosprawnością. I w momencie, kiedy w końcu po kilku latach została namówiona przez zresztą wybitnych paralimpijczyków, szermierzy, Grzegorza Plutę, Stefana Makowskiego i usiadła na tym wózku, i mogła odbyć pierwszą walkę, to w niej się obudziło to wszystko, co było kiedyś i wtedy już postanowiła w tej szermierce zostać. Ale najważniejsza, myślę, jest ta akceptacja i ten proces akceptacji i takiego płynięcia z wodą, a nie pod prąd, on daje o wiele większą siłę.
1: A w jaki sposób bohaterki twojej książki, Paulino, trafiły w ogóle do świata sportu? Przypadek, inspiracja, splot sprzyjających okoliczności? Wspomniana tutaj wcześniej Joasia Mendak, zdobywczyni kilku złotych medali na Igrzyskach Paralimpijskich, do sportu trafiła, o ile dobrze pamiętam, dzięki trenerowi chyba.
2: Joasia Mendak trafiła do sportu dzięki trenerowi, ale najpierw dzięki rodzicom przyszła na basen, za którym notabene nie przepadała, ale w porównaniu do ćwiczeń rehabilitacyjnych na sali ten basen była w stanie jakkolwiek zaakceptować, ale trzeba pamiętać, że była wtedy małym dzieckiem. I dopiero później została wypatrzona, bo jeździła na zawody dla dzieci pełnosprawnych, jako dziewczynka rokująca. Kiedyś w ogóle było tak, że trenerzy sobie przekazywali informacje o tym, słuchaj, mam dziewczynę niedowidzącą, mam dziewczynę bez ręki, mam dziewczynę bez nogi. W przypadku Kingi Dróżdż, trenerzy, którzy jeździli na zawody pełnosprawnych juniorek, podpytywali o nią, gdzie ona jest, co się z nią stało, bo wiedzieli, że ma pewną niepełnosprawność i w cudzysłowie można by ją zaciągnąć do parasportu. No ale to nie jest takie oczywiste, dopóki dana osoba się na to nie zgodzi sama ze sobą. No ale na szczęście w przypadku Kingi tak się stało, więc i dzięki temu mamy srebrny medal igrzysk w paraszermierce w Paryżu.
1: Ja się zastanawiam, Paulina, czy są jakieś niepełnosprawności, które całkowicie wykluczają karierę paralimpijki, paralimpijczyka? Pewnie są, tak, ale tutaj nie chcę się wymądrzać, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie. A jakie rodzaje niepełnosprawności dotyczą bohaterek twojej książki i co te wspaniałe sportsmenki też robią, żeby wspomagać swoje zdrowie, nie? Czy na przykład równolegle z karierą sportową prowadzą leczenie, rehabilitację?
2: No sport jest w ogóle rehabilitacją, można powiedzieć, natomiast ja zawsze podkreślam, że zawodnik, który staje na starcie, on naprawdę nie myśli, rany, ja się teraz świetnie zrehabilituję. On myśli naprawdę o tym, żeby być albo najszybszym, tak, albo lepszym niż ostatnio, a na pewno lepszym niż ten, który gdzieś tam czy płynie obok, czy biegnie, czy walczy. Natomiast, czy one dbają o zdrowie? One muszą dbać o zdrowie. Jeżeli obok aktywności fizycznej, takiego cyklu treningowego, nie ma zadbania o całą aurę związaną z odpowiednim odżywianiem, z odpowiednim dbaniem o leki, które się przyjmuje, to fantastyczne są opowieści Justyny Kozdryk, która no niejedną przygodę z antydopingiem ma na swoim koncie. To jest niemożliwe, żeby nie dbać o jakąś sferę życia, ale z kolei też istotne jest to, co mówi Karolina Pęk, która jest bardzo specyficzną zawodniczką i muszę powiedzieć, że to była jedyna zawodniczka, z którą ja się w pewnym sensie bałam rozmawiać, bo to wśród dziennikarzy na igrzyskach, jak nagrywaliśmy rozmowy z nią, to mówiliśmy, ile zdań ci powiedziała? Co ci powiedziała? Tak albo nie. Nawet jeśli pytanie nie było zamknięte. Więc jeśli ktoś wydobył z Karoliny dwa albo trzy zdania, albo nie był pokazywany, jak się o nim mówiło, na czasy, kiedy sportem osób z niepełnosprawnościami zajmowała się redakcja publicystyki, a nie redakcja sportowa. Teraz nam się to wydawałoby bardzo dziwne, ale no tak było na samym początku, kiedy ja zaczynałam pracę dziennikarską zajmując się tą tematyką, to powiemy, że zmieniło się bardzo dużo. Fakt, że od 2016 roku są transmisje Igrzysk Paralimpijskich. Ja myślałam, kiedy zaczynałam pracę, że to się nigdy nie zadzieje, ale to się stało. Dzięki wielu osobom, które pukały, chodziły, przekonywały, że to jest sport, który można sprzedać. On może mieć swoją markę i indywidualność. Wspomniałam w tej pierwszej części rozmowy o zauważają. Ona po prostu jest, ale nie chcę powiedzieć, że nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli ktoś się porusza na wózku, to wiadomo, że porusza się na wózku i musi się z tym liczyć, ale traktuje wózek jako swoje nogi. To są jego nogi, o które też trzeba zadbać. I myślę, że w momencie, kiedy ta niepełnosprawność przestaje być takim najważniejszym punktem odniesienia, a w przypadku paralimpijki, jak ona na pewno nim nie jest, to zaczyna się nowe życie.
1: A wokół czego koncentrują się też marzenia bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino? Czy te wspaniałe sportsmenki, kobiety są głodne wyłącznie sportowych sukcesów, czy w życiu mają też inne marzenia? Co tobie mówię?
2: No mają marzenia tak jak wszyscy inni ludzie. To tutaj nie ma specjalnie wielkich różnic, mówiąc szczerze. No jasne, chciałyby zdobyć medal. Najpierw chcą zdobyć medal.
1: Czyli jakikolwiek. To jest priorytet, rozumiem.
2: Tak, najpierw chcą zdobyć medal. Jak już zdobędą ten medal, chciałyby zdobyć złoty medal, prawda? Jak zdobędą złoty, no to co teraz? To bym chciała drugi złoty, a potem bym chciała na przykład zdobyć najwięcej złotych medali w danej konkurencji na świecie, w historii. Ta poprzeczka jest ciągle gdzieś tam przesuwana.
1: No, sportowiec musi być trochę zachłanny, prawda?
2: I nie ale ma w on tym nic zawsze zbyt, jest nie? zachłanny. Jeśli by nie był zachłanny, to nie byłby
1: nie
2: w tym miejscu.
1: Tak,
2: to na pudle by się nigdy nie znalazł. Natomiast jeszcze jest coś takiego, że i to jest bardzo charakterystyczne, że w momencie, kiedy odnoszą ten sukces, o którym marzyły, pojawia się pustka. I tak naprawdę ta pustka pojawia się niemal zawsze, kiedy kończymy coś wielkiego.
1: To prawda.
2: I trzeba, dziewczyny zresztą o tym dużo mówią, trzeba do tego podejść jako do normalnego etapu. Że trzeba przez to przejść. Że to nie jest nic niezwykłego, nic nienormalnego. Bo w pewnym momencie Dorota Bucław zwłaszcza o tym mówi, że ona marzyła o tym brązowym medalu, bo o żadnym innym, o brązowym. Wydawało jej się, że nigdy go nie zdobędzie, aż w końcu przyszedł Paryż i faktycznie na tym podium stanęła i odczuła taką niesamowitą pustkę, bo zawsze miała jeszcze plan A, B, co jeszcze zrobić, żeby ten medal zdobyć. I nagle ten medal jest.
1: No dobra,
2: i co dalej z moim życiem?
1: Tak.
2: I przed takim pytaniem również trzeba umieć stanąć, trzeba umieć także przejść przez pasmo sukcesów. Tak jak to zrobiła Natalia Partyka. Jeżeli jest pasmo sukcesów, jeżeli nagle się ma poczucie, że ja zawsze zdobywam tylko złoto, wyobrażenie sobie, że zdobywam brąz, nie ma takiego wyobrażenia. To się po prostu któregoś dnia dzieje i przez to też trzeba przejść.
1: Polscy paralimpijczycy to światowa czołówka zdobywająca dziesiątki medali na każdych igrzyskach paralimpijskich, też mistrzostwach. Na tych w Paryżu w 2024 zdobyli 23 medale. Jak sobie wynotowałem, 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Największe sukcesy

0: sukcesy osiągają w lekkiej atletyce, tenisie stołowym, pływaniu i podnoszeniu ciężarów. Wśród nich jest wiele fantastycznych pań i tę edycję drogowskazu właśnie tym paniom dedykujemy i poświęcamy. A do podjęcia tego tematu skłoniła mnie nowa na rynku wydawniczym książka, a moim gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka właśnie książki, o której mówiłem przed chwilą, a jej tytuł to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Michał Poklękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem.
1: Autopromocja.
2: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
3: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
4: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
3: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
4: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
3: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokmękowski, zapraszam. Polskie paralimpijki to utytułowane sportsmenki odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej, między innymi w lekkoatletyce i tenisie stołowym, a też w pływaniu. Wśród najbardziej znanych są między innymi Róża Kozakowska, lekkoatletyka, medalistka z Tokio, Joanna Mendak, pływanie, oraz Natalia Partyka, tenis stołowy. Polki regularnie zdobywają medale na letnich i zimowych igrzyskach paralimpijskich. To nasz powód do narodowej dumy. Skąd te wspaniałe kobiety biorą się siłę, wytrwałość, determinację, co daje im sport w obliczu życia z niepełnosprawnościami. O tym między innymi w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem cały czas jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie po raz trzeci, Paulina.
2: Witam tak.
1: Jak już wcześniej mówiliśmy, polscy paralimpijczycy, kobiety i mężczyźni często mierzą się z mniejszym zainteresowaniem mediów i społeczeństwa niż olimpijczycy bez niepełnosprawności, co przekłada się też na mniejszą, takie są fakty, rozpoznawalność, też wsparcie sponsorów. W jaki sposób można by to zmienić? Czy bohaterki twojej książki coś mówią na ten temat? Mają jakieś koncepcje, przemyślenia, sugestie?
2: Bohaterki mojej książki przede wszystkim skupiają się na walce o siebie. Właściwie, jeśli spojrzeć na każdą z nich, to one szukają tego sponsoringu także na własną rękę. Niektóre mają swoich menadżerów, mają osoby, które je w tym zakresie wspierają. I myślę, że to też się zmienia. Oczywiście takim najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem jest Natalia Partyka i to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast to nie jest tak, że inne dziewczyny tych sponsorów znaleźć nie mogą. Chociaż tak jak powiedziałeś, jest dużo trudniej niż w przypadku sportowców olimpijczyków, ale oni też nie mają łatwo. To wcale nie jest tak, że jeśli ktoś jest olimpijczykiem, to przed nimi ustawia się kolejka sponsorów. Również muszą za tym pochodzić, również muszą o to zabiegać i tu jest konkretna praca do wykonania. Jesteśmy w takim momencie, kiedy PR w sporcie osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Wcześniej, tak jak kiedyś, nie mówiło się o psychologach w sporcie, wcześniej o PR-ze w sporcie również nikt nie myślał. Teraz się to bardzo zmienia, dlatego że każdy sportowiec może budować swoją własną markę. Począwszy od budowania swojego fanpage'a, bo to jest też pokazywanie swojego wizerunku i tego, jak ja się prezentuję. Jasne. Jak ja się w cudzysłowie mogę sprzedać i część zawodniczek, o których ja piszę, robi to w sposób bardzo świadomy. Jeżeli zawodnicy nie będą budowali swojej marki, to nie będą mieli sponsorów. To jest taka praca trochę od podstaw do wykonania i dotyczy tak naprawdę każdego bez względu na sprawność albo jej brak.
1: Natalia Partyka po raz pierwszy od 2004 roku i igrzysk w Atenach zdobyła podczas igrzysk paralimpijskich w Tokio tylko brązowy medal w turnieju indywidualnym. Zszokowany był cały świat, w szoku była polska reprezentacja. Królowa paratenisa stołowego została zdetronizowana przez Chinkę. Porażka, która przecież jest naturalnym elementem sportu, była w jej przypadku czymś, na co nikt nie był przygotowany i z czym nikt nie umiał sobie poradzić. To cytat swojej książki Życie na medal, Paulino. Czy paralimpijscy sportowcy wspierają siebie nawzajem w takich właśnie trudniejszych momentach swojej kariery sportowej? Jak działa to środowisko tak od wewnątrz? Czy jest w nim na przykład większa wyrozumiałość wobec siebie nawzajem? Wsparcie, samopomoc, jak to oceniasz?
2: Przywołałeś bardzo specyficzny przykład, bo faktycznie kiedy Natalia w tym Tokio przegrała, fajnie powiedziała o tym Karolina Pęk. To pada w opowieści Karoliny, że ona się czuła, jakby ktoś umarł. Że taka była atmosfera, że tak naprawdę to otoczenie nie poradziło sobie bardziej z przegraną Natalii niż sama Natalia. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Chociaż pierwsza reakcja to Natalia opowiada, jak spotkała Patryka Chojnowskiego, też świetnego paratenisistę, kiedy schodziła już po tej grze i on po prostu przybił piątkę. I to jemu pierwsza wypowiedziała te słowa, przegrałam. No tak, widziałem. Ale Natalia opowiada o tym, że dla niej trudne było nawet przeżycie tego, że wchodziła do windy i miała takie poczucie, że ludzie jej unikają, bo nie umieli się zachować, że nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. I to już nawet nie chodziło o to, że wszyscy na ten jej złoty medal liczyli. To ona liczyła na to złoto. I nagle stało się coś absolutnie nieprzewidzianego. Więc to jest taka historia odrębna. Jeżeli chodzi o historie inne, to wsparcie jest zawsze. Oni tworzą takie swoje teamy, swoje grupy. To są przyjaciele w dużej mierze, bo oni spędzają ze sobą naprawdę całe mnóstwo czasu. Jeżdżą na obozy, jeżdżą na zgrupowania, na treningi, na zawody. Czasami jest tak, że z rodziną spędzają mniej czasu niż z kolegą czy z koleżanką z teamu. Więc nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś się nie zaprzyjaźnili, nie przeżywali nawzajem tych swoich walk. Zresztą chodzą na te swoje walki i nawzajem dopingują się. I tutaj to jest taka naprawdę ogromna siła. Bardzo ważną rolę zawsze odgrywa trener. To, w jaki sposób trener do tego podchodzi, jak on przeżywa, czy porażkę, czy zwycięstwo. No, pamiętam ten obrazek, kiedy Karolina zdobyła po raz pierwszy swój złoty medal na igrzyskach i Kai Xiu, no, wybitny trener tenisa stołowego, który trenuje też pełnosprawne zawodniczki, po prostu się na nią rzucił z okrzykiem: czekałem na to 9 lat. I potem jak z Kajem rozmawiałam i on mówił, że on wiedział, że ona musi ten złoty medal zdobyć, że ona niczego w życiu więcej nie chce osiągnąć, że to jest jej absolutny cel, a jego celem było towarzyszyć jej i w tym pomóc, i oni stworzyli taki nieprawdopodobny duet. Duet także nieprawdopodobny dlatego, że Karolina po prostu była bardzo trudną zawodniczką. Ona o tym mówi otwarcie, więc tak mogę też powiedzieć. A Kai znalazł do niej klucz. I stworzenie takiego duetu jest trudne, ale ono się zdarza i potem ono gdzieś tam owocuje takimi fantastycznymi wynikami.
1: Tak sobie głośno myślę, że tak sobie to wyobrażam, że rodzaj niepełnosprawności zapewne decyduje też, jaką dyscyplinę wybierze sportowiec paralimpijski, i nawet jeśli wybór będzie słuszny, to wysiłek, jaki taki człowiek musi włożyć w szlifowanie formy sportowej, jest też, tak to sobie wyobrażam, ale możesz mnie za chwileczkę wyprowadzić z błędu, że ten wysiłek jest znacznie większy niż w przypadku osoby bez niepełnosprawności. Czy się może właśnie mylę, nie? Za co ty, Paulino, podziwiasz bohaterki swojej książki? Za co przede wszystkim w tym kontekście?
2: Za determinację.
1: Determinację.
2: Determinacja to myślę, że jest determinacja, konsekwencja i praca. To są chyba takie trzy składowe ich sukcesów. Tam nie ma przypadków. Tam po prostu nie ma przypadków. Tam jest wypracowana siła, wypracowana przede wszystkim technika, wypracowana głowa. Jeśli tych składowych nie ma, nie staje się na podium. Powiedziałeś o tym, że one wybierają taką dyscyplinę, jaka im pasuje. Historia Kasi Rogowiec jest ciekawa.
1: No właśnie, bo chciałem powiedzieć, bo tu się właśnie kłania historia,
2: tak,
1: właśnie Kasi Rogowiec.
2: Bo tak, Kasia Rogowiec była i w pływaniu, i była w paralekkoatletyce, ale szybko sobie przekombinowała, że ona tam po prostu nie ma żadnych szans, że ona tam nie będzie najlepsza. Znaczy, tu warto zwrócić uwagę na fakt, że ona od razu chciała być najlepsza. I ona szukała takiego miejsca, które pozwoli jej gdzieś tak właśnie zafunkcjonować. I to narciarstwo, które odkryła, parabiegowe, nie alpejskie, którego ją tata nauczył, było tym miejscem, gdzie ona zobaczyła, że tu może dać radę, a kiedy pojechała na swoje pierwsze igrzyska do Salt Lake City i zobaczyła, że tacy ludzie jak ona mogą biegać łyżwą, chociaż jej się wydawało to niemożliwe, ona nie ma dwóch rąk, no to wtedy pomyślała, że dobra, ja też tak chcę, ja też tak się nauczę i ja też zdobędę ten medal. I ta konsekwencja w dążeniu do tego celu. Ja myślę, że za to je podziwiam najbardziej.
1: A w tym całym kieracie jest jeszcze miejsce na szeroko pojętą kobiecość?
2: No myślę, że fajnie, że o to spytałeś, bo tak dużo mówimy o sporcie,
1: no,
2: a myślę, że jeśli ktoś sięgnie po tę książkę, na to zwróciła zresztą Luiza Złotkowska, która tę książkę czytała i napisała o niej bardzo fajną, ciekawą opinię. Ta książka jest tak naprawdę o walce o siebie. O tym, że w kobiecości jest siła i że to są takie kobiety, które pokazują, że tę siłę nawet w bardzo trudnych momentach i ze względu na to, co się zadziało w życiu, i ze względu na to, co wciąż się dzieje, można w sobie odnaleźć, wykorzystać ją i przekuć, no, na to takie w cudzysłowie zwycięstwo. Ale ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zresztą taką dedykację napisałam, że ta książka jest po to, żeby uwierzyć, że warto zawalczyć o podium, cokolwiek ono oznacza. Nawet jeśli się na nim nie stanie, to ta droga jest warta przejścia.
1: Długo nie potrafiłam zaakceptować swojej niepełnosprawności i chyba nadal jej nie akceptuję w 100%, tylko nauczyłam się z nią żyć. Za tymi słowami stoi Lucyna Kornobys, paralimpijska rekordzistka świata w rzucie dyskiem, oszczepem też. Kobieta, która boleśnie zderzała się w życiu z różnymi barierami, jak wyczytałem w twojej książce, z tymi infrastrukturalnymi również. Bała się wózka jak ognia. W końcu jednak go zaakceptowała i nawet chyba polubiła, jak dobrze zrozumiałem. Co najmocniej ciebie urzekło w historii pani Lucyny?
2: Nie odpowiem na to pytanie, bo tych wątków byłoby bardzo dużo. Opowieść Lucyny, czyli dziewczyny, która spędziła większą część swojego dzieciństwa w domu dziecka.
1: W bidulu.
2: W bidulu. Tak o nim mówi. I wyszła z niego o kulach z kartonem, a chwilę później usiadła na wózku. To nieprawda, że nikt jej nie pomógł. Pomogło jej bardzo wielu ludzi, ale ci najbliżsi nie pomagali, bo już ich nie było. Która zdobyła wyższe wykształcenie, zrobiła studia podyplomowe, została radną swojego miasta, mieszka sama w swoim mieszkaniu, zdobywa medale. To jest historia, która mnie powaliła na kolana. I kiedy odwiedziłam Lucynę, miałam zupełnie inny pomysł na opowieść o niej. Ale kiedy wyszłam do jej pokoju, zobaczyłam taki zeszycik i ja mówię, co tam, pewnie treningi sobie rozpisujesz. Ona mówi, nie, to jest mój dziennik wdzięczności. Ja mówię, piszesz dziennik wdzięczności? Ona mówi, tak, ja piszę dziennik wdzięczności. Za co dziękujesz? Ja dziękuję za wszystko, za to, że dzisiaj ugotowałam sobie nawet dobry rosół. Ta opowieść o Lucynie to jest właśnie dziennik wdzięczności. Wspomniałeś ten wózek, o którym ona na jednym z wyjazdów rehabilitacyjnych powiedziała, że nigdy po swoim trupie, choćby się miała czołgać, to na niego nie usiądzie. A kiedy na niego usiadła, to ten wózek dał jej wolność. Czasami rzeczy, przed którymi się niewiarygodnie bronimy, one nas potrafią bardzo wzmocnić.
1: Mam takie wrażenie, że panią Lucynę wzmocniła też umiejętność ścielenia łóżka, prawda? To jest ta historia chyba tam, kto nie pościeli łóżka po przebudzeniu, ten będzie miał bałagan przez całą resztę dnia.
2: No chaos, chaos w życiu, ja tak do swoich dzieci często mówiłam, ale nie zawsze
1: łóżko
2: chciały...
1: Łóżko musi być pościelone, wtedy się wszystko poukłada do późnej nocy.
2: No to jest oczywiście w dużym cudzysłowie.
1: Jasne, oczywiście.
2: Natomiast... chodzi o wykonanie pierwszego zadania.
1: Tak, dokładnie. Chodzi o wykonanie pierwszego
2: zadania. Ten złoty medal nie zdobywa się, kiedy jest się na igrzyskach. Ten złoty medal się zdobywa, kiedy wstaje się o 5:30 i nie rezygnuje się z wyjścia na trening. Nie wraca się pod kołderkę, tylko podejmuje się ten wysiłek pościelenia łóżka, zrobienia pierwszego zadania, bo potem już jakoś idzie.
1: Każda z paralimpijek obdarzyła mnie takim zaufaniem, że jeszcze w chwili, gdy to piszę, czuję ogromne wzruszenie. Część opowiedzianych historii pozostała tylko między nami i nigdy nie ujrzy światła dziennego, bo tak się umówiłyśmy. Chyba, że dziewczyny w przyszłości zdecydują inaczej. Piszesz, Paulino, w swojej książce Życie na medal. No dobra, ale czy możesz cokolwiek powiedzieć, czego dotyczyły te przemilczane wątki? Życia osobistego, sportu, no chociaż trochę, no.
2: Oczywiście, że nie powiem.
1: No, innej odpowiedzi się nie spodziewałem od profesjonalistki.
2: Ale powiem tak, że w momencie, kiedy się spotykałyśmy i dziewczyny faktycznie mają do mnie ogromne zaufanie, ale dlatego, że ja go nigdy nie nadwyrężyłam. I kiedy ja te historie spisałam, wysyłałam im do autoryzacji, to okazywało się, że one, może nie to, że powiedziały za dużo, ale nie chciały, żeby to za dużo wyszło tak po prostu do każdego czytelnika, że gdzieś tam pewne rzeczy były za bardzo bolesne, zbyt trudne, żeby mówić o nich tak otwarcie do każdego. Powiedziały mi o tych sprawach, bo czuły się wtedy w tym momencie bezpieczne, ale później wycofały się, może nie z tego, że mi to powiedziały, tylko z tego, żeby o tym pisać. Ale ja to absolutnie szanuję.
1: A do kogo tak naprawdę jest... twoja książka, Paulino, Życie na medal, dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich otoczenia, czy dla tych, którzy po prostu szukają wzmocnienia, inspiracji, motywacji? Co mają pokazać historie polskich paralimpijek, które pokazałaś?
2: Każdej z tych osób, o których przed chwilą powiedziałeś. Okay. Mhm. Myślę, że to jest książka o kobietach, dla kobiet i mężczyzn, dla każdego człowieka, który zmaga się z jakąś trudnością albo musi przez nią przejść. Myślę, że ja nie lubię słowa inspiracja. Myślę, że niepełnosprawni generalnie się irytują, jak ktoś mówi, jesteś moją inspiracją. Natomiast one pokazują taki kawał treściwego życia, tego jak sobie mentalnie z pewnymi sytuacjami poradzić. One mogą być bardzo różne, one mogą być w sporcie, mogą być w pracy, mogą być w życiu rodzinnym, zawodowym, w relacji. Myślę, że są, że to jest książka dla każdego. Taką konkluzję miałabym na koniec. Dla każdego, kto stara się w sobie odnaleźć siłę, by o siebie zawalczyć.
1: Kończymy. Moim gościem była dzisiaj Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka i rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Paulina jest byłą doradczynią prezydenta RP i autorką książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Ta książka to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły o paralimpijskie zwycięstwo. Bardzo Tobie, Paulino, dziękuję za to spotkanie w radiowym studiu, za pięknie opisane historie tych fantastycznych polskich sportsmenek paraolimpijek.
2: Ja także bardzo dziękuję. No, polecam książkę i czekam na wieści, jak się czyta.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze znajdziecie w sieci. O naszych programach piszemy regularnie też w naszych radiowych social mediach. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na skrok.pl, w aplikacji mobilnej skrok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Do załadunku i rozładunku kontenerów cargo zostaną zaangażowane roboty humanoidalne.
2: Słuchajcie, ja mam tylko nadzieję, że na rynek Polski wyjdzie specjalna aktualizacja, że taki robot będzie stał i się opierał pod ramiona i patrzył, jak ten drugi pracuje.
1: Na kampusie zorganizowali spotkanie bez telefonów. Uwaga, z muzyką na żywo, z siatkówką, z kocykami piknikowymi, z rozmowami twarzą w twarz.
2: A wiecie, jak się o tym dowiedzieliśmy? Bo napisali o tym na Instagramie.
3: No?
1: W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: autopromocja. Melina. Melina
1: S. Rock. Wojtek Sokół.
2: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
3: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
2: Właśnie do tego zmierzam.
3: Ja coś właśnie...
2: Ja mieszkałem nad piekarnią.
3: No ja mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód. No na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam wiedzieliśmy, że się da wbić. Najlepsze były te od strony marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej. Bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schron. No wiesz, to trzeba było koniecznie tam się wkraść i wejść na samą górę. I kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiem.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Reklama.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

policzki otwierają, do mnie drzwiczki ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

0: Hey!
1: Rock non-stop w Esse Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Spartą.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiumiętowy. Zsyłam

zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył i gdy szedł po gnoju.